Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Nie obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Po reklamie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: Dominik Jaskulski. Temat specjalny. Nie możesz tego przegapić.
3: W porcie śródlądowym w Iławie odsłonięto tablicę dedykowaną Agacie Barwińskiej, jednej z najbardziej utytułowanych współczesnych polskich żeglarek. Od lat związana z Iławą i jeziorem Jeziorak, z sukcesami reprezentuje Polskę. Wielokrotnie stawała na podium Mistrzostw Świata i Europy w olimpijskiej klasie Ilka 6. Jej determinacja, pasja i konsekwencja w dążeniu do celu są inspiracją dla kolejnych pokoleń sportowców. Odsłonięcie tablicy w Alei Żeglarskiej jest wyrazem uznania dla jej imponujących osiągnięć oraz wkładu w promocję powiatu iławskiego. Wydarzenie z udziałem zaproszonych gości poprowadził Robert Szklanny, pierwszy trener Agaty Barwińskiej.
4: Wyjątkowe żeglarskie święto, odsłonięcie tablicy honorującej Agatę Barwińską w Alei Żeglarskiej w porcie śródlądowym w Iławie. Spotykamy się dziś po to, aby docenić wybitną mieszkankę naszego powiatu, znakomitą żeglarkę, reprezentantkę Polski na najważniejszych regatach świata, jak również na Igrzyskach Olimpijskich. Agata Barwińska, witamy Cię serdecznie. Gorąco witam również gospodarza tego miejsca, starostę powiatu iławskiego, pana Bartosza Bielewskiego.
5: Dzień dobry.
4: Witamy również członków zarządu powiatu, przewodniczącego, radnych Rady Powiatu Iławskiego, przedstawicieli klubów żeglarskich i organizacji żeglarskich. Witam trenerów, działaczy sportowych oraz ludzi związanych z żeglarstwem, mieszkańców powiatu iławskiego, lokalne media oraz wszystkich przybyłych gości. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem uznania dla wyjątkowych osiągnięć sportowych Agaty Barwińskiej, która swoją pasją, talentem, ciężką pracą od lat promuje powiat iławski oraz Polskę na najważniejszych żeglarskich arenach świata. Uznając wagę jej dorobku sportowego, Zarząd Powiatu Iławskiego przyjął w dniu 26 sierpnia 2025 roku uchwałę w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Alei Żeglarskiej na terenie Portu Śródlądowego w Iławie. Decyzja ta stanowi symboliczne podziękowanie za dotychczasowe sukcesy oraz trwałe upamiętnienie osoby, która stała się wzorem dla młodych sportowców oraz ambasadorką żeglarskich tradycji naszego regionu. Dzisiejsze spotkanie jest zatem nie tylko okazją do uhonorowania wybitnej zawodniczki, ale również świętem całej społeczności żeglarskiej, która od pokoleń tworzy wyjątkowy charakter krainy Jezioraka. Aleja Żeglarska powstała po to, by przypominać o ludziach, którzy swoją pasją, pracą i sukcesami rozsławiają Jeziorak na żeglarskich arenach i akwenach całego świata. Dziś do grona tych wyjątkowych postaci dołącza najbliższa memu sercu Agata Barwińska. Bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza, pana Bartosza Bielewskiego, starostę powiatu iławskiego.
5: Agato, szanowni państwo, jak doskonale wiesz, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy, jest to trochę złamanie pewnej formuły, która tutaj została przyjęta, kiedy powstał pomysł upamiętnienia osób wyjątkowo zasłużonych dla żeglarstwa, dla Pojezierza Iławskiego tutaj w tym miejscu. Ty, i dobrze, jesteś pierwszą osobą, która cały czas jest aktywna sportowo, która funkcjonuje i buduje wizerunek powiatu iławskiego Jeziora, Jeziora klubu, z którego wyrosłaś, który reprezentujesz. Jest mi bardzo miło, że te wszystkie zasługi, dokonania twoje stały się inspiracją dla młodego pokolenia żeglarzy, że młodzież ma na kim się wzorować. Jesteś wyjątkową osobą, skromną, pracowitą i liczę, że to jeszcze nie koniec sukcesów, które padły już twoim udziałem w tak młodym wieku. Liczę na to, że kolejna olimpiada również stanie się twoim udziałem, a po tej olimpiadzie będziemy mogli już nie tylko tablicę, ale również posąg pozłacany postawić u wejścia portu, bo jestem przekonany, że na to zasługujesz i jestem przekonany, że wszelkie te marzenia, zarówno prywatne, jak i związane ze sportem, staną się twoim udziałem, zostaną zrealizowane. Jeszcze raz, wielkie gratulacje. Gratulacje również kieruję do taty, bo cię chyba tylko tata jest za wytrwałość i wspomaganie ciebie, stworzenie możliwości do rozwoju od najmłodszych lat, ale i również trenerów, bo widzę, że wszyscy tutaj ci, którzy z tobą pracowali od najmłodszych lat, również są obecni. Wszystkim państwu gratuluję. Agata jest wizytówką waszego profesjonalizmu, wytrwałości. Przede wszystkim Agata sama w sobie jest wyjątkowa, ale również wasza cegiełka tam jest, nie sposób ją pominąć. Wszystkim państwu serdecznie gratuluję, że możemy się tutaj spotkać i dokonać odsunięcia twojej tablicy. Tablica, tak jak już rozmawialiśmy, jest kompozycją otwartą. Będziemy mogli w trakcie lat kolejnych twojej kariery dopisywać różne na niej osiągnięcia. Wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję bardzo.
4: Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do odsłonięcia tablicy, chciałbym zaprosić, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę, jest teraz na to świetny moment.
3: Mówi Lucyna Czołba, sekretarz gminy Iława.
7: Szanowni Państwo, Pani Agato, chciałabym w imieniu Pana Wójta Krzysztofa Harmacińskiego, Wójta gminy Iława, złożyć Pani serdeczne gratulacje i pozwoli Pani, że w imieniu Pana Wójta odczytam słowa skierowane do Pani. Z okazji odsłonięcia tablicy dedykowanej Pani osobie w imieniu swoim oraz całej gminy Iława z ogromną radością składam Pani najserdeczniejsze gratulacje. To wyjątkowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla Pani wybitnych osiągnięć sportowych, niezłomnej determinacji oraz godnego reprezentowania polskiego żeglarstwa na arenie międzynarodowej. Pani imponujące osiągnięcia, w tym tytuły Mistrzyni Europy, medale Mistrzostw Świata oraz liczne sukcesy w rywalizacji międzynarodowej są powodem do dumy dla mieszkańców całego regionu. Dzięki talentowi i ciężkiej pracy stała się Pani inspiracją dla młodego pokolenia sportowców. Odsłonięta tablica będzie trwałym symbolem wdzięczności i szacunku dla Pani dokonań. Życzę Pani dużo zdrowia i dalszych sukcesów. Niech każdy kolejny start przynosi powody do dumy, a życzliwość i wsparcie mieszkańców niech towarzyszą Pani na sportowym szlaku. Z wyrazami najwyższego uznania wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Pani Agato, gratuluję, kibicujemy, życzymy dalszych sukcesów, wszystkiego dobrego, powodzenia.
6: Bardzo proszę. Dziękuję.
7: Bardzo proszę bardzo.
6: Dziękuję.
7: Dziękuję.
3: Mówi Wojtek Janusz, jeden z trenerów Agaty Parwińskiej.
8: W imieniu środowiska, z którego Agata wyrosła, chcę powiedzieć kilka słów. Agata, to, że jesteś teraz czołową zawodniczką świata, to jest oczywiście przede wszystkim twoja zasługa. Zasługa rodziny, bo bez rodziny na pewno by się to nie stało. Ale nie będę skromny i powiem, że jest to również zasługa trenerów, którzy z tobą pracowali i cieszę się bardzo, że w tak niewielkim mieście i powiecie, jakim jest powiat iławski Iława, no może nie obszarowo, ale wiadomo, co mam na myśli, taki talent został dobrze oszlifowany, bo bez tego oszlifowania no zapewne nie byłoby aż tak dobrze. Być może ty również chcesz zabrać głos i myślę, że tak właśnie, dokończyć jakby tą moją myśl na temat twoich związków z tym środowiskiem i z tym miastem, bo przecież wciąż jesteś członkinią klubu Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, więc no i tym bardziej uważam, że powinniśmy ci również podziękować za to, że jesteś wciąż członkinią naszego klubu. Wielkie brawa.
4: Szanowni Państwo, kariera Agaty Barwińskiej jest przykładem, to co Wojtek również powiedział przed chwilą, wytrwałości, konsekwencji sportowej, odwagi, wsparcia ze wszystkich możliwych stron, rodziców najbardziej. Od pierwszych treningów na Jezioraku po starty w Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich zawsze pozostawała ambasadorką Jezioraka i lokalnego żeglarstwa. A głównym punktem dzisiejszej uroczystości jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Tablicy w Alei Zasłużonych dla Iławskiego Żeglarstwa, dla żeglarstwa z Jezioraka. I bardzo proszę o dokonanie tej uroczystości przez Agatę.
6: Pierwszy raz ją widzę, chciałam tak, przeczytać.
4: Przeczytaj, zobacz dokładnie. Tak. Kolejna wyjątkowa.
6: Wszystko się zgadza. Jest
4: karta.
6: Miejsce, żeby dopisać.
4: No, tak, historia zapisana. Ja mam takie osobiste jeszcze dwa słowa, ponieważ zanim puszczę Agatę dalej, Wojtek ją przyprowadził do klubu, a ja ją wsadziłem na optymistkę. I z tego jestem najbardziej dumny, że byłem jej pierwszym trenerem. A teraz ci mogę oddać głos.
6: bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy tutaj przyszli, ale przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie tutaj doprowadzili do tego miejsca, w którym się teraz znajduję, bo myślę, że dużo już zostało tutaj powiedziane i wszystko się zgadza. Wszyscy trenerzy, dzięki nim osiągnęłam to, co osiągnęłam i bez nich by się to na pewno nie udało. Na pewno chciałabym podziękować moim rodzicom, bo oni są dalej dla mnie największym wsparciem i od małego jakby wspierali tą moją karierę żeglarską. Na pewno pomogło to, że jestem z takiego pięknego miasta, gdzie zaraz ze szkoły mogłam przejść obok jezioraka i wskoczyć na tą optymistkę, także to, że jestem z małego miasta, myślę, że jest fajne, że pokazuje, że właśnie z małego miasta też można się wybić, ale też myślę, że nasze miasto ma bardzo duży atut, to, że ma to piękne jezioro w środku, w centrum miasta, także to jest na pewno duży atut. Także mam nadzieję, że moje osiągnięcia będą jeszcze bardziej nakłaniać tych wszystkich młodych adeptów do tego, żeby schodzić na to jezioro, pływać, zaczynać na optymistkach i kontynuować swoją karierę na większych łódkach. Może na laserze, może na innych klasach, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tabliczek z innymi zawodnikami. Będziemy mieli więcej okazji do tego, żeby świętować inne tabliczki. Dziękuję.
4: Dziękuję za te bardzo inspirujące słowa. Kochani, dzisiejsza uroczystość jest nie tylko wyrazem uznania dla sportowych osiągnięć Agaty, ale także podziękowaniem za godne reprezentowanie Iławy, powiatu iławskiego i Polski na wszystkich możliwych akwenach międzynarodowych. A niech ta tablica będzie trwałym symbolem marzeń, które dzięki ciężkiej pracy mogą prowadzić od jezioraka aż na olimpijskie akweny świata. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za udział w tej dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy wszystkich gości do sali konferencyjnej na dalszą część naszego spotkania, a tam niesamowite pamiątki, trofea Agaty. No, będzie można porozmawiać i zobaczyć trud jej pracy. Tam na pięknie wyłożonym stole są jej trofea. One się nie wzięły z niczego. To jest tysiące godzin przepracowanych z różnymi ludźmi, z różnymi trenerami, zaczynając tutaj w naszej bazie na jezioraku, no a kończąc tam, gdzie Agata jest, na najwyższym topie światowym. Dziękuję.
3: Jakbyś mogła podsumować ostatni swój okres, a był bardzo intensywny, bo było bardzo ciekawie i bardzo mocno, silnie, a przede wszystkim oczywiście po polsku.
6: No, dopiero co wróciłam w sumie z Mistrzostw Europy, gdzie skończyłam szósta. W sumie po czasie jestem zadowolona z tego miejsca, oczywiście zaraz po nie byłam do końca zadowolona, zawsze jest gdzieś tam ta chrapka na więcej, żeby zdobyć ten medal, obronić ten medal, ale tak jak ktoś mi powiedział właśnie w rozmowie po regatach już, to od 2020 roku tak naprawdę nie wypadłam z tej top 7 Mistrzostw Europy, także to pokazuje, że cały czas utrzymuję się w tym topie. To jest, myślę, bardzo ważne i to jest bardzo dobry prognostyk do tego właśnie, żeby gdzieś tam powalczyć, myślę, w LA o ten medal, bo jestem w stanie zdobywać te medale, tylko myślę, że trzeba wszystko dopiąć i wtedy będzie na pewno dobrze. No i teraz mam troszeczkę luźniejszy okres, właśnie wróciłam do Iławy. Obowiązki, ale myślę, że przyjemne obowiązki. Myślę, że to jest to wzruszający moment, bo jednak jestem z tego miejsca, to miejsce, to Iława jest jednak głęboko w sercu u mnie i kocham to miejsce, jest to dla mnie takie bezpieczne miejsce, do którego zawsze wracam, także fajny akcent, że mogę być tutaj w moim porcie, w którym zaczynałam swoje kroki, mogę tutaj wisieć. Myślę, że fajnie też. Mam nadzieję, że będę dalej inspiracją dla młodych dzieci, żeby zaczynały swoją przygodę żeglarską.
3: To jest oczywistość i na pewno tak też będzie, bo wielu ludzi właśnie już teraz inspiruje się twoimi osiągnięciami, ale też postawą sportową, taką skromną, typowo właśnie zadaniową, gdzie trzeba pokonywać różne trudności. No i często też trzeba wchodzić ponownie na ten szczyt. Jak to jest właśnie, mając tyle tytułów, startujesz po raz kolejny i trzeba się znowu zmagać i to jest chyba jeszcze większa presja, prawda?
6: Tak, myślę, że to jest dość spora presja, ale myślę, że presja w sporcie nigdy nie znika. Trzeba ją po prostu dobrze sobie przełożyć, żeby dobrze na ciebie, pozytywnie na ciebie wpływała, także myślę, że pierwsze początki, jak pierwsze medale przywoziłam, to było dla mnie trochę cięższe. Teraz już jednak trochę się przyzwyczaiłam, ale też z drugiej strony wiem, że nie można się przyzwyczajać do swojego miejsca i trzeba ciężko pracować, żeby pozostać na tym topie, także myślę, że to jest to, co pozwala mi jednak zostać cały czas być w tym topie światowym.
3: Teraz wakacje, czy raczej przygotowania już do kolejnej sportowej imprezy?
6: No nie, powiedziałam, że teraz taki wolniejszy czas, ale szczerze mówiąc to mam tydzień wolnego i zaczynamy już przygotowania do wyjazdu do Los Angeles, gdzie będą właśnie kolejne igrzyska w 2028 roku. Wyjeżdżamy tam, żeby zbadać akwen, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, żeby zobaczyć, z czym będziemy się mierzyć podczas kolejnych igrzysk. Także no, zaczynamy już przygotowania do LA, a później w drugiej części roku mamy w początek września Mistrzostwa Świata, także tam na pewno chciałabym powalczyć o medale.
3: Moim i waszym gościem była Agata Barwińska, mistrzyni i pewnie jeszcze oczywiście wielokrotnie będziemy to podkreślać. Też osoba, która ma ufundowaną tablicę pamiątkową. Tablicę, która zachęca młodzież, ale też dorosłych do tego, że warto o każdej porze roku i dnia ruszyć z taką przygodą. Dziękuję bardzo.
6: Dzięki.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
3: Dominik Jaskulski. Tradycyjnie opuszczamy studio, żeby dotrzeć do miejsca, które na pewno pokochacie, jeżeli tu zajrzycie chociaż raz w życiu. Mowa oczywiście o pięknej pracowni Marka Kałuży, który jest naszym gościem. No i teraz wracamy pewnie do tego, o czym mówimy zawsze, czyli podsumujemy ostatni okres, a potem powędrujemy dalej, żeby powiedzieć o planach, o tych wszystkich fajnych rzeczach, które oczywiście otwierają się wraz z wiosną. Zachęcony do wojaży, Marek Kałuża rusza ze swoją sztuką.
9: Witam serdecznie. Tak, tak, są siły, jest wiosna, jest słońce. Tamten rok pozostawiamy już z tyłu. Była zima, była ostra zima, jak niedźwiedź w gawrze, ale nie spałem, tylko byłem bardzo aktywny. Ale teraz, jak już zima się skończyła, jestem podwójnie aktywny. Całe worki pomysłów. Będzie się działo w Kuźni Talentów. Będzie się działo w też moim osobistym takim życiu artystycznym, ponieważ mam taką fajną rocznicę, 45-lecie pracy i w związku z tym dużo wokół tego robię, żeby może we wrześniu sfinalizować te wszystkie moje pomysły, a w międzyczasie będzie się działo jeszcze wydarzenia w Kuźni Talentów, także wiosna, normalnie zwariowałem.
3: Czekamy z utęsknieniem, zanim powiemy o planach. Chciałem cię zapytać, bo masz strasznie dużo zajęć, pracy, no i przede wszystkim potrafisz jeszcze znaleźć trochę czasu dla siebie, żeby sam oczywiście zająć się sztuką. Co jest takim przedmiotem zainteresowania Marka Kałuży obecnie?
9: Obecnie bardzo mnie frasuje moje 45-lecie i będę robił rzeczy takie nietuzinkowe. Nie zdradzę tajemnic, ponieważ materiał już leży, już czeka, już za chwileczkę, już za momencik, a tak w ogóle to w międzyczasie robię takie zlecenia, różne duże i małe. Cieszę się, bo to mi daje na chlebek coś tam, jakieś sytuacje dla firm. Także w tej chwili na warsztacie dla przykładu jest las, Bieszczadzki Las. Jest taki pan, który zażyczył sobie taką płaskorzeźbę, która jest cała, jest las bieszczadzki, czyli pełno drzew, ale te drzewa będą takie znikające troszeczkę w mgle. Jest to trudne w rzeźbieniu, bo malarz by miał łatwiej, ale już wiem, jak to zrobię, także będzie naprawdę w mgle. To jest takie fajne wyzwanie. Ostatnio robiłem podobną taką płaskorzeźbę bardzo dużą, taką 1,50 m na 2 m. Ktoś sobie zażyczył wodę. Nie wiedziałem, że można wodę wyrzeźbić. Tak się bardzo podobała ta woda. Banalne fale, ale mniejsze, większe, bałwany i tak dalej. Nasze jeziora i tak dalej. I na niebieską bejcą pomalowane. Okazało się, że chyba w tym kierunku będę brnął. Czyli takie tematy wymyślone z wyobraźni i wcale nie z żadnego AI. Nic, tylko ciągle to wszystko z głowy. Także duże fajne rzeczy robiłem nawet.
3: Wcześniej już przed świętami mówiliśmy o tym, żeby te tradycyjne rzeźby zamienić gdzieś, powiedzmy, na jakiegoś rybaka, który by charakteryzował się z naszym regionem. Natomiast oczywiście, jaka praca cię najbardziej zaskoczyła? Takie zadanie, które miałeś wykonać, które było dla ciebie najważniejsze i do dzisiaj stanowi może zagadkę, może wspominasz to często?
9: Powiem szczerze, że też bym musiał się cofnąć wstecz o kilka lat, o kilkadziesiąt lat. Są też chyba rzeczywiście, jak ja tak z perspektywy czasu, gdy już troszeczkę osiągam swój wiek i gdybym miał się podsumowywać i właśnie na tej wystawie może będzie to też powiedziane. To są takie rzeźby, które mają większy przekaz niż sowa, niż koń. Nawet, co powiedziałeś, rybak. Jest to pamiątkarstwo troszeczkę, a jeżeli wyrzeźbię rybaka ponownie, to na pewno zrobię go tak wyśmienicie, tak wykwintnie, że będzie stopień trudności zwiększę 300 razy. To będzie taki rybak, a jeżeli miałbym podsumować, to rzeźby sakralne. Chyba mi jednak to jest kwintesencja życia, czyli rzeźby, które kiedy nas już nie będzie, konserwatorzy na bank, skoro stoją w kościołach, stoją przed kościołami, stoją gdzieś w Toruniu, bo robiłem też dla znanego kanonika z Torunia. Także ja myślę, że te rzeźby po mojej śmierci będą konserwowane. I chyba to mnie najbardziej kręci, bo te rzeźby przeciętne, one mogą się już nie podobać za kilka lat. Ktoś może je wyrzucić naprawdę na przysłowiowy śmietnik. To można się z tym liczyć, czyli pamiątkarskie rzeźby przywożone z Egiptu, z różnych krajów świata. Często ich los może się skończyć na śmietniku. A te rzeźby, które się nie skończą, to mnie fascynuje. Chciałem powiedzieć, że jestem dumny i parę śladów w swoim życiu właśnie w wykonaniu robiłem świętego Jana Pawła II. Właśnie 3 razy robiłem, czyli okazało się aż 3 razy. 3 rzeźby robiłem świętego Antoniego. Nawet powiem ci szczerze, nie była to trudna rzeźba, ale rzeźba na kamionkę, jak się idzie tą asfaltem, święty Franciszek, wykonany z dębu, których miał chyba 200 lat, to drzewo miało bardzo duża średnica i jeżeli leśnictwo nadal przekonserwowało, to ta rzeźba w świetnym stanie jest cały czas, bo to jest dąb. I z takich rzeźb jestem dumny, gdzie one trwają dłużej. Jednak takie rzeźby na półeczkę, na ścianę, ozdobne, to ze względu na to, że to jest mój zawód, lubię to robić, ale one nie przynoszą mi też dosyć dużo chwały. Czyli te rzeźby, które konserwatorzy kiedyś będą konserwować.
3: Sporo tych prac jest też rozmieszczonych chociażby w gminie Iława i w wielu innych zakątkach. Mowa o tych słynnych skrzypcach.
9: Cmentarz Racławicki. W Krakowie Zbigniew Wodecki. Te skrzypce takie banalne, takie drewienko. Nie było tam wysiłku rzeźbiarskiego potężnego, ale efekt taki, jaki osiągnąłem, taką no pseudo w cudzysłowie, może sławę, że naprawdę, że ktoś nawet kilka razy już mi dzwoni z Polski i mówi, byłem na cmentarzu, patrzę na nich, piszę Iława, bo one są zakonserwowane żywicą i ciągle leżą na grobie. Ktoś mi mówi, że jego syn na Uniwersytecie w Krakowie wykłada i jakiś student pyta, pan jest z Iławy? A z Iławy, na cmentarzu. I znowu, no kurczę, co chwila się ktoś odzywa. Także te skrzypce trochę mi nadały sławy. Także, no leżą na cmentarzu.
3: To jest bardzo ważna sprawa, dlatego, że postać w ogóle tego artysty jest niesamowita wręcz i moglibyśmy pewnie długo o tym mówić. Zresztą już był taki program, w którym wspominaliśmy Zbigniewa Wodeckiego. Chyba nie ma takiej rzeczy, której byś nie zrobił, a więc każde zlecenie jest dla ciebie właściwie wyzwaniem, ale takim, które będzie oczywiście konkretnie przygotowane i taki projekt jest naprawdę doskonały. Nie trzeba się bać, jeśli ktoś ma taką ochotę i na przykład chciałby mieć rzeźbę. Dzisiaj to jest właśnie trudne, bo znaleźć artystę, który to zrobi sam, nie przy pomocy sztucznej inteligencji ani drukarki elektronicznej, tylko po prostu ręcznie, z serca, z uczuciem i przede wszystkim z myślą, bo myśl w tym momencie jest chyba najważniejsza. Sztuczna inteligencja nie potrafi myśleć. Twoje prace są żywe, pokazują żywą rzeczywistość.
9: Tak powiem szczerze, tutaj, jak wspomniałeś, sztuczna inteligencja jest niezła. Powiem szczerze, wywołałem kilka razy w telefonie jakiś pomysł. Rzeczywiście na kliczkę zdjęcie się drukuje i rzeźbiarsko nie

0: Ja jestem wychowany na rysunkach, ja mogę wziąć gazetę z warzywami i to jest moja inspiracja do rzeźbienia. Nie muszę poprosić, jak wygląda marchewka. Pójdę sobie do sklepu warzywnego i z marchewki skorzystam z prawdziwej. A powiem szczerze, fajne czasy, takie one są cały czas, że tak zwani w cudzysłowie mecenasi sztuki, czyli firmy potężne, tutaj ja mówię o meblarskich naszych okolicznych, firma Szynaka czy Ikea, często dają mi wolną rękę i tu się czuję bardzo fajnie, mogę się wykazać, bo na przykład, gdy ostatnio jakiś pan dyrektor dzwoni i mówi, panie Marku, jedziemy z rewizytą do naszej konkurencji, czy by pan wykonał taką nasz przyjaciół z tej firmy i z tej firmy w rzeźbie i jakiś takim kluczem, który wynaleźli, to jest, nie chcę za dużo mówić, powiem szczerze, to jest dla mnie wyzwanie i w tym momencie ja uruchamiam swoją głowę i wykonam, na pewno wyjdzie fajna rzeźba. Ostatnio zamawiali coś, też się mega podoba i powiem szczerze, bardzo podziękuję im, ponieważ tu oni dają mi wolne pole i im bardziej ich zaskoczę, widocznie zaskakuje, skoro zamówienia spływają cały czas. Czyli jeszcze szef tutaj naszego miejscowego zakładu, tego potężnego, meblarskiego i co w okolicy jeszcze ma zakłady, to dosłownie ufa mi na tyle, że to, co ja zrobię, bardzo się podoba. Czyli mimo, że mogą skorzystać, na pewno można zadzwonić sobie, ściągnąć jakąś rzeźbę nawet z drewna, skąd tylko chcą, Marka Kałuży. I to mi daje taką satysfakcję, że oprócz tego, że jest jakieś zapłacone za to, ale ja mam wolne pole. I właśnie tak jak za dawnych czasów byli mecenasi, ci bogaci ludzie są mecenasami sztuki, to w Iławie i w naszej okolicy te duże zakłady, dzięki nim właśnie czuję się taki zrealizowany, bo mogę robić dla nich pomysły, które potwierdzają i oni widocznie nie chcą kupić gotowca, wolą dać w prezencie rzeźbę, którą wykona artysta nie z AI, tylko z głowy ją urodzi i chcą dać rzeźbę, a nie wazon, a nie chcą dać z mosiądzu jakiejś rzeźby. Także bardzo się cieszę i dziękuję im za to również.
1: Stąd może ten prezent i rzeźba właściwie dla prezydenta, którą wykonałeś, mówiliśmy już o tym też. Wiesz co, chciałem cię zapytać o Dom Weterana. Dużo się mówi na temat i remontu. No, co uważasz? Bo jest naprawdę taki rozdźwięk, jeśli chodzi o sam pomysł modernizacji, ale nie tyle mi chodzi o modernizację, jak upamiętnienie oczywiście iławskiego kapelmistrza, czyli pana Bogdana Olkowskiego, który jest postacią nietuzinkową i ważną dla miasta.
0: Powiem szczerze, że znałem, to był mój przyjaciel, także Bogdan Olkowski, no i pozostali ludzie, którzy na pewno odeszli, Jan Kowalski, ja ich mam w sercu i w głowie, moim marzeniem jest takie coś. Ja na pewno, jak już na poprzednich rozmowach powiedziałem, ja ich wyrzeźbię, ja sobie stworzę panteon z nich. Póki ja żyję, jeżeli mnie już nie będzie, daj Boże, żeby ktoś o mnie tak pomyślał. Takie mam marzenie, no ale nie wiem, czy tak się stanie. Ja Bogdana Olkowskiego chcę uwiecznić w rzeźbie i ja w ten sposób uwiecznię. Wiesz, a jeżeli chodzi o jakieś inwestycje, to na pewno trzeba pamiętać o naszych mieszkańcach Iławy, którzy wnieśli tyle po wojnie w kulturę, że trudno by było ich nie wyeksponować. I może być to w postaci nawet, budynku, w którym jest dusza i duch pana Bogdana. Ja wykonam rzeźbę, którą może później kiedyś w tym budynku się znajdzie. Także na pewno w ten sposób ja upamiętnię. A jeżeli chodzi o inwestycje, trudno mi się jest, wyrazić, bo Dom Weterana, ja tam chodziłem. Ja chodziłem uczyć się grać na jakiejś trąbce. Później pan Bogdan, później był na ty, byliśmy, przerzucił mnie na puzon i później dał mi kopa i mnie wyrzucił. Ponieważ ja się nie uczyłem, bo ja miałem inne plany co do grania na instrumentach. Podobało mi się tam, ponieważ oni wyjeżdżali za granicę, ale ogólnie pamiętam i naprawdę może ci młodzi nie wiedzą, ale Iława miała duszę. I chciałbym, żeby właśnie ten budynek reaktywować w jakiś sposób. Może być to, nie wiem, cokolwiek ta biblioteka, ale ciągle widzę, że tam jest jakaś reanimowana ta orkiestra i tak dalej. Przecież nie wiem, jak pana imię prowadzi tą orkiestrę. Także ja ci powiem szczerze, że ja go na pewno upamiętnię. A co to jakieś, inwestycji i tak dalej, nie mam na nią wpływu, ale chciałem, żeby Iława pozostawiała ślady po tych wielkich naszych iławiakach i żeby nie zapominała, bo jednak my się starzejemy, odchodzimy, a inne pokolenie kiedyś, burmistrz za 20, 30, za 50 lat, żeby wiedział, jaki miał zasób, a nie tylko w opowieściach. I może to budowla może być pomnikiem też również ku czci takiego znanego dyrygenta, a to nie tylko on na miasto bardzo rzutował. Zobacz, zlot był tych ludzi i tak dalej. Tutaj wszyscy otarli się o Bogdana Olkowskiego, o Jana Kowalskiego. Także czy oni nie są wielcy? Ja obawiam się, że byli wielcy jednak, bo po śmierci teraz się to odczuwa brak. Są luki, robią się luki tych znanych iławiaków. Póki następni zasłużą się tyle, co oni się zasłużyli, to ja nie wiem, to jeszcze może upłynąć. Także warto może upamiętniać to w sposób właśnie architektoniczny, czy ja w rzeźbie, bo ja na pewno rzeźbię.
1: Ja mam z kolei takie wrażenie,

0: wrażenie, że ani powiat, ani miasto w ogóle nie interesują się tym kompletnie i to jest przykre, naprawdę. Słyszałem, że były tam jeszcze spięcia jakieś pomiędzy tymi ludźmi. Nie chcę w to wchodzić, bo to jest żenujące w ogóle cała ta historia z orkiestrą. Natomiast chciałem cię na koniec zapytać oczywiście o rzecz piękną i przyrodniczą, czyli o miejsce nad Iławką, mowa o Kuźni Talentów. Czy będzie można liczyć znów na tak fajne imprezy, które organizowaliście latem? Czy w tym roku będzie też taka okazja, żeby najmłodsi, średni, a nawet najstarsi mogli ciebie odwiedzać?
1: Byliśmy ostatnio na takim zebraniu w ratuszu z panią wiceburmistrz i pani z informacji turystycznej już taka ciekawa była. Panie Marku, czy w tym roku też? Czy już mam ogłaszać? No nie ode mnie to zależy. Mi się wydaje, że pani dyrektor jest przychylna, że to się to wypaliło i stało się na tyle ciekawe turyści i moi uczniowie już czekają na to.
0: Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby wrócić do tego miejsca, zarówno do kuźni, jak i do tej przeuroczej piwnicy. Moim i waszym gościem był Marek Kałuża, oczywiście artysta, rzeźbiarz, również organizator społecznych projektów. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam serdecznie.
2: Zmieniamy temat.
0: W lasach pod Iławą coraz częściej pojawiają się rzadko spotykane gatunki zwierząt i roślin. To m.in. moczarka kanadyjska, która przywędrowała z Ameryki Północnej, czy nur czarnoszyi, wydający dziwne odgłosy ptak wędrowny z Alaski. Obecność tego gatunku to wyjątkowa rzadkość. Ostatnio coraz częściej pojawia się też zagadkowy zielony pająk. Mówi Magdalena Rudnicka ze Stowarzyszenia Cika Iława.
3: Akurat jeżeli chodzi o tego pająka, mówimy tutaj o spachaczu zielonawym. To jest nasz rodzimy gatunek. Tylko z racji tego, że ma bardzo charakterystyczne, jaskrawo-zielone ubarwienie, bardzo dobrze się kamufluje i przez to bardzo często jest niezauważalny. Natomiast część z nich została, tak jak chociażby ta moczarka kanadyjska, sprowadzona przez człowieka i o takich gatunkach mówimy, że są gatunkami obcymi. Natomiast wiele gatunków zaczyna się w naszym kraju pojawiać naturalnie, w sposób naturalnego zwiększania swojego zasięgu, chociażby przez to, że zmienia się klimat. Modliszka zwyczajna, gatunek, który kiedyś był praktycznie spotykany tylko na południu kraju, w tej chwili jest już od kilku lat spotykany często w Iławie.
0: Mówiła Magdalena Rudnicka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski.
2: Blisko mieszkańców.
0: W tym programie powiemy o historii zabytkowej lokalizacji iławskiego sanepidu. Zaczynamy jednak od zmian wizerunkowych miasta. Na osiedlu podleśnym ruszyła termomodernizacja kilku budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wiejskiej. Mówi Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
4: Mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5. To są już dwa z trzech, które nam zostały, budynki na terenie osiedla podleśnego. Te dwa budynki w tym roku termomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach.
0: Teraz chciałbym zapytać o plany. Dotyczą różnych właściwie fragmentów waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
4: W sześciu budynkach, w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków, ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też tym samym komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Na tym samym osiedlu też ponad 40 miejsc parkingowych, postojowych w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac także w obrębie osiedla podleśnego poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana, spółdzielcza, ale w części od ulicy Brata Alberta. Mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się tam kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie. Natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM. Oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów ich oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
0: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
4: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta, powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego, pięciokondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii, z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich będziemy chcieli iść przy termomodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są w bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych. Mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będziemy w stanie wyjść z ofertą dużo korzystniejszą niż miejscowi deweloperzy.
0: Spółdzielnia oczywiście bardzo mocno rozwija osiedle podleśne i to widzimy na co dzień. Jest bardzo dużo zieleni oprócz tego wszystkiego. Dbacie również o taką sferę, ale rozwijacie się też technologicznie, bo nawet ostatnio zakupiliście specjalny pojazd, który znacznie ułatwia te prace porządkowe zwłaszcza.
4: Spółdzielnia mieszkaniowa z takich sprzętów technicznych, które pomagają utrzymać nam ponad 16 hektarów terenów zielonych, które mamy na terenie miasta. Te dwa pojazdy to ciągnik rolniczy z przyczepą oraz Melex, który ma już 15 lat. No jest to już wysłużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie, chociażby w okresie zimowym, za pomocą pługa, w który jest wyposażony, tych przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy jakichś gwałtownych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę. Będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę, czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli naszej spółdzielni, a teraz będzie mieli dwa pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
0: Sezon grzewczy już za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
4: Chcę Państwu przypomnieć, że spośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny, no też drenuje Państwa budżety domowe. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej, no jest potentatem tutaj u nas i podlega tylko regulacji ustawowej co do wysokości kosztów gigadżula dostarczonego ciepła do Państwa mieszkań. Spółdzielnia nie ma w tym zakresie żadnych możliwości negocjacji cenowych, ale może wdrażać inne systemy, co czyni. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie 2 lata były w Państwa mieszkaniach montowane podzielniki ciepła. W tej chwili procent opomiarowania w te urządzenia wynosi 98%. Niemal 100% naszych zasobów jest opomiarowane w podzielniki ciepła. I już widzimy po tym okresie grzewczym, po tym sezonie, ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostka gigadżula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30%, powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że parł w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani w topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minim osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wytopowaliśmy spośród 107 naszych budynków około 50, czyli niemal połowę naszych zasobów, do tego programu na 3 lata, gdzie poprzez umieszczenie czujników wewnątrz mieszkań, tego będzie bardzo niewiele, są to czujniki radiowe, bezprzewodowe, więc to nie będzie wiązało się z jakąś ingerencją w państwa mieszkania, proszę się tego nie obawiać, oraz czujniki zewnętrzne, na bieżąco będą korygowane parametry, które będą powodowały po prostu bardzo oszczędne i celowe sterowanie ciepłem dostarczanym do państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 zł w ciągu jednego sezonu grzewczego.
2: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie. Zmieniamy temat. I zaglądamy do zabytkowego budynku iławskiego sanepidu, o którym mówi Michał Młotek z internetowego Muzeum Iławy.
5: W tym przypadku wiemy i mamy tę pewność, że gospodarzem tej willi był Hermann von Stein. Wtedy dowódca jednego z garnizonów, natomiast docelowo pruski minister wojny. I on właśnie mieszkał tutaj dokładnie w tym miejscu.
6: Państwa tak, generał von Stein był dowódcą całego garnizonu iławskiego. Przypomnę, garnizon iławski to aż 3 jednostki wojskowe, czyli dzisiejszy zakład karny, były IZNS i dzisiejszy szpital powiatowy. Tam były 3 jednostki i on tymi 3 jednostkami dowodził.
5: Moi drodzy, poznajcie Macieja Mikołajczyka. Maciej Mikołajczyk jest jedną z tych osób w naszym mieście, które dbają o nasze bezpieczeństwo i robi to bardzo dobrze, a przy tym jest gospodarzem jednym z piękniejszych zabytków w naszym mieście, który oprócz tego, że jest piękny sam w sobie, to jest jeszcze znakomicie utrzymany, co też zobaczymy w środku, bo zorientujecie się, jak wejdziemy i do piwnic, i na strych, że czuć tam historię i ktoś mocno dba o to, żeby te historie było tam czuć. Ale można lać wodę, można mówić też o konkretach. My z Dariuszem przeczytaliśmy sobie, przyswoiliśmy, odświeżyliśmy wiedzę, która znajduje się w karcie zabytku i o tym obiekcie można byłoby naprawdę mówić godzinami, można byłoby mówić o nim długo. Ja powiem tylko jedno na tym etapie, że tak jak ta willa wygląda okazale, tak przed wojną okazale wyglądała cała ta ulica, którą tutaj przyszliśmy. Ona i z jednej, i do pewnego momentu z drugiej strony zabudowana była właśnie takimi budynkami, takimi obiektami. I mieszkał tu nie byle kto. Nie mówię tu konkretnie w tej willi, ale w ogóle. Tutaj trzeba było mieć albo pozycję, albo pieniądze, żeby na całym tym półwyspie i przy tej głównej ulicy wjazdowej do Iławy zamieszkać.
2: Mówi Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę, chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania i na tą okazję przekazać takie podziękowania od Państwa, od siebie.
8: Za to, że...
7: To pokazuje, jak ta historia jednej ulicy jest. Ale proszę też przyjąć podziękowania. Proszę Państwa, specjalnie na tą okazję przygotowałem to na papierze gilszowym. To jest papier, który jest bardzo cenny w administracji, bardzo się często go używa na różne okazje i to jest jedna z tych okazji. Darku, proszę przyjmij.
9: Dziękuję.
7: Gratulacje.
9: Dziękuję pięknie.
7: Dla Ciebie również. To są brawa dla Was i rzeczywiście jesteśmy, proszę Państwa, w historycznym momencie. Ja mam ze sobą parasol, także się nie martwcie Państwo. Na pewno nie zmokniemy. 1901 rok powstał budynek. I muszę Państwu powiedzieć, że jest bardzo ciężki, żeby go utrzymywać, ponieważ wszystkie prace, które wykonujemy, za zgodą konserwatora. Bez jego ręki nic nie możemy zrobić. Przejdziecie się za chwilę tymi drzwiami do piwnicy. To są drzwi, które będą po prawej stronie pokój szczepionek, tam są szczepionki. Dalej zobaczycie zrewitalizowane archiwum, które będzie za kratami po kontroli przeprowadzonej przez archiwum państwowe w Olsztynie. Dalej przejdziecie, zobaczycie najlepszą, myślę, że na świecie zabytkową toaletę, która została stworzona i odrestaurowana. Dalej zobaczycie, proszę Państwa, schron, gdzie będą trzy agregaty. Jesteśmy przygotowani w razie sytuacji nadzwyczajnej do tego, żeby prowadzić nasze dalsze działania, chociażby w chwili kryzysowej. Jesteśmy w trakcie przygotowywania, proszę Państwa, dodatkowo źródła indywidualnego. To źródło indywidualne będzie polegało na tym, że będzie to zabezpieczenie wody. Proszę Państwa, woda jest punktem krytycznym. Dzisiaj infrastruktura krytyczna. Tak bardzo mi zależy na tym, żeby jednak woda była na najwyższym poziomie. Zaraz za schronem pomieszczenie laboratoryjne. Tam znajdują się wszystkie substancje, które wykorzystywane są do przygotowywania podłoża na szalkach Petriego. I takie szalki Petriego, jak Państwo będziecie wychodzić, ode mnie dzisiaj otrzymacie. Chciałbym, żeby to był taki suwenir, że jak gdzieś wykorzystacie je na ozdobę, to żebyście pamiętali o Iławskim Sanepidzie, że on jest dobry. On jest blisko ludzi i zawsze dla ludzi. Następnie na parterze, można tak powiedzieć, przy wejściu gablota grzybów 3D. Prowadzimy informacje w zakresie tego, żeby społeczeństwo wiedziało, czy grzyby, które zbierają, są dobre, więc klasyfikator jest od zeszłego roku w Oddziale Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Zobaczycie też gablotę pamięci, to wspólnie ze starostą powiatu, panem Bartoszem Pilawskim, w październiku 2022 roku otworzyliśmy. I strych zabytkowy, strych, gdzie nie ma ani jednego gwoździa, tylko są kołki. Proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć i podzielę się, będziecie jako pierwsi tą informacją. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam budżet i w tym roku jeszcze będzie remont tego dachu robiony, także myślę, że wielkie brawa tutaj się należą i pan Mateusz Schauer, pan wojewoda, również tutaj nam pomagał.
2: Mówił Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu historia Wojciecha Kopczyńskiego, który samotnie kajakiem przepłynął trasę ponad 500 kilometrów. Znajdujemy się w hali sportowej, bo trochę ze sportem ten temat jest związany. Mówimy oczywiście o przygodzie z kajakiem, o pływaniu po różnych miejscach, w wielu akwenach. Teraz byśmy chcieli usłyszeć, jak to się zaczęło, dlaczego wpadłeś na taki pomysł, żeby wybrać się na taką przygodę. No i oczywiście, jak ona przebiegała, bo na pewno była bardzo interesująca.
9: Zaczęło się 6-7 lat temu, kiedy zaczęliśmy wraz z synami, spłynęliśmy po raz pierwszy Wisłę. Wtedy akurat były obchody tysiąclecia państwa. Te tysiąc występowało wiele, wiele razy. A że Wisła, jak się dopłynie do Sobieszewa, to akurat ma tysiąc. Jak się zaczyna oczywiście przy Zalewie Goczałkowickim, więc cały ten odcinek spłynęliśmy. Tylko zajęło to nam wtedy chyba 13 dni. Synowie później rozpoczęli albo pracę, albo dalej studia, w związku z tym nie było specjalnie z kim. Żona lubi pływać, kajakiem też pływa, robi to bardzo dobrze, ale tak bardziej kontemplacyjnie, gdzieś tam się zatrzymać, kawa, ciastka, herbata. To akurat ja należę do tych, którzy się cieszą z tego, że są w drodze. W związku z tym zacząłem pływać samodzielnie, potem był spływ z Bieszczad, zacząłem przed w Sękowcu, to jest troszeczkę powyżej Zalewu Solińskiego i przez San, Wisłę, Bydgoszcz, Notecią dopłynąłem do Szczecin, oczywiście do Świnoujścia. Tam się trochę pokręciłem po zalewie, dopłynąłem do Dziwnówka. No i wtedy mnie żona odebrała, bo już się bała, że jak jeszcze dzień się spóźni, to będzie musiała do Szwecji jechać, także miała silną motywację. Po tamtym okresie jeszcze był spływ z Częstochowy Wartą do Iławy, centralnie pod dom. Próbowałem połączyć wschód z zachodem. Akurat tak się złożyło, że po drodze się ujawniły moje jakieś mankamenty zdrowotne, które przerwały mi podróż. Teraz chciałem sprawdzić, czy mogę. Okazuje się, że kajakarstwo, tak jak jazdy na rowerze, się nie zapomina. Wymyśliłem trasę tak, żeby było niedaleko. Znaczy, trasa jest ogólnie znana, bo to pętla toruńska, tylko ja ją robiłem w opcji iławskiej. Startowałem na plaży przy Skarbku i po 6 dniach syn przyszedł, pomógł mi wyciągnąć kajak, bo to kilkanaście godzin tego dnia siedziałem w kajaku. Znaczy, jeśli chodzi o sam spływ, ja już byłem bardzo mocno nakręcony i zadowolony samymi przygotowaniami. I tak na dobrą sprawę ja zaczynam przygotowywania rok wcześniej. Się pojawiają gruszki. Ja te gruszki już sobie suszę na rok przyszły. Zresztą powiem szczerze, niesamowita petarda. Można, jak się zje ich troszeczkę, to lepsze od batonu energetycznego i zdrowsze. W ogóle bardzo smaczny owoc. Troszeczkę chyba je skrapiałem również cytryną, żeby nie ściemiały. Natomiast jest na tyle dobry, że w czasie suszenia jabłka leżały sobie spokojnie, natomiast gruszki musiałem chronić, bo przylatywały osy i je zjadały. Sporo cukru w nich jest, także bardzo fajnie się wiosłuje. W ogóle wykonuje cokolwiek. A czy jabłka? Jabłka są trochę kwaśniejsze. Może banany znowu się trochę kleją, także oczywiście robione samodzielnie. W związku z tym ta gruszka jest idealnym rozwiązaniem.
0: No właśnie. I jakie ciekawe miejsce na trasie i jak ona wyglądała? Co po kolei pokonywałeś?
9: Czy wystartowałem na plaży przy Skarbku w Iławie. Oczywiście do Iławki. Pierwsza przenoska przy młynie, przy cmentarzu. Tu akurat, jeśli można by delikatnie zasugerować, to nie są wielkie koszty, gdyby... Ja sobie daję radę, bo mam tych przenosek już zrobionych wiele i mam odpowiedni sprzęt ku temu. Natomiast bardzo ładnie by zostało uruchomione jezioro Iławskie, gdyby osoby mniej wprawione miały drobne, jakiś kawałek pomostu, kawałek trapu, być może wyłożony nawet jakiś zwykły pas transmisyjny, żeby ten kajak nie sunąć do wody, a nie przenosić po betonie, bo wiadomo, sprzęt się niszczy. Ludzie się obawiają i to jezioro troszeczkę nie pracuje. I ławką oczywiście do Dziarnówka, tam druga przenoska, podobna historia. No i tam się zaczyna ta prawdziwa Camel Trophy, ponieważ wody tam zbyt wiele nie ma. To, co jest w dziwny sposób, wyparowuje, natomiast fantastycznie działał tam wiatr, trochę pomogły bobry, w związku z tym przenosek kilka, albo dołem, nawet i górą trzeba przeciągać kajak, przepychać kajak stopami pod drzewem i tak po 17 kilometrach dociera się do Drwęcy. No Drwęca, rzeka bardzo silnie meandrująca, prądu już strasznie szybkiego nie ma, mój kajak jest dość długi, on ma 4,30 długości, w związku z tym ja pływam bez steru, więc trzeba troszeczkę pracować, żeby w tych driftach tam się wyrabiać, tym bardziej, że też jest sporo drzew zrzuconych do wody, nawet za Nowym Miastem w poprzek jest przerzucone, także trzeba centralnie wyjść znowu z kajaka, kajak przeciągnąć nad drzewem, żeby płynąć dalej. No ale to są takie atrakcje, które podnoszą walory tego wszystkiego. Problem jest delikatny, tak jak ja płynę na rzekach tego typu jak Drwęca z noclegami, one są rozrzucone w dość dużych odległościach od siebie, brzegi są strome, mocno zakrzaczone, roślinność wodna, w związku z tym jak się coś ładnego znajduje, to trzeba korzystać, tylko nie przy mostach, bo strasznie samochody hałasują i ciężko spać. Ja akurat w tym roku stanąłem pierwszy nocleg, spory kawałeczek za Kurzętnikiem. Nawet miałem towarzystwo, bo się okazało, że te pole biwakowe to równocześnie wodopój i pastwisko dla krów, także przyszły. Były bardzo zainteresowane. Ja na trasie udzielałem kilku rad takim początkującym kajakarzom, jak sobie dawać radę. Się zastanawiałem, czy nie będę musiał tutaj koleżanek uczyć, bo trawa po drugiej stronie rzeki im się wydawała chyba bardziej atrakcyjna niż po tej stronie, której byliśmy. Takie fajne pływanie na Drwęcy zaczyna się bliżej Brodnicy, a już naprawdę bardzo fajnie jest w okolicy Golubia Dobrzynia. Tam rzeka jest szersza, widoki ładne, pojawia się nawet Bystrze. Są oczywiście też dwie przenoski, ale już przygotowane. Burmistrz tam zainwestował pieniążki, jest z jednej strony i z drugiej zrobione udogodnienia. Jak ktoś jest samodzielnie, a nie ma wózka, może nawet po trawie przeciągnąć kajak, jemu się nic nie stanie i nie jest to problematyczne. W związku z tym, że ja tak się bardzo cieszę z tego, że płynę, więc nie wiem, ten mój entuzjazm się chyba udziela innym ludziom, więc gdy potrzebowałem dojścia do sklepu, po prostu zostałem dowieziony przez pracowników wodociągów, odwieziony, wytłumaczyli mi, gdzie na pewno nic nie kupię, bo remonty, gdzie mam uważać i tak dalej, także jest bardzo sympatycznie. Drwęca wpada do Wisły troszeczkę przed Toruniem. To jest duża szerokość rzeki, natomiast niestety nie jest to duża głębokość rzeki. Trzeba bardzo mocno uważać. Niejednokrotnie ludzie się dziwią, że pływam samodzielnie, czy się nie nudzę, nie mam z kim porozmawiać i tak dalej. Płynąc samodzielnie wiem, że jak się wpakuję w jakieś maliny na środku rzeki, to będę musiał sam się z tego wykaraskać. Nic chwalebnego, ale też trochę przyorałem. Z 5 kroków musiałem 6 przepychać. Jakby była zimna woda, to może bym to zszedł tak na zasadzie takiego flisowania, ale szkoda sprzętu. To szkoda się męczyć, lepiej wyjść po prostu, trzymając kajak oczywiście i spłynąć dalej. A potem już byłem bardzo, bardzo uważny, jak się woda nie podobała, była zbyt srebrzysta albo trochę za mocno brązowa, to wiadomo, że się robi płytko i trzeba pływać szerokimi zakosami, tam zawsze po zewnętrznej. Szlaku żeglowego jako takiego nie ma, nie jest wyznaczony. To jest tylko fragment przy Toruniu, gdzie jest kilka bojek, a potem to już trzeba po prostu na własny nos płynąć. należę do tych ludzi, którzy cieszą się z tego, że płyną. Jestem dobrym turystą, bo niektórzy zaczynają wypoczynek w momencie, kiedy dojadą na miejsce. Ja mam zawsze w czas dłuższe, bo od momentu, kiedy rozpocznę do momentu, kiedy zakończę, jestem na wczasach. Nie mam problemu, że na lotnisku mi bagaże zginęły, że coś się stało. Kolejny odcinek to jest właśnie Nogatem, on ma całe 62 km. Na Elbląga to już z górki tak formalnie, bo to jest najdalej wysunięty odcinek. I z Elbląga do Iławy oczywiście przez kawałek rzeką Elbląg, potem jezioro Drużno, potem jest pięć pochylni. Kanał Elbląski do Miłomłyna i w przewodnika generalnie opisana jest ta trasa od Miłomłyna na w kierunku jeziora Drwęckiego Drwęcą dalej. Ja akurat wybrałem kanał Iławski, Kragę, Jeziorak, no i lądowanie na plaży.
0: Niesamowita przygoda i to wszystko w 6 dni. Na pewno to bardzo duży wysiłek, jak już wspominałeś. Radziłeś sobie świetnie na trasie. No właśnie, chciałem cię popytać o ten kanał Iławski, bo skoro już płynąłeś nim, to na pewno masz swoje spostrzeżenia. On był niedawno czyszczony podobno. Jest teraz jakoś tak łatwiej dostępny dla nawet żeglarzy, dużych jednostek.
9: Znaczy, część osób nie lubi pływania po kanałach, ponieważ tam nikt nie pomaga. Ja akurat kanały lubię. Jak wieje, to tam jest spokojnie. Jest faktycznie wyczyszczony ten kanał, no w przeciwieństwie do Iławki, która jest tak zarośnięta, że tylko i wyłącznie kajak, ewentualnie jakiś ponton. Natomiast tutaj się płynie bardzo fajnie. Niektórzy użytkownicy mogliby przestrzegać dwóch zakazów, które są na tym kanale, czyli ograniczenia prędkości i zakaz wytwarzania wysokiej fali. Bo nawet jeżeli ktoś płynie te 6, 7 czy 8 na godzinę, ale jest bardzo mocno zanurzony, to woda wychodzi z kanału i wraca i potem się robi problem, że wszystko jest popodmywane. Ale to było na całej tej długości z jednym takim pontonem się spotkałem, który no, w ten sposób działał, natomiast przed nim musiało płynąć jeszcze kilka innych też, bo niektóre brzegi są były, znaczy nie wiem czy na kanale Iławskim, czy bardziej na kanale Elbląskim, były dość mocno popodmywane, także nawet korzenie drzew było widać.
0: No właśnie, bo niektórzy z kanału Iławskiego robią sobie taką trochę autostradę do Ostródy i w związku z tym często śmigają tam jednostki, które mają dość duże silniki, no właśnie dla ciebie jest to duży problem. Natomiast chciałem cię zapytać o spostrzeżenia, co by się przydało zrobić, chodzi o kajaki i o takie właśnie wypady, może nawet nie takie jak twój, tylko nawet tutaj po jeziorze. Jeziorak to wszak najdłuższe jezioro w Polsce, ponad 21 km, to też jest dobra trasa, ale być może są takie twoje spostrzeżenia, które by pomogły w takich wyprawach. Jak myślisz, warto spróbować?
9: Znaczy jak najbardziej tak. Infrastruktura już jest w dużej mierze, ponieważ są te pomosty unijne, w związku z tym jeżeli ktoś potrzebuje, tak jak ja pływam z namiotem, w związku z tym namiotem, kuchenką, nawet od wielu lat wożę ze sobą filtr do wody, tak na wszelki wypadek, jeszcze ani razu z niego nie korzystałem, ale gdyby był potrzebny, bo nie zawsze da się zejść, to można spokojnie sobie popływać. Są rejony, w których tylko i wyłącznie tak na dobrą sprawę kajakiem jezioro płaskie, chyba że ktoś ma silnik elektryczny. Natomiast na jeziorach jest ten delikatny problem i być może dlatego ludzie ich unikają, że przy długich, prostych, jak zaczyna wiać w twarz, a nie daj Boże z boku, to się robi po prostu ciężko. Tak jak w niektórych przewodnikach są opisane trasy typu 5-7 km, no to u nas niezbyt daleko by się dopłynęło, a na więcej nie wszystkich stać.
0: Mówił Wojciech Kopczyński z Iławy. Teraz zmieniamy temat. W przewodniku turystycznym kolejne miejsca, które możemy śmiało umieścić na mapie naszej turystycznej wędrówki. Tym razem wybierzemy się nad Jezioro Zielone. To ciekawy akwen, który z pewnością jest dostrzegany, zwłaszcza przez kierowców, którzy jadą z Iławy do Lubawy, kilka kilometrów za Iławą. Właściwie to czasami mam wrażenie, że jest tu już miejsce odpuszczone przez wędkarzy. Natomiast zdarza się, że widzimy tam wielu spacerujących mieszkańców. Do pewnego momentu, właściwie w połowie trasy, kończy się ścieżka rowerowa. Potem łatwo przejechać drogą już do samego zajazdu. Właśnie, bo tam jest też miejsce parkingowe, więc można sobie podjechać. Jeśli chcemy tylko połowić ryby, spokojnie znajdziemy tam miejsce do tego, aby zaparkować nasz samochód. Oczywiście polecamy pieszą wycieczkę krajoznawczą. Po drodze możemy spotkać wiele pomników przyrody, ponieważ przed wojną były to tereny niemieckie, bardzo blisko było do granicy, więc był to taki pierwszy zajazd, do którego można było sobie podjechać. Niedawno Dariusz Paczkowski, nasz iławski regionalista, opowiadał mi o pewnych zdarzeniach, które miały tam miejsce podczas II wojny światowej. Nieopodal znajduje się jeszcze z tamtych czasów bunkier, można do niego zajrzeć, no ale my kierujemy się oczywiście wędrówką turystyczną, no i przy okazji też wędkarstwem. Jezioro Zielone, prawie 23 hektary powierzchni, więc jest gdzie powędkować. Maksymalna głębokość to 3 metry, średnio gdzieś około 2 metrów. Bardzo mocno wydłużone, właściwie z północnego zachodu na południowy wschód. wschód, brzegi łagodne, wzniesienia. Warto dodać, że z tego miejsca wypływa ciek odprowadzający wodę do rzeki Ławki. Jezioro zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Rzeczywiście sam osobiście byłem świadkiem takich połowów, więc z pewnością ta ryba tam jest, zwłaszcza lin. Przynajmniej jeszcze jakiś czas temu można było taką rybę złowić. Oprócz tego, według oczywiście poradników, powinien tam się znaleźć szczupak, leszcz, okoń, płoć, a także karaś. Ten ostatni gatunek występuje dość często i rzeczywiście można złowić bardzo sympatycznego karasia. Bardzo dobra, treściwa ryba. No właśnie, zbiornik ciekawy, jak już wspominałem, ciekawa też okolica, a przyrodniczo możemy wybrać się tam na dłużej, możemy pospacerować po lesie, jesienią możemy wybrać się tam na grzyby. Jest wiele miejsc. Ciekawa sprawa, jeśli ktoś chce poobserwować zwierzynę, to chyba nie ma lepszego miejsca. Mnóstwo różnego rodzaju dróg leśnych, stanowisk dla myśliwych, można wejść też na ambonę. Myślę, że leśnicy się nie obrażą. Występuje tam naprawdę sporo zwierząt. Osobiście znam też kilku fotografików, którzy odwiedzają te tereny, robią fantastyczne zdjęcia. Zresztą niektóre ukazują się w albumach, które możemy nabyć oczywiście w informacji turystycznej. Polecamy Jezioro Zielone. Myślę, że to jest 15 do 20 minut jazdy rowerem. Pierwsza wycieczka zajmie nam godzinę. Samochodem dojedziemy tam w 5 minut, więc jest blisko i naprawdę warto, ponieważ to miejsce jest mało odwiedzane przez mieszkańców Iławy, a wręcz trzeba wybrać się, aby zobaczyć to naturalne piękno okolicznych lasów, a także oczywiście same jezioro. Kolejnym takim miejscem, które położone jest naprawdę niedaleko Iławy, to jezioro Slim. Jest tam też specjalna ścieżka dydaktyczna, która została wytyczona w pobliżu właśnie Iławy, zaledwie 2 km od centrum miasta. Oczywiście z myślą o mieszkańcach i turystach, którzy wypoczywają nad jeziorakiem. Iława to ciekawe miejsce, bo oprócz jeziora Jeziora, które jest najdłuższym jeziorem w Polsce, jest też sporo takich akwenów i też miejsc przyrodniczych, które bez problemu mogą znaleźć się na trasie naszych turystycznych wędrówek.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o nowej ekomarinie żeglarskiej w Makowie, dotacji dla iławskiego WOPR-u oraz o inwestycjach drogowych. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Dziś rozpoczynamy od inwestycji. Teraz jest taki okres, że podpisujecie państwo umowy z wykonawcami tych projektów, które oczywiście zostały zaplanowane w budżecie gminy.
2: Dzień dobry państwu. Przede wszystkim to podpisujemy umowy na te inwestycje, które dostały już dofinansowanie i mamy podpisane umowy czy z marszałkiem, czy też z ministerstwem, czy z innymi jednostkami, które nam te środki finansowe przyznały. No wiadomo, że najważniejsza inwestycja to jest ta budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową Kamień Duży, Windyki, Wola Kamieńska. Jest to inwestycja za ponad 8 milionów złotych. Tutaj mamy dofinansowanie w wysokości 50%. Również już jesteśmy na etapie przygotowywania do przetargu na ogłoszenie, na realizację inwestycji ekomariny w Siemianach. Tam jest przewidywany koszt około 5 milionów złotych. Też podejmujemy już działania i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczniemy pierwszy etap budowania przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy szkole podstawowej w Ząbrowie. Jest to inwestycja za ponad 3 miliony złotych w tym roku. Pozostała kwota będzie w przyszłym roku. No i też kwestie ścieżek rowerowych, gdzie też już przygotowania mamy w tej chwili na wybudowanie i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej prowadzącej z Radomna do Iławy. Tak długo oczekiwanej też nie tylko przez mieszkańców gminy Iława, ale również przez mieszkańców miasta Iławy i okolic. Zapewne też państwo wiecie, że wspólnie z panem starostą budujemy już drogę powiatową na odcinku Wikielec-Karaś-Szeplerzyzna wraz ze ścieżką rowerową i ta inwestycja jest już na realizacji, także w tym roku ona na pewno zostanie zakończona. Przygotowania są w tej chwili do miejsc ślipowania dla wędkarzy. Będą trzy miejsca. Będzie to Jeziżyce Makowo, jak i również Siemiany. Tu przygotowujemy już dokumentację. No i duże zadanie, które w tej chwili już praktycznie w części jest do realizacji, to jest zadanie z obronności cywilnej i obrony ludności. Będzie budowany nowy magazyn na potrzeby obrony ludności w naszej spółce komunalnej w Kamieniu Małym. Jest to inwestycja za ponad 600 tysięcy złotych i to dofinansowanie w 95%. Będą zakupione w ramach tego samego programu trzy kuchnie polowe. Tam jest kwota przeznaczona na realizację tego zadania 510 tysięcy. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. No i drobniejszy sprzęt, który tam w ramach tej obronności będzie zakupywany, taki informatyczny, który też ma wspomóc nasze ochotnicze straże pożarne. W trakcie też przygotowania są inne w tej chwili inwestycje, na które czekamy właśnie z dofinansowaniem i mam nadzieję, że przy następnym wejściu, jeżeli będziemy rozmawiali, powiem już też o szczegółach, co przygotowujemy, w jaki sposób chcemy realizować, żebyście państwo też mieli na bieżąco informacje z terenu gminy Iława. Jak sami państwo na pewno też zauważyliście, rozpoczęliśmy sezon i żeglarski, i turystyczny, ale również też i imprez promocyjnych. Mieliśmy też na początku tutaj maja tą imprezę regat żeglarski o Puchar Wójta gminy Iława. W tej chwili już przygotowujemy kolejne dotyczące tutaj chociażby festynu beringowskiego, czy jarmarku rudzińskiego, czy też Dzień Dziecka, czy też duża impreza po raz pierwszy będzie w Wikielcu wspólnie z Radą Sołecką i z pozostałymi jednostkami, które tam funkcjonują, organizacje pozarządowe. Będzie to przegląd folklorystyczny połączony z dużym festynem właśnie integracyjnym miejscowości.
1: Korzystając z tego, że jest oczywiście taka aura majowa, no prawie, że jesteśmy u progu lata. Chciałem zapytać o to Makowo, gdyby pan mógł trochę rozszerzyć, bo ta ekomarina, ona będzie podobna do tej, która znajduje się w Siemianach, czy też to będzie nowy projekt, który już od początku jakby realizujecie w oparciu o inny pomysł?
2: Jest to całkowicie inny projekt, bym powiedział taki bardziej nowocześniejszy. Jest to obiekt, który będzie oszklony od strony jeziora, żeby można było tam sobie podziwiać ten pejzaż jeziora Kaiławy. Oczywiście zabezpieczenia będą wszystkie pomieszczenia socjalne, łącznie z technicznymi pomieszczeniami. Również tam będą podjazdy, będą parkingi, będą też i inne miejsca dotyczące miejsc postojowych. I też główna rzecz to będzie też przystosowane to wszystko dla osób niepełnosprawnych.
1: Słuchacze pytają też o szczegóły związane z ważną inwestycją.
3: Chodzi o przejazd kolejowy tuż przy wylocie na drogę do Grudziądza.
2: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że my się bardzo cieszymy z tego, że w końcu zapadły te decyzje już konkretne, tak dotyczące praktycznie rozpoczęcia realizacji tej inwestycji, bo wiemy, że jest przedstawiony plan realizacji. Oczywiście też jest już porozumienie między Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad Oddział w Olsztynie, jak i również PKP PLK Olsztyn, czyli nasze koleje. Będzie to finansowane w 70% przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, a w 30% przez kolej. No i tutaj ta ścieżka była dosyć trudna, niełatwa, żeby w końcu dopiąć to wszystko. Trwało to kilka, może nawet kilkanaście miesięcy, gdzie wspólnie tutaj z panem posłem Zbigniewem Ziejewskim, który organizował przecież te spotkania w Ministerstwie akurat infrastruktury, gdzie rozmawialiśmy tam z ministrami, jak i również sekretarzami stanu na ten temat, one przyniosły owoc i tutaj też włączony był do tego pan starosta powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, gdzie też włączyliśmy się w układzie połączenia później drogi numer 16 z drogą S5, bo to było też bardzo ważne dla nas, żeby ta łączność była między innymi. No ale przede wszystkim, że są konkrety. Konkrety są i jest pokazany przebieg nawet, jak to będzie przebiegało na przejeździe tym kolejowym między właśnie Iławą a Stradomnem, bo tak trzeba to określić na krótkim odcinku tutaj dotyczącym gminy Iława. Sam wiadukt będzie miał długości około 40 metrów, natomiast ponad kilometr będzie cała droga budowana. Jest to koszt ponad 32 miliony złotych i tutaj z tego naprawdę się bardzo cieszymy. My jako tu jej samorząd gminy wiejskiej Iława, ale przede wszystkim jako mieszkańcy, ale użytkownicy drogi numer 16, bo przecież wiemy, jaka to była bariera i przeszkoda, gdzie musieli kierowcy czekać po kilkadziesiąt minut, bardzo długo, żeby te rogatki były otwierane. Wiadomo, że to jest główna linia kolejowa Warszawa-Gdynia. Tu pociągi normalnie muszą jeździć i to też było właśnie tym problemem. Dzisiaj też trzeba podkreślić, że przy tej okazji właśnie udało się też również załatwić kwestię węzła tego zachodniego na terenie gminy Iława dotyczącego przebiegu S5, bo to też był problem dosyć znaczący. Były pokazywane tylko dwa węzły na terenie gminy Iława, czyli Dziarny i Franciszkowo. Głównie nam zależało tutaj też na tym węźle zachodnim, żeby ta część nie tylko gminy Iława, ale tutaj powiedzieć i powiatu iławskiego i sąsiednich gmin miała możliwość tutaj zjeżdżania już i wjeżdżania na drogę S5, a z drugiej strony też te połączenie, gdzie złożyliśmy tą deklarację w Ministerstwie Infrastruktury, że połączenie będzie do drogi powiatowej Iława, Karaś, Szeplerzyzna do granicy gminy Nowomiejskiej, ale później też pokazaliśmy jeszcze ten odcinek połączenia z drogi powiatowej do drogi numer 16, co jest bardzo ważne, żeby użytkownicy mogli już z tej strony wjeżdżać na S5, co powinno też odciążyć po części znaczącej miasto Iława, która powinno również być z tego zadowolone, że będzie odciążone. Nie będą musieli wjeżdżać już przez całe miasto, żeby się dostać na węzeł Dziarny, tylko po prostu ze strony zachodniej będą mogli już wjeżdżać.
3: To jest ogromne ułatwienie i wielu mieszkańców te decyzje i w ogóle tą możliwość realizacji takiej inwestycji upatruje sobie bardzo pozytywnie. To jest na przykład bardzo silny też argument do tego, że tak jak pan powiedział, miasto da się odciążyć, że nie będzie tylko ta nitka powiedzmy biegnąca tutaj ulicą Lubawską, tylko właśnie gdzieś to się rozłoży.
0: Blisko mieszkańców.
3: Chciałem pana też zapytać o takie inicjatywy społeczne, bo ich jest dość sporo. Mowa oczywiście o seniorach, już wcześniej mówiliśmy o tej karcie, ale w państwa budżecie jest też trochę środków na takie, powiedzmy, życie kulturalne dla tych osób najstarszych i to naprawdę jest realizowane dość ciekawie. Świadczą o tym oczywiście ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w gminie Iława.
2: Tak, oczywiście założyliśmy w roku 2026 w budżecie środki również na taką działalność kulturalną, powiedziałbym sportową, gdzie będzie kilka właśnie tego typu imprez organizowanych na terenie naszej gminy w układzie właśnie przede wszystkim skierowanym do seniora. Tutaj Gminny Ośrodek Kultury cały czas pokazuje te imprezy i w swoim kalendarzu, jak i również w kalendarzu imprez promocyjnych gminy Iława. Będą też spotkania dotyczące Dnia Seniora, tak jak rozpoczęliśmy w roku 2025, czyli gminne obchody Dnia Seniora, które odbędą się również w tym roku, w październiku i tutaj na pewno też pokażemy gdzie, kiedy i w jaki sposób to będzie organizowane, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Na przykład przykładzie mamy właśnie to, co się odbyło w roku 2025 w Nowej Wsi, gdzie musimy teraz mieć pomieszczenie o wiele większe, żeby zadowolić tych wszystkich seniorów, ale też wprowadzamy program specjalny dla seniorów zdrowego stylu życia. Ten program będzie polegał m.in. na tym, że będziemy robili różnego rodzaju zajęcia, nawet i warsztaty, gdzie będziemy zapraszali seniorów do brania udziału w różnego rodzaju zabawach, grach, ale również też i takich trochę sportowych rzeczy, które mają przede wszystkim pobudzić seniorów do tej dbałości o swoją tężyznę fizyczną, ale też i mile spędzenia czasu. Mamy takie obiekty, mamy obiekty przecież otwarte na terenie gminy Iława, które naprawdę są możliwe w każdej chwili do tego, że mogą korzystać z tego seniorzy. Mamy siłownie plenerowe, mamy też przecież w tej chwili halę Olimpię, którą zbudowaliśmy 2 lata temu w Ząbrowie. Te wszystkie obiekty mają żyć i żyć mają nie tylko po prostu tak dla młodzieży, dzieci, ale również dla seniorów.
3: I to jest oczywiście jasne, tym bardziej, że rzeczywiście to zaplecze jest oprócz technicznych spraw też mocno pobudowane profesjonalistami, też byłymi piłkarzami nawet. Mowa tutaj oczywiście o Remigiuszu Sobocińskim i wielu innych sportowcach. To właśnie oni jakby nadają też trochę ton.
0: To warto wiedzieć.
3: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest dziś Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Chciałem też jeszcze pana zapytać o drogi, bo było takie też spotkanie, w którym ogłoszono wysokość dotacji, no i oczywiście jak zwykle gmina Iława przoduje w tych zestawieniach. Ja wiem, że państwo planujecie też inne realizacje w infrastrukturze drogowej.
2: Mamy przygotowane 22 projekty w ogóle, dokumentacje na przebudowę i budowę dróg gminnych i tutaj te ostatnie wydarzenie, które było w ramach tego funduszu rządowego, otrzymaliśmy dofinansowanie 5 800 000 złotych na budowę całkowicie nowej drogi wraz z ścieżką rowerową na odcinku Kamień Mały, również Windyki Wola Kamińska. To jest inwestycja na ponad 11 milionów złotych. Tutaj dofinansowanie jest w wysokości 50%. To też będzie fajne, że mamy odcinek pobudowany od Iławy do Kamienia Małego i on będzie połączony wtedy w dalszym ciągu w kierunku właśnie Woli Kamińskiej i w przyszłości na pewno też i ten Wałdu. Na liście rezerwowej są kolejne jeszcze wnioski. Wniosek dotyczący budowy drogi Tynwałd-Frednowy, również Dziarnówek i również Radomek, gdzie te wnioski najprawdopodobniej również zostaną sfinansowane z tej listy rezerwowej, bo tak zapowiada pan wicewojewoda. I wtedy to też będzie bardzo ważna sprawa, że uda nam się te 4 drogi przebudować i wbudować. Na pozostałe drogi szukamy oczywiście środków dodatkowych. Z uwagi na to, że te potrzeby są dosyć duże, trzeba pamiętać, że na terenie gminy Iława jest ponad 400 km dróg gminnych. To jest bardzo duża sieć dróg, która wymaga jeszcze przebudowania, jak i również wybudowania nowych, utwardzanych dróg. Tutaj trzeba też podkreślić, że bardzo dobra współpraca z panem starostą powiatu iławskiego, Bartoszem Bielaskim, z całym zarządem zresztą i radą powiatu iławskiego skutkuje też tym, że też na terenie gminy Iława będzie realizowana bardzo duża inwestycja przebudowania i wbudowania drogi wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Wikielec-Karaś-Szeplerzyzna. Jest to inwestycja bardzo długo już oczekiwana. Wiemy, że tam stan fatalny jest w tej chwili tej drogi powiatowej, ale wiemy też, że warto było poczekać, dlatego że będzie ta droga z pełną infrastrukturą, czyli ze ścieżką rowerową tam, gdzie będzie mogła ona przebiegać, jak i również z pełnym odwodnieniem i oznakowaniem. Tutaj też duży wkład gminy Iława, wkład własny jest. Jest to kwota 3 milionów złotych, także na pewno też się przyczynimy bardzo mocno do realizacji tej inwestycji. Oczywiście rozmawiamy również z powiatem na tematy też innych dróg powiatowych, które są na terenie naszej gminy.
3: Na koniec zapytam pana o współpracę z Iławskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
2: No tutaj ta współpraca jest. Podpisaliśmy ostatnio umowę na dofinansowanie. Otrzymali dotację w wysokości 18 tysięcy złotych na swoją realizację tych zadań. Oczywiście też przekazaliśmy środki finansowe na realizację dokumentacji projektowej, na wybudowanie ich nowej siedziby. No ten akurat temat ciągnie pan burmistrz miasta Iławy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i ten projekt powstanie.
3: Na dziś to wszystko. Za tydzień porozmawiamy o nagrodach, ale też oczywiście o planach związanych z kulturą. A dziś moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
0: Historia, którą warto poznać.
1: Teraz pierwsza część z kolejnej wizyty na ulicy Kościuszki w Iławie. To w ramach cyklu spotkań edukacyjnych z mieszkańcami i dbałości o lokalną historię miasta. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim opowiadają o losach Młyna Edwarda. Wycieczka rozpoczyna się na końcu Wyspy Młyńskiej.
4: Przed nami spacer ulicą Kościuszki. Rozpoczniemy go, drodzy Państwo, dokładnie w tym miejscu, przed chyba najbardziej rozpoznawalnym obiekcie przy tej ulicy. Będziemy przemieszczać się w stronę zachodnią. Dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką i z ulicą Szeptyckiego. Będzie dzisiaj o czym mówić. Dlaczego? Dlatego, że ulica Kościuszki to ulica, na której po 1945 roku ulokowano mieszkania oficerów Armii Czerwonej, ulokowano pierwsze polskie urzędy i z tego też względu przy tej ulicy zachowała się największa ilość budynków. Mimo zniszczeń, które miały miejsce w okresie powojennym, tutaj przy tej ulicy pozostało najwięcej obiektów, które dzisiaj albo są w rejestrze zabytków, albo w ewidencji zabytków i dzisiaj też o nich będziemy mówili. Dwukrotnie byliśmy w trakcie naszych spotkań już przy ulicy Kościuszki i zbieg okoliczności fajny, bo po raz pierwszy byliśmy tutaj, uwaga, 25 kwietnia 2015 roku w pierwszej edycji naszego cyklu, a po raz drugi byliśmy 24 kwietnia 2022 roku. Dziś jesteśmy tu po raz trzeci. Co ciekawe, pierwsze dwa spacery rozpoczynaliśmy od wizyty na strychu szkoły numer 1. Dzisiaj ten kierunek naszych spotkań trochę odwracamy. Zanim oddam głos Dariuszowi, to takie pytanie, które było przedmiotem wielu naszych dyskusji i też sporów, i nie z Dariuszem, ale też z wieloma innymi osobami, które interesują się powojenną historią Iławy. Czy w Iławie była ulica Stalina? Dzisiaj na to pytanie podczas jednej z opowieści Państwu opowiemy.
5: Tak, kochani, ja bym jeszcze mam taką gorącą prośbę, bo tutaj razem z nami jest jedna z takich najmłodszych uczestniczek naszego dzisiejszego spaceru, moja uczennica Tosia. Antosiu, czy cię mogę prosić tutaj z mamą i statusiem? Chodź, Tosia, bo za chwileczkę będzie coś specjalnie, weź tam Jasia. Tak, o, tak. Tak, kochani, rzeczywiście historia młyna, ale ja mu, tak Michał wspomniał, jedna z najstarszych takich miejsc w Iławie, z taką niesamowitą historią i ten młyn też jest z taką niesamowitą historią, tak? Mianowicie, kochani, gdy jeszcze miasta Iławy nie było, bo miasto jest lokowane w 1305 roku, ten młyn już stał. No wygląda trochę inaczej. Mimo że budowali go zakonnicy, to wyglądał, i to z materiałów, które były w użyciu ponad 700 lat temu, wyglądał, kochani, lepiej. Tak? I tutaj, kochani, a no właśnie, jaka jest największa wyspa, która wchodzi w granicę miasta Iławy? Wielka Żuława. Czy Państwo wiecie, że my też jesteśmy na wyspie teraz? Tak? Na Wyspie Młyńskiej. A Wyspa Młyńska wzięła się od tego, że tutaj stał młyn. Czyli mamy tak. Koniec wieku XIII, płynie sobie rzeka Iławka, zakon krzyżacki już rządzi Iławą, starówki jeszcze nie ma, kościoła jeszcze nie ma, ale krzyżacy wpadają na pomysł, że dobrze byłoby pieniążki zrobić, więc budują ten młyn. I tu kończy się taka prawdziwa historia, bo reszta to jest, Jaśku i Tosiu, legenda. I tutaj ta woda, która płynęła i poruszała kołem młyńskim, nie zawsze była taka bardzo chętna do tego, żeby ten młyn poruszać. Dlatego młynarz, który tutaj tym młynem zarządzał, bardzo często był zdziwiony, wkurzony, że ten odnoga i ławki tak słabo tutaj mu ten młyn porusza. Dlatego mówi, któregoś dnia mówi, do diabła, co tutaj zrobić? No i się pojawił. Pojawił się taki pan rogaty i mówi, słuchaj młynarzu, mogę ci pomóc. No jak? Skoro ten młyn taki jest leniwy, to ja proponuję, że tam na tym wzgórzu, widzicie Państwo, takie mamy restauracje pod dwoma złotymi łukami, tak? Nie mogę mówić, że to jest, wiadomo, tak? Pod dwoma złotymi łukami. I tam na tym wzgórzu mówi, ja ci zbuduję młyn, który będzie zawsze pracował. Młyn na wiatr. Dobra, jaka cena? No twoja dusza jak zwykle, no wiesz jak to w biznesie bywa. No młynarz się na to zgodził, ale miał jeden warunek. Ten młyn, tak, będzie tym drugim, a ten pierwszy, tam gdzie mamy łuki, ma powstać do jutra rana. Czyli w ciągu niespełna kilkunastu godzin. Diablisko wzięło się do roboty. Mówi, ale pamiętaj, jak słońce wzejdzie, a nie będzie młyna, nie ma biznesu. Dobra, diablisko się wzięło do roboty. Szybciutko, po towary, pojechał do Strudy, pojechał, poleciał do, w inne miejsca. Trochę towaru z OCMB, trochę towaru z IPB, tak? Także tego, poznosił tego towaru, robi. Już się to młyn coraz wyżej, młynarz wyszedł i był przerażony. Będę miał duszę straconą, tak? I gdy już się młyn miał być prawie gotowy, a słońce jeszcze troszeczkę miało wejść, no to młynarz po cichutku na to wzgórze wszedł i patrzy, leży taki wielki kamień młyński. Mówi, nie, już zaraz skończę. No więc ten młynarz tak niby chcący, kopnął taki kamień malutki, który ten koło młyńskie podtrzymywał i ten cały kamień młyński sturlał się do rzeki i ławki. Diablisko zobaczyło ten podstęp, więc się wkurzył, mówi, ja ci pokażę. I a że fruwał, no to bach, do tego, do ten kamień, ciągnie go, wyciąga z rzeki i ławki i w tym momencie wyszło słońce. Diabeł rozwścieczony cisnął tym kamieniem w zbudowany młyn, rozwalił się ten młyn, natomiast kamyki, które były z tego rozbitego kamienia młyńskiego, jeden z nich uderzył prawdopodobnie młynarza, który, no taki był jeden kamień, jeszcze przed wojną nazywano go grobem młynarza, natomiast inne kamienie wpadły do rzeki i ławki. I jeszcze w latach 60., gdy pływali tutaj kajakarze, to natknęli się nie raz, nie dwa na duży kamień i mniejsze kamyki. A jak Państwo byście chcieli spróbować, to też takie kamyki tam na pewno jeszcze leżą, tak? Państwa, teraz prawdziwa historia tego młyna była mniej dramatyczna, choć dzisiaj wygląda, sami Państwo widzicie, po dwóch czy po trzech pożarach niekoniecznie sympatycznie, tak? Młyn był od zawsze, jak wspomniałem, wcześniej niż i ława. W wieku XVI, w wyniku wojen polsko-krzyżackich, młyn podupadł, odbudowano go dopiero w wieku XVII. Cały czas był to młyn poruszany nurtem rzeki Młynówki, tak się ona nazywała. Tak? I dopiero, proszę Państwa, na początku wieku XX ten leniwy bieg rzeki Ławki zastąpiono, elektrycznie poruszany był ten młyn, tak? W wieku, jeszcze po II wojnie światowej, w latach 60., 70., młyn miał się bardzo, bardzo dobrze. Gdy z tego domu, tutaj to może taka trochę moja prywata, ten dom, o tamten, ten piękny dom, tam się urodziłem i tam mieszkałem jeszcze.

0: nie było. Czy panią też tak obrzucano tymi woreczkami? Nie, nie.
1: Była mielona tutaj mąka.
0: Mamę miała pani w koszyku, czy?
1: Mielić mąkę, tak. Bo mama miała rodziców na wsi, była przywożona była mąka do domu i tutaj rowerę, ona na rower tam sobie kładła i była mielona tu mąka.
2: To na miejscu było robione?
1: Nie tam, ale nie pamiętam. Ale chyba tak, nie?
0: O, a pani tutaj przyjeżdżała, konia pilnowała i młynarze w tym czasie robili sobie przerwę w tych zbytkach i czasami też coś tam też robili, tak? Państwa, młyn jeszcze działał na początku lat 90. Tutaj będziemy mieli taki, jeszcze taki, no szyld w zasadzie tego młyna, autorstwa mojego taty i młyn u Marianna chyba się nazywał, tak? Edwarda, ale też ładnie. No pomylić się nie można, młotek musiałeś, musiałeś, no. Edwarda, Marianna, by ktoś paczkowski młotek, prawie to samo, tak? Tak, Edwarda, młyn Edwarda, tak? Jeszcze jest do dnia dzisiejszego. Natomiast wiek XXI, no niestety są to, a ja tutaj może spuszczę na to zasłonę milczenia, bo jak ten młyn wygląda, to państwo widzieliście i widzicie. Jeden pożar, drugi pożar ostatni, chyba 4 lata temu, strawił tak naprawdę resztę tego młyna. No nie mamy specjalnie dobrych informacji na temat tego młyna, ponieważ konserwator zabytku jest bardzo uparty i jakiekolwiek prace, które miały być tutaj wykonywane, to są pod jego nadzorem. Miasto na to zajścia nim pieniążków ani pomysłu specjalnie nie ma. Ale to, a wie pan na co, panie inżynierze? Na to, żeby zasłonić go, żeby, nie, żeby taka zasłonka tylko na to, żeby ludzie z Ostródy się z nas nie śmiali, tak? Okej. Michale, czy coś pragniesz dodać? Edwarda, będę pamiętał, Michał, dobra.
3: Jestem pod ogromnym wrażeniem talentu aktorskiego Dariusza. Drodzy państwo, zanim ruszymy dalej, to zgodnie z tym, co powiedziałem, bardzo proszę, ustawmy się do pamiątkowego zdjęcia. Mam nadzieję, że to zdjęcie odczaruje to miejsce. I będziemy szli sobie w stronę Lidla.
0: Pewno będzie kolejny raz, będę to powtarzał, ale powiem tak, że po roku 1870, gdy doszło do zjednoczenia Niemiec, Iława jako miasto nadgraniczne stało się miastem, które miało na 10 tysięcy mieszkańców ponad 3 tysiące żołnierzy. Było miastem, w którym stacjonowały trzy duże jednostki wojskowe. To były koszary, gdzie dzisiaj mamy szpital, koszary, gdzie mamy dzisiaj zakład karny, no i koszary, które są za naszymi plecami, tak? Czyli koszary, które później nazywano jak? IWCS albo IZNS, tak? Tam się one rozlokowały po zakończeniu wojny. Państwa, te koszary, wszystkie trzy stoją. Mają inne przeznaczenie, mają inne oczywiście, co innego tam się mieści, ale te wszystkie zakłady IZNS-u, te bloki, które my za chwileczkę będziemy tam mijać, to był jeden wielki kompleks koszar, którego imię nadano Feldmarszałka Paula von Benkendorf und von Hindenburg, tak? To były koszary Hindenburga. W związku z tym, że po wojnie Iława przestała być miastem ważnym strategicznie z tego względu, że nie było nad granicą, ta koszarowość albo ta wojskowe znaczenie Iławy się zmieniło i jak wiemy, koszary Blüchera to aktualnie zakład karny, szpital to też koszary Feldmarszałka Yorka, no a tutaj, jak wspomniałem, IZNS, tak? Państwa, wojsko dawało mieszkańcom Iławy mnóstwo pracy, dużo zatrudnienia, produkowano dla wojska, produkowano dla żołnierzy. Żołnierze, proszę państwa, wychodzili na przepustki. 54 miejsca, gdzie można było w ciągu przepustki i wyjść sobie na sznapsa albo na dobre piwo, które było produkowane aż w 5 browarach w Iławie. Także ta wojskowy charakter miasta my jeszcze dostrzegamy do dnia dzisiejszego. Proszę pamiętać, że właśnie koszary Hindenburga i IZNS, zakład karny, szpital to pozostałości po koszarach.
3: Dzisiaj część obiektów dawnych koszar jest rozbierana. W tej części od strony ulicy Jagieły z informacji, które mamy, wynika, że powstanie tam, czy będzie powstawać pewnie sukcesywnie osiedle. Zauważyli państwo Dominika Rechtorisa, który tutaj jest z nami z kamerą. Dominik rejestruje nasze spotkania. Obiecał, że zarejestruje większość naszych spotkań trzeciej edycji Historii Jednej Ulicy, ponieważ wielu byłych mieszkańców Iławy, którzy dzisiaj mieszkają w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, nawet w Kanadzie, prosiło nas o to, żeby spotkania były nagrywane. Dzięki Dominikowi, także oni będą mogli, co prawda pośrednio, ale jednak uczestniczyć w naszych spacerach i dowiadywać się o takich ciekawostkach, o których za moment państwu powiem. To, co powiedział Dariusz, po wojnie jeszcze tutaj przez chwilę stacjonowały wojska Armii Czerwonej. Później stacjonowało tutaj Wojsko Polskie. Natomiast w związku z tym, że większość budynków na terenie miasta była

0: zniszczona. Ówczesne władze i ławy na czele z burmistrzem Maksymilianem Grabowskim podjęły działania w kierunku pozyskania od wojska tych obiektów. I przygotowując różnego rodzaju informacje na dzisiejsze spotkanie, natrafiłem na notatkę z 29 sierpnia 1947 roku. Jest to fragment protokołu z obrad Miejskiej Rady Narodowej, gdzie właśnie jest mowa o tym, co ma zadziać się z koszarami Hindenburga po wojnie. W protokole, odczytam tutaj dokładnie, znajduje się taka notatka. Miejska Rada Narodowa na wniosek zarządu miejskiego wniesiony przez burmistrza Grabowskiego, znając potrzebę odpowiednich budynków na pomieszczenie urzędów, stwierdza, że prócz koszar znajdujących się w Iławie, które w większej części ocalały podczas działań wojennych, budynki miejskie, jak i poniemieckie, będące w administracji zarządu miejskiego, uległy w 85% zniszczeniu, tak, że nie nadają się na pomieszczenie urzędów, jak i na mieszkania, wobec czego, Boże, co za długie zdanie, Miejska Rada Narodowa postanawia jednogłośnie wystąpić z wnioskiem do władz wojskowych o wydzierżawienie na przeciąg lat 99 zarządowi miejskiemu koszar znajdujących się w Iławie przy ulicy Kościuszki i Ignacego Daszyńskiego. Co to za ulica była Ignacego Daszyńskiego? Dzisiejsza ulica Andersa, ta ulica, przy której znajduje się szpital.
1: Mówił Michał Młotek, współtwórca iławskiego cyklu Historii jednej ulicy. Niebawem przedstawimy kolejną część z tej wyprawy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych przyrodniczych miejscach. Zaczynamy jednak od wyjątkowej rozmowy z iławianką, która dzięki ciężkiej pracy i niezwykłemu talentowi zdobywa sportowe areny świata.
3: Temat specjalny. Tylko u nas.
1: Moim i waszym gościem jest Agata Barwińska, mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata. Zresztą tych tytułów można by było tutaj wymieniać naprawdę dużo. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego finału tych wszystkich, myślę, młodzieńczych zmagań, chciałem cię właśnie zapytać, jak to się wszystko rozpoczęło. Bo to jest właściwie taka trochę zagadka dla wielu słuchaczy i myślę sympatyków tego sportu.
4: Zaczęło się to tutaj, tu gdzie rozmawiamy właśnie w Iławie. Pochodzę z tego miejsca, także w sumie miałam super dostęp do najdłuższego jeziora w Polsce. W sumie na własnym podwórku rozpoczęła się moja przygoda. Moja siostra wylądowała w klasie żeglarskiej. Ja odbierając ją z rodzicami po każdych zajęciach też chciałam spróbować. No i zabrała mnie raz, no i tak już zostałam i paręnaście lat później dalej tutaj jestem na tej łódce, na tej wodzie, związana z jeziorem, z jeziorakiem, z morzem, z oceanem, z każdą wodą.
1: No właśnie, o tych miejscach będziemy na pewno jeszcze opowiadać, bo są naprawdę ciekawe, ale chciałem też zapytać o te starty, zwycięstwa. Jak to jest w ogóle być taką osobą, która gdziekolwiek jest w tym środowisku, jest postrzegana jak ktoś naprawdę wyjątkowy, bo jesteś taką osobą. Sam udział w olimpiadzie w Paryżu jest też dowodem na to. No ale też jakby ta cała sfera twoich osiągnięć pewnie powoduje to, że no nie jest łatwo chyba.
4: To była długa i wyboista droga, no ale od małych gdzieś tam lat, wiadomo, byłam takim zaciętym dzieckiem. To, że jestem młodszą siostrą, to też na pewno pomogło, bo zawsze chciałam być lepsza niż moja siostra, więc gdzieś tam ta moja zawziętość wygrywała, no i od małych lat gdzieś tam pojawiałam się na tych najwyższych stopniach podium. No ale nie ukrywam, nie było też czasami tych słabszych momentów, gdzie miałam chwilę zwątpienia. No teraz to wiadomo, słyszy się tylko o tych fajnych momentach, o tych wygranych medalach, no ale jakby ta droga na pewno, tak jak wspomniałam, już była długa i wyboista, no i nie brakowało tych ciężkich momentów.
1: Tyle sukcesów i ta ciężka praca, a jak wygląda taki twój normalny dzień? Bo jak się na ciebie patrzy, to w ogóle nie widać, że, nie wiem, bierzesz udział w tak poważnych zawodach. Czujesz się zawsze taka wyluzowana, bardzo uśmiechnięta, pogodna, no i przede wszystkim wysportowana. No właśnie, ale jak wygląda tak naprawdę każdy dzień? Czy jest związany z jakąś określoną dietą? Czy też musisz przestrzegać pewnych zasad, które, no, są niezbędne?
4: Zazwyczaj widujemy się w Iławie, więc to jest trochę taki ten czas, gdzie mam ten czas roztrenowania, więc pewnie dlatego widzicie mnie trochę w innych momentach mojej kariery, no ale taki dzień na zgrupowaniu to wygląda zupełnie inaczej. Na pewno jestem w stroju kadrowym, to już pierwsza różnica, jestem inaczej ubrana, no ale tak, przestrzegam wszystkich zasad dietetycznych oczywiście, no bo jak to sportowcy, no musimy albo pilnować wagi, albo ją robić, więc to w zależności od tego, czego się spodziewamy na zawodach, no i zazwyczaj mamy około 2 do 3 treningów dziennie, gdzie no ten trening wiadomo wiadomo, żeglarski zajmuje najdłuższą część mojego dnia, no bo jak schodzimy na wodę, no to cały ten proces trwa około od 5 do 6 godzin z zejściem, z odprawą, z przygotowaniem łódki do zejścia, także no ten główny trening żeglarski to jest główna część każdego dnia, no a poza tym oczywiście musimy trenować fizycznie, więc jest to albo właśnie wyjście na rower, które też nie jest krótkie, bo zazwyczaj trwa od 2 do 3 godzin, także no ten dzień jest wypełniony od rana do wieczora. Rano wstaję, jem, wiadomo, śniadanie, co też jest ważnym elementem, oczywiście to jedzenie, przygotowanie tego jedzenia, no bo nie jemy na zewnątrz, tylko raczej trzeba przygotować to jedzenie, żeby wiadomo, zdrowo jeść. Także to śniadanie, później jakiś trening, zejście na wodę, no i później jakaś kompensacja i dbanie o to, żeby przygotować się w sumie na kolejny dzień, żeby się zregenerować. Także no ten dzień na zgrupowaniu wygląda zupełnie inaczej niż takie dni w Iławie, jak jestem. W Iławie raczej jest to trening taki podtrzymujący, więc no nie ma tego żeglowania, no bo gdzieś ta głowa musi odpocząć od tego żeglarstwa, ale no jest wiadomo trening fizyczny, także zaraz po naszej rozmowie wybywam na rower, także od treningu nie ucieknę, także no ten trening zawsze jest, ale w Iławie jest go na pewno zdecydowanie objętościowo mniej.
1: To niepokojące trochę, bo takie mam wrażenie, że tego czasu jest naprawdę na odpoczynek mało, a wakacje są jakieś, czy to też jest tylko słowo, a pod nim kryje się no jednak praca?
4: Myślę, że to jest tylko słowo, no bo wiadomo, tak jak mówię, nie da się, nie można totalnie się wyłączyć od tego treningu, no bo jeżeli przestaniesz trenować przez 2 tygodnie, no to gdzieś ta wytrzymałość, siła spada, także wakacje są od żeglowania, odpoczęcie psychiczne, mentalne, od tego właśnie głowy, od tej wody, od żeglarstwa, ale widać nie umiem, bo wczoraj byłam na treningu z młodymi zawodnikami tutaj z MOS-u, także nawet jak nie schodzę sama na wodę, to schodzę, żeby popatrzeć na inne łódki, także chyba nie umiem się odciąć od tej wody do końca. Ale no te wakacje to jest tylko myślę słowo, ale samo słowo myślę, że robi dużo, bo już ta głowa, mówię, odpoczywa mentalnie, a fizycznie no to trzeba zawsze trenować, każdego dnia.
1: To wszystko powoduje, że jesteś w czołówce światowej, reżim jest niezbędny w tym. Martwi tylko to, że oczywiście nie ma tego wolnego czasu. Natomiast wracając już do tego zawodowego podejścia, jesteś w topie 7 najlepszych żeglarzy w Europie. To jest naprawdę świetna nagroda za tak ciężką pracę.
4: To jest bardzo fajne, że jednak od paru lat jestem w tym topie i że to jest bardzo ważne. Jest to taki właśnie, już wspominałam, że dobry prognostyk do tego, żeby gdzieś tam powalczyć o te medale, bo cały czas jakby u nas w żeglarstwie, no to jest bardzo dużo czynników zewnętrznych, które wpływają na ten medal, więc jakby będąc cały czas w tej topowej 7, 5, 6, jesteśmy gdzieś tam bardzo blisko do tego medalu, jesteśmy w stanie o niego powalczyć. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo w tych kluczowych momentach będziemy budować tą formę i jakby myślę, że umiejętności są do tego, żeby być w topie, tylko trzeba je doszlifować, żeby właśnie przywieźć ten medal. Także to jest bardzo ważne, żeby cały czas być w tym topie, w tej czołówce. Fajnie, że nam, mi i trenerowi, no i teamowi, jakby dzięki mojemu teamowi też udało się to osiągnąć.
1: Chciałem cię teraz zapytać o miejsca, które są związane z twoimi największymi osiągnięciami. Byłaś w Chinach, byłaś w Australii, byłaś oczywiście w wielu miejscach na świecie. No i z pewnością masz swoje spostrzeżenia, bo teraz też się szykujesz do kolejnego wyjazdu.
4: No jakby no to żeglarstwo się wiąże z tym, że się bardzo dużo podróżuje. No moje największe osiągnięcia myślę są z Omanu, gdzie byłam druga podczas Mistrzostw Świata, no i w Chinach, gdzie też byłam druga na Mistrzostwach Świata. Ale nie powiem, że są to moje ulubione miejsca do żeglowania, mimo tego, że sam akwen w Omanie naprawdę bardzo mi się spodobał, a w Chinach ja lubię bardzo też, mimo tego, że jestem z jeziora, bardzo lubię pływać na prądach, a tam były bardzo duże prądy. Także to też jest akwen, na którym lubię pływać, ale samo miejsce nie do końca mnie przekonało. Jednak najlepszym, moim ulubionym miejscem do żeglowania pamiętam, że jest Australia, w którym się naprawdę zakochałam. Super miejsce, też super warunki na wodzie, bardzo dużo wiatru było każdego dnia w sumie i jedno z takich miejsc, w którym jesteś pewien, że będzie wiatr. W wielu miejscach niestety no ten czynnik właśnie czekania na wiatr jest trochę frustrujący czasami, jak zresztą mieliśmy podczas Igrzysk Olimpijskich. To był najlepszy przykład, który wszyscy na pewno widzieli. Tam było bardzo dużo czekania, mało wiatru, także myślę, że takie miejsca, w których jesteś pewien, że jest ten wiatr, są moimi ulubionymi, no bo jednak właśnie jesteś pewien, że zejdziesz na wodę i zrobisz swoją robotę i będzie ona na pewno dobrze zrobiona.
1: Teraz wyjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych, szykują się przygotowania do kolejnej olimpiady, bo zamierzasz oczywiście zdobyć tam medal.
4: Tak, no już w zeszłym roku tam pojechaliśmy na pierwszy rekonesans, żeby zobaczyć, jak tam tam będzie, z czym będziemy się mierzyć. I też nie mogę powiedzieć, że nie lubię tego miejsca, bo naprawdę przypadło mi do gustu i jest bardzo fajne. Podkreślałam, że podoba mi się to, że nie jest tam aż tak gorąco, bo ja też wolę, jak jest troszeczkę chłodniej, także tam jest właśnie takie warunki atmosferyczne są, które chyba będą mi pasować. W tym roku się przekonam na pewno, jedziemy tam po raz drugi na cały miesiąc, także zobaczymy, jak tam będzie. No, jeżeli chodzi o warunki i akwen tam występujące, to spodziewamy się raczej takiego średniego do silnego wiatru i też jest to akwen, w którym masz codziennie wiatr, chyba że będą jakieś anomalie pogodowe typu burza czy takie rzeczy, no to wtedy wiadomo, nigdzie nie wiadomo, jak będzie z wiatrem, ale jednak jest to akwen taki raczej solidny wiatrowo, także też nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że się polubimy i że za 2 lata bardziej jeszcze się polubimy.
1: My też mamy taką nadzieję, że właśnie ta miłość sprawi krążek jaki najwyższy, bo przecież jak już wspominaliśmy i co wy widzicie pewnie też, tych medali jest naprawdę dużo, są duże szanse. Na koniec chciałem cię zapytać o taką rzecz związaną oczywiście z takim pytaniem, które pewnie się przewija cały czas, ale moje jest związane z tym, czy dalej kuszą cię duże kluby, bo to, że jesteś oczywiście Iławianką i przywiązałaś się do tego miejsca i twoja taka postawa też życiowa powoduje, że dalej jesteś Stowarzyszenie Sportów Wodnych, ta organizacja trochę inaczej się wcześniej nazywała. Jak to widzisz? Czy rzeczywiście warto było zostać?
4: Wiadomo, takie duże kluby są bardzo kuszące i myślę, że ja też jestem dla nich dobrym kąskiem takim, żeby mnie podkraść, ale jednak, no ja się wychowałam w tym klubie, chcę, żeby dalej w tej Iławie to żeglarstwo tętniło życiem, także no ja swoje serduszko tutaj zostawiam, no i cieszę się bardzo, że mogę dalej być członkinią tego klubu i reprezentować Iławę i nasze województwo, bo myślę, że to jest ważne, żeby podkreślać, że z tych małych miejscowości też da się wybić na wyższy poziom i cieszę się, że to mogę być ja. Mam nadzieję, że będę właśnie, albo już jestem taką ambasadorką naszego województwa i dzięki mnie mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych młodych adeptów żeglarstwa, którzy później będą mogli stać na moim miejscu.
1: Moim i waszym gościem była Agata Barwińska. Tak sobie teraz myślę, że chyba najważniejszy sportowiec, sportsmenka w historii Iławy. Jesteśmy w porcie dodatkowo śródlądowym, w którym jest tablica. Można z dumą chyba, prawda, przejść obok, zwłaszcza kiedy się patrzy na to wszystko, co otacza właściwie to miejsce i tych ludzi, którzy tam są zapisani.
4: No jest to na pewno piękne miejsce i mam nadzieję, tak jak już podkreśliłam, że jeszcze więcej tych dzieci będzie tu przychodzić, bo infrastruktura jest co najmniej sprzyjająca do tego, żeby tutaj zaczynać swoją przygodę. Także jak już tu przyjdziecie i będziecie w Iławie, to zapraszam was wszystkich do portu śródlądowego w Iławie, żeby zobaczyć sobie tą tabliczkę, no i też może spróbować swoich sił na jezioraku.
1: Dziękuję za rozmowę.
4: Dzięki bardzo.
1: Mówiła Agata Barwińska, której pamiątkowa tablica wisi w Alei Najbardziej Zasłużonych Żeglarzy w powiecie iławskim.
3: Zmieniamy temat.
1: W Informatorze Turystycznym dziś kilka słów na temat obiektów edukacyjnych, które znajdują się na terenie powiatu iławskiego. Do pierwszego z tych niezwykłych, urokliwych, przyrodniczych miejsc możemy wybrać się właściwie na pieszo. Znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Podróżujemy w stronę Lubawy. Po 6 kilometrach skręcamy w lewo w stronę miejscowości Dziarnówko. Tam przy leśniczówce łowieckiej znajduje się wiata nad rzeką Iławką. Obiekt wyposażony jest w różnego rodzaju tablice edukacyjne. W pobliżu jest przepiękny ogród florystyczny. Można tam spacerować po wytyczonych ścieżkach, no i zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Zanim jednak się tam wybierzemy, proponuję zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa w Iławie. Znajduje się tam taki multimedialny zbiór, który pozwoli nam zrozumieć w ogóle sens prowadzonych działań w lesie, co też z pewnością zmieni nasze podejście do turystycznych wypraw. Są tam m.in. informacje dotyczące przestrzegania zasad, ale co najważniejsze, możemy poznać tam drzewa, krzewy, a także zwierzęta, które występują na terenie powiatu iławskiego. Wychodząc z leśniczówki łowieckiej w Dziarnówku, na pewno wielu wrażeń dostarczy nam sama rzeka Iławka. Wokół niej znajduje się naprawdę mnóstwo różnych pomników przyrody, a także są miejsca do wędkowania, więc jeżeli zabierzemy ze sobą sprzęt, warto z niego skorzystać. Można tam złowić naprawdę ciekawą rybę. To też taka zachęta dla tych, którzy chcieliby połączyć wędrówkę turystyczną z wędkowaniem. Kolejne miejsce, do którego możemy się wybrać, to zielona klasa w szkółce leśnej w Gardynach pod Iławą. Trasa nie jest skomplikowana, dotrzemy tam właściwie w 11 minut, 9,5 km. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Możemy pojechać rowerem, samochodem, możemy też pospacerować brzegiem jezioraka i po kilkunastu minutach dotrzemy oczywiście do wspomnianej szkółki. Jest tam naprawdę dziewiczy teren, sporo takich miejsc wydawałoby się niedostępnych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, jest sporo też takich dróg polnych, które doprowadzą nas do szkółki leśnej. Jeżeli poprosimy pracowników nadleśnictwa, dowiemy się nieco więcej na temat występujących tam gatunków drzew, a także zwierząt. Niedaleko szkółki możemy odnaleźć też kolejne pomniki przyrody. Warto też pamiętać, aby mądrze korzystać z tych miejsc, zwłaszcza edukacyjnych, turystycznych, ale także tych rekreacyjnych, których oczywiście w lesie pod Iławą nie brakuje. Ze szkółki leśnej możemy powędrować dalej w kierunku miejscowości Gardzień. Tam taką długą aleją wśród wierzb możemy dotrzeć do dawnej tak zwanej zielonej szkoły. Został po niej tylko budynek, no i oczywiście przepiękna przyroda. Dalej możemy powędrować do Sarnówka. Był tam niegdyś ośrodek telewizyjny. Jest tam naprawdę urokliwy klimat. Zresztą atmosfera całej podróży jest niezwykła, ponieważ skręcamy nagle w prawą stronę. Częściowo idziemy asfaltem. Potem ta droga jeszcze odbiega w inne miejsca. Jest widoczny brzeg jeziora Jeziorak i zaczynają się naprawdę doskonałe miejsce dla wędkarzy. To wszystko jest bardzo ważne dla mieszkańców, którzy będą wybierać się w te miejsca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
3: To zmieni nasze miasto. Nie możesz tego przegapić.
1: Urząd Miejski w Iławie zamierza modernizować targowisko miejskie. Samorząd zlecił już opracowanie dokumentacji technicznej projektu. Na temat zaproponowanych zmian odbyły się też konsultacje z mieszkańcami.
5: Mówimy o tym, że będą to stałe punkty sprzedaży. Tu kolega przedmówca mówi nawet artykułów pasm anteryjnych, wyrobów obuwniczych, wyrobów tekstylnych. Chciałbym się tutaj odnieść do tego, że na terenie miasta mamy wiele sklepów, które swoją działalność opierają właśnie na sprzedaży tekstyliów, którzy dzierżawią pomieszczenia, którzy ponoszą koszty dzierżawy, koszty utrzymania, koszty prowadzenia tej działalności, czyli pracowników. Jak to się ma do konkurencyjności takiego kontenera na targowisku? Dziękuję.
1: W tej sprawie wypowiedział się Krzysztof Portianko, zastępca burmistrza Iławy.
6: My nie zmieniamy sposobu czy pomysłu na to, jak targowisko ma funkcjonować. Rzeczywiście hala targowa może się kojarzyć komuś, że to jest obiekt zamknięty, który będzie miał wydzielone boksy i będą powstaną, nie wiem, pawilony handlowe, które będą zgromadzone tam pod jednym dachem. No tutaj, tak jak pan Krzysztof mówił, tych zamkniętych boksów handlowych powstanie bardzo ograniczona liczba, tak? Ona będzie tak naprawdę wynikała z tej potrzeby poregulowania tych kwestii chociażby własnościowych, bądź potrzeb osób, które by zdeklarowały, że chcą na przykład z czegoś takiego korzystać, tak? Bo to też nie będzie dla nich być może na wyłączność. No tutaj nie było jeszcze jakiegoś takiego pomysłu na to, w jaki sposób to ma być do końca zorganizowane, tak? Pierwszym podstawowym jest to, żeby zabezpieczyć kwestie właśnie własnościowe tych osób, które już w tej chwili są właścicielami pawilonu.
7: Można by było taki kontener zaproponować w zamian za odstąpienie na przykład prawa własności. Miałem na myśli to, żeby nie tworzyć swoistej konkurencji dla tych, którzy stacjonarnie handlują. Rozumiesz? Czy moglibyśmy poprzez to na przykład ktoś przyjeżdża sobie dwa razy w tygodniu, płaci opłatę targową, jego koszty funkcjonowania są zupełnie inne niż kogoś, kto zupełnie mniejsze niż kogoś, kto płaci w Iławie podatki, kto ma stacjonarny sklep i jaka jest konkurencyjność tego targowiska w stosunku do niego, tak? Dziękuję.
1: Ponownie mówi zastępca burmistrza Iławy.
6: Tak jak mówiłem, to jest wyjście naprzeciw tym osobom, które już tam tą własność posiadają, ponieważ no nie oszukujmy się, ich nie możemy nie zauważyć, tak? Oni kiedyś, jakiś czas temu nabyli te nieruchomości, prowadzą tam niektórzy handel, niektórzy mają po prostu te pawilony, nie widzą nawet tak naprawdę w najbliższej przyszłości chęci jakieś działania w tym w zakresie, tak, ale posiadają te pawilony. I te osoby akurat, które w których pawilonach się działalność nie prowadzi, no to one są bardziej skore do tego, żeby ewentualnie się pozbyć tego, bądź planują jakąś inną formę tutaj pozbycia się tej własności. Natomiast te osoby, które prowadzą ten handel, to wręcz niektóre wprost mówią, że one chcą w tym miejscu pozostać i oczekują, że zostanie ich interes uwzględniony. Teraz no nie ma takiej możliwości, żebyśmy przy projektowaniu no wyrzucili ich stamtąd, tak? Bo to jest po prostu niemożliwe, ani forma przejęcia własności taka nie istnieje, jedynie możemy się tutaj porozumiewać, tak? Więc jeżeli osoby takie deklarują, że chcą pozostać, no projektant nie miał innego wyjścia, zresztą taki dostał od nas też takie uzgodnienie, że ma po prostu ten interes uwzględniać. Tak. Stąd ta forma taka trochę zamknięta, ale generalnie w znakomitej większości to jest handel nadal taki, który jest w tej chwili, tylko w innych warunkach troszkę, tak? Lepszych bym powiedział, bo już na głowę chociaż nie będzie padało, jest ta wygoda się zmienia, tak?
1: Mieszkańcy podczas konsultacji wymienili się z urzędnikami swoimi spostrzeżeniami na temat targowiska.
8: Trochę się odnoszę też do tej konkurencyjności. Ja tak mam wrażenie, że nie do końca ten projekt rozumiem w takim sensie, że ja też chyba wiem, skąd wynika to takie stwierdzenie, że ludzie do Państwa przychodzą i mówią, że tam sprzedać na bloki i tak dalej. To jest takie jakieś nieporozumienie wynikające chyba z tego, że ogólnie kondycja targowisk w Polsce, co niektórzy zaczynają zauważać, jest taka, a nie inna. Między innymi Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto razem z Politechniką Gdańską i ASP stworzyło taką strategię regeneracji targowisk. Takim modelowym przykładem jest rynek w Oliwie. I z tej strategii tam wynika, to jest to opisane, że takie inwestycje typowo modernizacyjne, jak zadaszenie, wymiana nawierzchni, idą w sukurs z pewną taką zmianą administracyjno-funkcjonalną, trochę kulturowo-społeczną. I to jest jakby taki dodatkowy dodatek. I ten taki zarzut, że z tym targowiskiem mogłoby się coś stać, że ono mogłoby zniknąć w zamian za coś, ono nie wynika z tego, że prawdopodobnie państwo chcecie to sprzedać, tylko z pewnej obawy, że ono po prostu, jeżeli nie rozpoczniemy w tym momencie regeneracji i takiego naprawczego podejścia, to ono się samo wypali, bo budujemy pewne zadaszenie, wymieniamy nawierzchnię, a zaraz kupcy się mogą skończyć, nie? Ta wymiana pokoleniowa na przykład nie nastąpi. O to chodzi. Ja myślę, że to może z tego wynikać. To raczej nie jest zarzut właśnie z kategorii, że państwo chcą sprzedać, tylko to jest obawa, że mimo włożonych pieniędzy i takiego zaangażowania to targowisko po prostu w pewnym momencie po prostu przestanie funkcjonować. I taki parasol ochronny na targowiskach, proszę państwa, te targowiska, ten temat się troszkę kończy. Hala targowa w Gdańsku już przegrała w tym momencie z food hallem. Nie ma hali targowej, będzie tam kolejny food hall. Taki parasol ochronny na tych wystawcach i tych kupcach, bo kultura targowisk w Polsce to jest naprawdę jedna z fajniejszych rzeczy. I o to troszkę trzeba dbać. To tak ode mnie takie spostrzeżenie. Czy myśleli państwo o tym?
1: Mówi Krzysztof Portianko, zastępca burmistrza Iławy.
6: Tylko odpowiem tak pokrótce. Chciałbym, żeby to właśnie tak wyglądało, że to te obawy, które do nas dotarły, to wynikały właśnie z tego, że w sposób naturalny być może targowisko kiedyś zaniknie. Nie, tam była wprost przekazana informacja i to od kilku osób, które żywotnie są zainteresowane tym, żeby być na targowisku, że miasto zamierza sprzedać tą nieruchomość po uprzednim przejęciu tych własności, które mu kolokwialnie mówiąc przeszkadzają, tak, w tej chwili. Więc to po raz kolejny, to jest całkowita nieprawda i wprowadzanie w błąd po prostu osób, które tam handlują i być może właśnie to ma trochę na celu, żeby być może, nie wiem, storpedować czy utrudnić jakiekolwiek działania urzędu, tak. Więc tutaj mówimy o naturalnym wygaśnięciu targowiska, tylko wprost o tym, że zostanie ono sprzedane, tak.
9: Ja miał pytanie, co z osobami, które są właścicielami pawilonów, a nie są zainteresowani przejściem na przykład do innych obiektów, tylko są zainteresowani sprzedażą? Czy miasto jest gotowe na kupno takich obiektów, czy gotowe jest na dzierżawę od tych osób?
1: Na pytanie mieszkańca odpowiadał Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
10: Wiele miesięcy temu też tak informowaliśmy, że osoby, które będą zainteresowane sprzedażą, po zakończeniu tych prac projektowych, jak już będziemy wiedzieli, w którą stronę zmierzamy, prawda, czy mamy więcej tego terenu możliwego do pozyskania, czy mniej, to my jako miasto byśmy chcieli się przygotować do tego, żeby państwa wykupić i spłacić tych, którzy będą oczywiście chętni. To będzie musiało być oczywiście zapisane w budżecie, ale jak najbardziej podtrzymujemy, że taka wersja w przypadku chęci rozmowy z miastem dalej istnieje. I podtrzymujemy to.
7: Miasto w takim wypadku miałoby jakąś propozycję na zagospodarowanie tego, czy do zburzenia?
10: byłoby wciągnięte w ramach tej hali, takiej czy innej, prawda, takiego czy innego etapu, bo gdybyśmy teoretycznie mieli sytuację dzisiaj, czy za tydzień, czy za dwa, po tych jeszcze rozmowach, negocjacjach, że wszyscy się zgadzają, no to powołujemy rzeczoznawcę, rzeczoznawca to wycenia, my to zapisujemy w budżecie, prawda, przedkładamy radnym, jeżeli jest zgoda, wykupujemy i w tym momencie pan Krzysztof jako projektant wie, mam najlepszą opcję, czyli mam cały teren do zagospodarowania. Jeżeli się okaże, że część właścicieli będzie chciało sprzedać nam te grunty, no to wtedy zobaczymy, w których miejscach. Jeżeli będziemy mieli więcej tych gruntów, to być może innym będziemy mogli zaproponować przeniesienia, prawda, w ramach tych wykupionych. Wszystko zależy od tego, ile tych osób będzie i w którym miejscu, bo im bliżej tego pierwszego etapu, tym większe możliwości, że pójdzie to w najlepszą z możliwych stron. Dlatego dla nas jest ważne, żeby w ciągu najbliższych dni czy tygodni ustalić, kto na co jest zainteresowany, żeby pan Krzysztof mógł wiedzieć, ok, skupiamy się na pierwszym etapie, czy mamy tam 100% własności, czy mamy po prostu mniej niż 100% i wtedy będziemy wykrajać, że tak powiem, z tego terenu, omijać tych właścicieli, którzy nie chcą wejść jakby w ten cały konglomerat i tu będziemy poszukiwać tego rozwiązania. I tak idziemy w tym kierunku, bo mamy głosy od innych, że nawet lekki deszcz przeszkadza w robieniu zakupów, no bo już jest parasolka, już jest, prawda, jedna ręka zajęta, no ciężko robić zakupy, tym bardziej, że jak idziemy na rynek, to kupujemy raczej więcej niż mniej, prawda, i warzywa, i owoce, i coś jeszcze przy okazji. I tak idziemy w jakimś kierunku, ale każda zgoda powoduje, że ten projekt będzie dużo lepiej pod kątem funkcjonalnym odbierany przez mieszkańców i przez, mam nadzieję, też tam przez sprzedających.
1: Głos zabrała radna Ewa Jackowska, której odpowiadał Krzysztof Popiński z autorskiej pracowni architektury, która realizuje projekt modernizacji targowiska.
11: Na jednym z rysunków widziałam po obrysie i nie wiem, czy my nie wchodzimy w teren straży pożarnej. Nie wchodzimy w teren. Zarys jest tylko na naszej działce, tak? Czyli nie czeka nas wykup.
12: Ten zielony pasek na dole to jest jeszcze teren targowiska. Tam rośnie taki rząd klonów i dopiero ta czerwona przerywana linia to jest ogrodzenie.
11: Dobrze. I teraz mam takie pytanie. Dobrze, że zaczynaliśmy się, stwierdził projektant, że mamy dwie osoby, dwóch dzierżawców, właścicieli, tak, którzy zgłaszają sprzeciw, tak, handlu własną nieruchomością. Czy wśród zaproszonych gości, bo widzę, że są właściciele, podejrzewam, tak, są to osoby może, które nie chcą od sprzedaży, bo powiem, chciałabym zapytać się o przyczynę. Gdzie leży przyczyna? Bo może tu należałoby skupić pełną uwagę na to, żeby była 100% sprzedaż tych nieruchomości.
6: Chyba nie widzę tego pana. Znaczy, mogę tylko tak pokrótce powiedzieć, bo nie chciałbym tam za dużo też wypowiadać się w imieniu tego właściciela. Generalnie ta niechęć do przekazania tej, czy wątpliwości do przekazania tej nieruchomości wynika z obaw między innymi właśnie tego, że nie będzie mógł dalej prowadzić swojej działalności, tak? I obawia się, to jest między innymi też efekt właśnie tych pogłosek, plotek, o których ja mówiłem wcześniej, gdzie pan się po prostu obawia, że poprzez to, że zrzeknie się, czy zgodzi się na przeniesienie w inne miejsce, okaże się, że po zrealizowaniu inwestycji nie będzie mógł tej działalności w tym miejscu prowadzić.
10: Ja tylko powiem przez sekundkę, panie Krzysztofie, tylko jedno zdanie, przydaję głos.
1: O pewnych rozwiązaniach mówił również burmistrz Iławy.
10: Powiem, że też pan jest zaangażowany w te rozmowy z tymi osobami. Mieliśmy spotkanie niedawno w ratuszu z panem i z małżonką. Wysłuchaliśmy wszelkich argumentów i ja rozumiem te argumenty, bo prowadzą tę działalność bardzo długo. Chcieliby prowadzić je w miarę w tym samym miejscu, prawda, lub kawałeczek dalej. I te wątpliwości wybrzmiewały i dobrze, ale my od razu, od samego początku mówimy, że my szukamy takiego rozwiązania prawnego, że w momencie ugadywania się, tak kolokwialnie powiem, obie strony są zabezpieczone, czyli jest akt notarialny, który wprost mówi, prawda, ja daję terałkę właśnie takiej, a w zamian za to, po skończonej inwestycji, będzie działka, powiedzmy, 10 metrów dalej o powierzchni takiej, prawda, w takim, czy albo kontener wyposażony, tak czy inaczej. Wszystko, szanowni państwo, będzie się rozbiegało, wiadomo, o pieniądze i o te złotówki, ale podstawą naszego działania zawsze jest to, że my każdą nieruchomość kupując czy sprzedając, wyceniamy przez rzeczoznawcę. Rzeczoznawca nam mówi, że ta działka jest, ta nieruchomość, prawda, zabudową jest warta, powiedzmy, 300 tysięcy. Ja sobie nie wyobrażam, jako urzędnik, jako mieszkaniec, że ja będę komuś proponował coś za 200 tysięcy, tak, czy za 100 tysięcy. Jeżeli będzie kontener z wyposażeniem kosztował 100 tysięcy, a działka pana, pani będzie kosztowała 200 tysięcy, no to jest oczywiste, że my 100 tysięcy musimy dopłacić, prawda, żeby ten mieszkaniec dostał ekwiwalentny, że tak powiem, zadośćuczynienie, tak, i to jest po prostu podstawą wszelkich transakcji z Urzędem Miejskim. Jak kupowaliśmy działkę, markę jakąkolwiek, czy sprzedajemy, to zawsze się rozliczamy co do złotówki. I to powtarzam od samego początku. Ten pan z małżonką też to usłyszał. Umówiliśmy się na dalsze rozmowy. Widzą jakieś pole manewru, oczywiście mają wątpliwości. Wszystko się rozegra pewnie o jakieś tam szczegóły. Ale szukamy też takiego rozwiązania, że gdyby nie było zgody, to my będziemy po prostu omijać lekkim tam łukiem na tyle, ile będziemy mogli tę daną nieruchomość, żeby zadaszyć całą resztę i poprawić warunki reszcie handlującym.
1: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Oczywiście z wielu powodów do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Pomysłów na zagospodarowanie oczywiście targowiska miejskiego w Iławie jest bardzo dużo. Sami sprzedający mają swoje, powiedzmy, techniczne rozwiązania gdzieś w głowie. Przedstawiali je oczywiście dużo, dużo wcześniej. Będą jeszcze spotkania, przynajmniej ratusz je zapowiada. Będziemy uważnie przyglądać się temu, co się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o targowisko, tam padały też słuszne, powiedzmy, stwierdzenia, że jest ono w trudnych czasach, a takie chyba trochę nadchodzą, bardzo potrzebne. Mamy nadzieję, że ten projekt szybko będzie zrealizowany i wkrótce poznamy też jego wizualizację, tak aby przyjrzeć się jeszcze dokładnie, jakie zmiany zostaną wprowadzone oczywiście przy ulicy Kopernika, tam gdzie znajduje się miejsce, w którym mieści się oczywiście miejski tak zwany ryneczek.
2: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Radio UFA. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia UFA.
1: Dominik Jaskulski.
2: Historia, którą warto poznać.
1: Moim i waszym gościem jest Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Ale pewnie powinienem powiedzieć i dodać też, że naukowiec i badacz, autor dwóch książek metodycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz publikacji materiałów do nauki historii powszechnej po II wojnie światowej. To doświadczenie pewnie pomaga w poszukiwaniach materiałów związanych z dawną Iławą, okolicami tego miasta. Chciałem zapytać o tym, co tym razem jest w centrum uwagi Krzysztofa Tomaszewskiego. Witam gorąco.
3: Cześć, dzień dobry. Tego naukowca to bym troszkę sprostował. Powiedzmy, że hobbysta, naukowiec, bo do naukowca to mi dużo brakuje i czasu, i prawdopodobnie umiejętności. Kiedy to rok minął, jak się ostatnio mniej więcej tyle, może półtorej, jak się widzieliśmy.
1: Tylko dopowiem, że to było przy okazji wydania pierwszej części książki o gimnazjum. Do tego tematu jeszcze wrócimy właśnie, ale od tego czasu na pewno też sporo się wydarzyło.
3: No wydarzyło i wydarza cały czas. No zbliża się 80. rocznica naszej ukochanej szkoły. To jest rok 46, kiedy ona tutaj po wojnie zaistniała. No, więc nic dziwnego, że dyrekcja postanowiła godnie to uczcić, może i z pompą nawet. Ja tylko dodam już jako historyk trochę wariat, że to nie tylko 80. rocznica polskiej szkoły, ale równa 120. rocznica budynku, w którym się znajdujemy, bo dokładnie no, miesiąc mniej więcej. No, imprezka będzie we wrześniu, a w październiku 1906 roku ten budynek został oddany do użytku. Także tego budynku już tu za wiele nie ma, to są szczątki w okolicach tam parteru, no ale tym niemniej każdy, kto widział stare pocztówki, ten piękny neogotycki obiekt, no to właśnie on ma 120, no, będzie miał 120 lat za chwilę, więc serdecznie wszystkich absolwentów zapraszam na te spotkanie. Pewnie szczegóły są na stronach szkoły.
1: No właśnie, będzie świetna okazja do tego, żeby wspominać, być może obejrzeć też dokumenty i może też właśnie pochwalić się niesamowitym wydawnictwem. Dwie książki poświęcone historii przedwojennego gimnazjum. Sporo takich ciekawostek, które no naprawdę dotąd były nieznane, mogliśmy się dowiedzieć ze sprawą tej publikacji.
3: Ciekawostek się namnożyło i zaczynam powoli myśleć, żeby wydać trzecią część jako uzupełnienie chyba. Znaczy nie jest to nic nowego, bo tam generalnie zakres czasowy został wyczerpany. To już niewiele więcej powiem, a o czasach współczesnych to nie bardzo mi się chce, czy też nie potrafię. Natomiast do tych rzeczy, które poszły w tej książce, no to jest drugie tyle już szczegółów. I sam nie wiem, czy to zrobić w formie jakiegoś dodatku na zasadzie aneks do tego, co już było, czy jeszcze raz to napisać z poprawkami. No, generalnie naprawdę tego materiału zrobiło się dużo, no ale szkoła, ten budynek i no, gimnazjum to jest jeden z wątków tylko, które mnie ostatnio interesują. Jakoś tak szerzej poszedłem i zacząłem przeglądać różne źródła iławskie. Naprawdę jest mnóstwo tematów nieruszanych, gdzieś tam troszkę schowanych może, które myślę, że ludzi tutaj mogą zainteresować. Taki mały aneksik zrobię teraz. Jako, że ukazał się świeżo rocznik SUS-ki, bardzo polecam. Koledzy z SUS-a wydali znakomitą książeczkę i tam jest m.in. artykuł Dawida Uselisa o honorowych obywatelach miasta Rosenberg, no czyli SUS-a właśnie. Pan Dawid się, widzę, inspiruje moimi gdzieś tam dociekaniami, zresztą nawiązuje wprost i przedstawia właśnie SUS z tego punktu widzenia, a któż tam został honorowym obywatelem, więc chciałem tutaj powiedzieć zupełnie nowa rzecz, bo sprzed kilku dni dosłownie, że wpadł mi jeszcze jeden w oko obywatel honorowy, którego byśmy chyba nie chcieli. Powiem tak, to co znalazłem w źródłach to jest zapowiedź tego, co zostanie wykonane. Nie wiem, czy to zostało wykonane, źródeł dokumentów nie ma takich 100%, natomiast jest to dosyć wyraźna mowa, że dostaje, no to jest osoba numer dwa w państwie niemieckim po Hitlerze.
1: Ten tytuł został nadany i on obowiązuje, czy też nie obowiązuje? Jak to wygląda?
3: Nie, no oczywiście, że nie obowiązuje. To jest zupełnie inne miasto, inny system państwowy. Jakby z automatu te wszystkie honorowe obywatelstwa zostały zlikwidowane. To jest troszkę kłopotliwe, bo sprawdzam tego mojego obecnego honorowego, czy da się. Wiele miast wydało dokumenty, które unieważniały te nadania honorowe, ale to są miasta głównie niemieckie. Tam, gdzie się system władzy nie zmienił, na terenach, które przejęła Polska, to jakby z automatu po prostu wypadło. No dobra, powiem, Rudolf Hess. Ten tytuł honorowy nadał ten sam człowiek Sadalfowi, czyli nasz burmistrz tutaj kochany Niekał, Fritz Niekał, i chyba sobie zrobił takie know-how z tego nadawania honorowych obywateli, bo Hitlerowi nadał zaraz jak przejął władzę, a tuż po nadaniu tego zakładam, że jednak to się dokonało. To jest o tyle zabawne, że on nadał honorowego obywatela temu szpanu nie tylko w imieniu Iławy, ale także biskupca, Kisielic i Gardei bodaj, no i właśnie biskupcu to się działo. I zaraz potem kolejny awans. On właśnie w tym samym roku, w którym nadał ten tytuł, awansował na burmistrza Tylży, więc nie przypadkiem może te takie, no powiedzmy brzydko, lizusostwo tutaj się z jego karierą powiązało. No a to taki zupełny margines. A z takich ważniejszych rzeczy, jeżeli już o tym mówimy, więc zająłem się historią młyna nad naszym jeziorakiem. Bardzo ciekawa historia właścicieli tego młyna od gdzieś tam końca XIX wieku. To są takie trzy rodziny żydowskie, jedna, druga, trzecia. Wszystkie gdzieś tam kończyły w dosyć tragicznych okolicznościach. Oczywiście najciekawszy jest moment, kiedy trzecia rodzina odeszła i przyszli naziści. No ale no, z tego wyszedł gruby artykuł, cztery części. Jak ktoś jest ciekaw, to jest taka gazetka, Pismo Prowincja się nazywa. Jest to coś podobnego do naszego rocznika Suskiego, tylko że wydawane w Sztumie. No i jakoś oni się zdecydowali wydać pierwszą część tej historii o młynie. To jest pierwszy właściciel, tam ona jest. Może kiedyś zbiorę to w jakąś całość, to wtedy już grubsza rzecz troszkę z tego wyjdzie i no i będzie jakiś no właśnie większy artykuł.
1: Także od razu zachęcamy, jeśli tylko ta publikacja się ukaże, na pewno będziemy o tym wiedzieć. Natomiast chciałem też zapytać o salkę muzealną. Był pan tam parę ładnych miesięcy temu. Była dyskusja na temat właśnie ostatniego stulecia miasta. Co tak wyróżniało właściwie Iławę w tamtym okresie, który no był jednak, jak wszyscy podkreślają dotąd, dość ciekawy dla tego miasta?
3: Gdzieś tak do lat 70. Iławy w źródłach nie ma. Znaczy, jest to tak szczątkowe, po prostu nie istnieje. Jakiś Reszel, jakieś Kisielice, jakieś takie naprawdę dzisiaj małe mieściny są, a Iławy nie ma. To wszystko się zaczyna kręcić około lat, no powiedzmy, że 80. XIX wieku, i jak się zaczęło kręcić, tak się kręci. Co nakręcało? No to już właściwie powiedziano wiele na ten temat. Na początku był to kanał, na pewno połączenie z Elblągiem poprzez kanał Oberlandzki, czy też jak dzisiaj nazywamy go Elbląski, dzięki czemu Iława mogła spławiać drewno, sprowadzać różne rzeczy. Sam fakt, że Iława sprytnie wykupiła jeziora, którego zasoby mogła wykorzystywać, bo wcześniej to była własność prywatna. Druga sprawa to kolej, która uczyniła Iławę takim centrum komunikacyjnym regionu. No i trzecia sprawa to wojsko. Jednak sporo procent mieszkańców, olbrzymie pieniądze, które poszły za tym, no to bez tego wojska w gruncie rzeczy Iławy by nie było. Mówimy o okresie mniej więcej do I wojny światowej. Potem rzeczywiście Iława przysiadła, stała się miastem nadgranicznym, z zerwanymi jakimiś tam naturalnymi rynkami, a potem się znowuż odrodziła, tyle że jako chyba miasto turystyczne. Nie przypadkiem mówiło się o niej wtedy perła Oberlandu. Ówczesne władze postawiły na te walory tutaj krajobrazowe, a że ruch turystyczny w Niemczech się bardzo rozwijał, a już może nie powinienem tego mówić, ale w czasach nazistowskich kółeczko w głowie ówczesnych władz, żeby młodzież jeździła, żeby zwiedzała, żeby to był ruch, krótko mówiąc. I no, dopóki nie wybuchła ta wojna, z ich punktu widzenia nieszczęsna, z naszego bardzo nieszczęsna, no to i się ładnie wszystko kręciło. Na początku nawet wojna dawała pewne korzyści, no bo tania siła robocza, no umówmy się jednak, te inwestycje, które tu się dokonały, no były budowane rękami jeńców, no ale potem przyszło za to zapłacić. No i zapłata była straszliwa. Na czym płaczą jeszcze nieliczni żyjący, już chyba ich coraz mniej jest, byli mieszkańcy, co to się stało z tą Iławą, i prawdopodobnie żałują, no tak mi się wydaje.
1: Ale żałują tej architektury, tej przestrzeni, czy może rzemieślnictwa i w ogóle takiej gospodarności Iławy?
3: Klimatu, co ciekawe. Ja przeglądam te wspomnienia, społeczność iławska, ta niemiecka, wydawała tam swoje biuletyny Heimat Rosenberg, i tam jest mnóstwo listów, mnóstwo żalu, takiej zwykłej tęsknoty, że można Niemców nie lubić, ale trzeba im tutaj troszkę współczuć jednak, bo to nie ma nic wspólnego z nacją. To jest po prostu przywiązanie do miejsca, taki patriotyzm pejzażu, jak powiedział o tym kiedyś Mackiewicz, Józef Mackiewicz, bo dwóch było. Te zapachy, te jezioro, te drzewa, ten klimat, ci ludzie, no to było coś specyficznego. A przy okazji powiem, że ostatnio się w czasach nazistowskich grzebie, no tutaj Iława się specjalnie nie wyróżniała akurat. jeżeli chodzi o taką aktywność. Poza może wąską elitką właśnie typu burmistrza Niekała i paru innych, to jak przeglądam źródła tak jak aktywności oddolnej, nazwijmy to Hitlerjugend czy tego, to tutaj owszem, tam byli, coś robili, tyle co trzeba, ale zawsze gdzieś tam z tyłu albo i wcale, szczerze mówiąc. Znowuż te okoliczne miejscowości są bardziej wyróżniane i aktywne. Więc ci ludzie tak naprawdę, mam wrażenie, żyli w takim stanie troszkę nieświadomości. Oczywiście oni pewnie wiedzieli, co trzeba było wiedzieć, ale nie sądzili, że to się tak skończy.
1: Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby wrócić do historii naszego miasta, bo jest bardzo interesująca i ciekawa. I też przynajmniej dlatego, że wciąż na odkrycie, a właściwie może upublicznienie, czeka wiele wątków związanych oczywiście z historią i ławę. Moim i waszym gościem był Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie. No i oczywiście badacz, a także, myślę, pasjonat historii, ale przede wszystkim oczywiście człowiek nauki. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia, mam nadzieję.
2: Zmieniamy temat.
1: Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Powstał fragment drogi do Siemian. Macie państwo zamiar kontynuować tę pracę?
4: Tak, widzimy potrzebę dalszej pracy na tej drodze. Udało nam się odnowić około 3 km drogi do Siemian. Staraliśmy się wybrać te najbardziej newralgiczne, najgorsze fragmenty, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy do tego podejść kompleksowo i będziemy kontynuowali pracę w kierunku Siemian, bo jest to nasza wizytówka, wizytówka powiatu. Siemiany odwiedza wielu turystów, wiele osób z zewnątrz, ale również mieszkańcy powiatu iławskiego często w okresie letnim przemieszcza się w kierunku Siemian. Ale nie należy zapomnieć również o mieszkańcach, którzy na co dzień korzystają z tej drogi. Także widzimy potrzebę remontu tej drogi i na pewno będziemy kontynuowali ten proces.
1: Mieszkańcy tych miejscowości, zwłaszcza z Gardzienia, są bardzo zadowoleni, bo tam coraz częściej dojeżdżają też mieszkańcy okolicznych miasteczek. Chciałem pana zapytać oczywiście o to, jakie plany macie, bo z pewnością tych inwestycji też będzie kilka do zrealizowania.
4: No jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to kluczową i taką flagową inwestycją inwestycja od Wikielca w kierunku powiatu Nowomiejskiego. Jest to droga inwestycja około 18 milionów złotych. Powstanie przebudowana nawierzchnia drogowa, to jest oczywiste, ale również infrastruktura towarzysząca, będzie szlak pieszo-rowerowy od Wikielca do końca powiatu iławskiego.
1: Bardzo kluczowa trasa. Dużo ludzi narzekało na fatalną jakość, zwłaszcza pobocza po jednej i po drugiej stronie. Wręcz trzeba było zatrzymać samochód, żeby tamtędy przejechać. No ale wiadomo, wszystkich rzeczy nie da się od razu załatwić. Podobnie jest z wieloma inwestycjami, które są realizowane wspólnie oczywiście z innymi samorządami. Właśnie chciałem pana zapytać o taką współpracę, bo widzimy ją od wielu, wielu lat. Chodzi oczywiście o gminę Iława. To daje taki motor do tego, żeby no właśnie włączyć dodatkowe realizacje.
4: Tak, oczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, powiat iławski, realizując inwestycje drogowe, zawsze współpracuje z samorządami, na terenie których odbywają się te inwestycje. Tu należy pochwalić współpracę z gminą Iława, ale pan wójt Krzysztof Hermaciński zawsze jest otwarty i chętny do współuczestnictwa i współfinansowania inwestycji, które mają miejsce na jego gminie, ale to nie tylko gmina Iława, bo należy zwrócić uwagę na gminę Zalewo, na której, jeżeli chodzi o ilość inwestycji, chyba ich było najwięcej w minionym roku, ale również gmina Kisielice, Lubawa. Wszyscy są chętni do współpracy, wszyscy deklarują z naszych partnerów zapewnienie wkładu własnego, bo na tej zasadzie działamy, że jeżeli remont czy przebudowa jest finansowana ze środków zewnętrznych, to 50% wkładu własnego pokrywa gmina, a jeżeli robimy to ze środków własnych, to 50% inwestycji dokłada gmina, na terenie której dana droga przebiega.
1: Tak też jest z Zalewem, na przykład dotyczy ulicy Kilińskiego. Zresztą burmistrz tego miasta bardzo chwali sobie współpracę z waszym samorządem. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o inne inwestycje już poza drogami, to na pewno kilka takich możecie wymienić.
4: Nic się nie zmieniło w podejściu powiatu iławskiego do edukacji. Tutaj, co prawda, w minionym roku nie było żadnych spektakularnych inwestycji, które miały miejsce w latach poprzednich, bo przypomnę, że w poprzedniej kadencji udało nam się wybudować nowy ośrodek szkolno-wychowawczy na ulicy Sucharskiego, bądź termomodernizować i gruntownie wyremontować zespół szkół ogólnokształcących. To są takie inwestycje w oświacie, które były przez ostatnie lata kluczowymi dla nas. Niemniej jednak nadal dbamy o rozwój edukacji na terenie powiatu iławskiego. Bardzo nam zależy na tym, aby stał on pod względem infrastrukturalnym, jak i merytorycznym na jak najwyższym poziomie. Dowodem tego jest również fakt, że przekazujemy na stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży uczęszczających do naszych szkół pewną pulę środków. Jest to 266 tysięcy. W ubiegłym roku przyznaliśmy takich stypendium dla wybitnych uczniów 232.
1: To bardzo dużo i na pewno ta młodzież też jakby odwdzięcza się tym, że dbacie o ich zaplecze też intelektualne, bo przecież teraz za chwilę do szkół trafi znowu sporo sprzętu komputerowego.
4: Tak, samorząd pozyskał dla szkół i młodzieży z terenu powiatu iławskiego uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych ponad 1000 jednostek sprzętu elektronicznego. Są to komputery, tablety, urządzenia do pracy zdalnej. Są to sprzęty, które zostały sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
1: A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: To warto wiedzieć.
1: Zapraszam dziś na kolejny wątek historyczny związany z najsłynniejszymi mieszkańcami Iławy i okolic. To również okazja do odkrywania kolejnych kart dziejów naszego regionu. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
5: Ci najsłynniejsi to, trzeba powiedzieć, tak koniec wieku XIX, początek wieku XX, czy druga połowa wieku XIX, początek wieku XX, ponieważ, dlaczego? Ponieważ no, nie jest żadną tajemnicą, że założona w 1305 roku Iława, w zasadzie z takimi malutkimi dwiema przerwami wieku XVI i wieku XV, tak naprawdę było to miasto niemieckie. No i gdy zaczniemy mówić aż do roku 1945, no i gdy zaczniemy mówić o tych słynnych mieszkańcach Iławy, no to będą w większości mieszkańcy to niemieccy, niemieckojęzyczni, czy będą to Niemcy. I bodaj takim najsłynniejszym z drugiej połowy wieku XIX będzie, tak jest, dobrze Państwo myślicie, Emil Bering, urodzony w 1854 roku pod Iławą w miejscowości Hansdorf, w miejscowości Ławice. Dziecko, które no miało aż 12 rodzeństwa. Szóstkę dzieci miał jego tatuś z jedną żoną, siódemkę z drugą żoną, no i po środku trafił się Emil. Emil od początku, jego tatuś był nauczycielem, mama panią domu, wtedy kobiety, co powinno się chwalić, nie pracowały, zajmowały się domem, prowadziły bardzo spokojny tryb życia, a nie zasuwać po kilka czy kilkanaście godzin, jak teraz, jeszcze mieć dodatkowe obowiązki. Natomiast Emil od początku sprawiał wrażenie takie dziecka niezwykle skrytego, ale bardzo zdolnego. I po kilku latach, gdy nauki u ojca, tatuś go kieruje do gimnazjum w Olsztynku, tam kończy do gimnazjum, no i zastanawiają się razem z żoną i z pastorem z Rudzienic, gdy skończył gimnazjum, przyjechał do domu, co dalej z Emilem. No i tatuś mu zaproponował, czy widział go w roli pastora. Pastor z Rudzienic powiedział: nie, ja na początku dam pieniążki, wyślę go na studia, na które będzie chciał. Przyznam się, że rozmawiałem z Emilem. Emil chciał zostać lekarzem. I rzeczywiście Emil wyjeżdża do Berlina, tam pieniążki zdobywa na studia poprzez podpisanie kontraktu z wojskiem, co oznacza, że po skończonych studiach lekarskich na 10 lat będzie musiał pracować, odpłatnie oczywiście, jako lekarz. Tak też się dzieje, Emil kończy studia i na 10 lat idzie do pracy jako lekarz wojskowy. Po skończonym, jak gdyby, tym koniecznym okresie pracy w wojsku, Emil rozpoczyna praktykę lekarską, pracuje w Berlinie, w Marburgu, ale odzywa się taka zew takiego wynalazcy, zew człowieka, który chciałby ulżyć doli dzieci, które umierały masowo w drugiej połowie wieku XIX na potworną chorobę, jaką był tężec. Emil najpierw robi badania na zwierzętach, później kolejne na ludziach i rzeczywiście udaje mu się tę chorobę ujarzmić. Razem z japońskim wynalazcą dokonali odkrycia, że właśnie ta przez nich, ta ich surowica będzie mogła zapobiec tej chorobie. Emil jest doceniony. Emil Bering, już jako Emil von Bering, w 1901 roku za swój wynalazek otrzymuje Nagrodę Nobla. Pierwszą Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w całej historii przyznawanych tych nagród. Jedzie do Szwecji, tam otrzymuje tę nagrodę. Do dzisiaj, proszę Państwa, te najważniejsze rzeczy z życia Emila Beringa można zobaczyć w podiławskiej miejscowości Ławice, gdzie jest Izba Pamięci Emila Beringa. Kilkaset metrów, no może jakieś 200-300 metrów od Izby Pamięci jest też cmentarz, na którym leżą rodzice Emila i jeden z potomków rodziców Emila Beringa, jego brata potomek, Christian Bering, ale to też opowieść na inną okazję, a rzeczywiście opowieść o samym Christianie Beringu też jest niezwykła. Tyle może o sprawach zawodowych Emila Beringa. Koniec jego życia wiąże się z jego sprawami zawodowymi i osobistymi. Emil Bering został nagrodzony sporą kwotą, nie tylko nagrodą prestiżową, ale i sporą kwotą pieniążków, za to, buduje Emil Bering-Werke swoje zakłady, w których produkuje szczepionkę przeciwko tężcowi, przeciwko błonicy. W 1917 roku, w marcu, Emil Bering zachorował. Zachorował, okazało się, że ma zapalenie płuc, no i żona mówi, słuchaj, to ty idź do lekarza. Padło słowo żona, o, żebyśmy o tym nie zapomnieli, bo trzeba koniecznie powiedzieć o jego żonie. Emil się oburzył, mówi, jak to do lekarza? Jestem lekarzem, będę chodził do lekarza. Wynikało to raz z jego przeświadczenia, że jest fantastycznym lekarzem, ale wynikało to też trochę z jego skąpstwa. Mimo, że był człowiekiem majętnym, jego zakład przynosił potworne zyski, to jednak do lekarza nie poszedł. I co? I zmarł. Zmarł, ponieważ nie ogarnął się, mówiąc tutaj językiem młodzieży, nie ogarnął się, zamiast pójść do lekarza, przebadać się solidnie, sam się leczył. No i tak się leczył, że niestety zmarł. Ale padł tutaj wątek jego życia osobistego. Rzeczywiście, Emil Bering w wieku 42 lat został uświadomiony przez swoich kolegów. Mówi, ty Emil, ty nie masz rodziny, ty nie masz żony. No i on tak rzeczywiście zorientował się, spojrzał na lewo, na prawo. Rzeczywiście nie ma obok niego nikogo. To może taka troszeczkę, jakaś taka ironiczna uwaga pod jego adresem, bo rzeczywiście był człowiekiem niezwykle skrytym, że pewnie dziwnym bardzo. Był strasznie zazdrosny o to, co wymyślił, o swoje dokonania. Chciał rozgłosu, chciał tego, żeby mówiono o nim. Natomiast tym rozgłosem nie chciał się dzielić z nikim innym. Był zazdrosny o swoje dokonania, o to, żeby mówiono o nim. Natomiast no, w takim życiu osobistym był bardzo niedostępny, skryty, wręcz takim samotnik. Ale koledzy sprawili, że taką 21-letnią dziewczynę znalazł. Była to córka jednego z dyrektorów berlińskiej kliniki. On miał 42 albo 3 lata na 21, więc dzieliła ich na dość duża różnica wieku. No ale Emil Bering bardzo szybko chyba zasmakował w tym, że bycie mężem jest fajną rzeczą. I proszę Państwa, uwaga, w ciągu 6 lat spłodził 6 synów. Emil Bering, jak wspomniałem, zmarł, pochowany został w Marburgu, w takim pięknym mauzoleum. Do dzisiaj to mauzoleum istnieje. I proszę Państwa, gdy opowiadam o Emilu Beringu i o mauzoleum i Marburgu, na myśl mi przychodzi druga niezwykle ważna postać, związana też niekoniecznie z Iławą, ale z okolicami Iławy. Też Niemiec, też osoba, która zapisała się nie tylko w historii tych ziem, ale w historii Europy, nawet świata. Był to niemiecki feldmarszałek Paul von Benneckendorf und von Hindenburg. Proszę Państwa, ciekawostka, Hindenburg urodzony w Poznaniu, zmarł w Ogrodzieńcu pod Iławą, a jeden z najbardziej znanych feldmarszałków i dwukrotny prezydent Niemiec. Jakaż ta Polska była w tym czasie ważna? Mimo, że wtedy nie było polskich map świata. Rzeczywiście urodzony w Poznaniu. Jego rodzina miała tutaj swoje włości właśnie w Ogrodzieńcu. Taka malutka miejscowość między Iławą a Kisielicami, bliżej Kisielic. I tam Hindenburg po swoich wyczynach w czasie Wielkiej Wojny, czy w czasie I Wojny Światowej, Hindenburg ostatnie lata swojego życia właśnie związał z tą miejscowością. Uwielbiał tu przyjeżdżać, spędzał tutaj czas i nawet już został prezydentem Niemiec. W zasadzie większość roku spędzał tu. Był już człowiekiem, no, nie takim młodziutkim, miał ponad 80 lat, więc chciał takiej stabilizacji, stabilności, takiego zdanych kątów sobie. Kancelaria prezydenta w Berlinie zupełnie mu nie odpowiadała, dlatego większość czasu tutaj spędzał. Tutaj też, proszę Państwa, w latach 1933-34, gdy został kanclerzem Rzeszy Adolf Hitler, przyjeżdżał, żeby konsultować pewne rzeczy z Hindenburgiem, jeszcze wtedy

0: zakopany pod Olsztynkiem w wielkim ojczyźnianym grobie, który był w formie zamku krzyżackiego. Tam spoczęły szczątki jego, tam też sprowadzono szczątki jego żony. No ale w 1945 roku do Olsztynka zbliżała się Armia Czerwona, wypędzając Niemców z Warmii i Mazur. Jego syn zabrał zwłoki ojca, matki i wywozi je w nieznanym kierunku. W 1945, pod koniec albo na początku 1946 roku, armia amerykańska odnajduje dwie brązowe skrzynie, dwie trumny w zasadzie, były trumny w trumnach, dwie brązowe trumny Hindenburga i jego żony w sztolniach jednej z kopalni w Niemczech. Wyciągają je, nie mieli pojęcia, co z tym zrobić. Niemcy, którzy tam zorientowali się, kto to jest, osoba niezwykle ważna dla nich, zwycięzca wojny w 1914 roku, bitwy pod Tannenbergiem i nie tylko, postanawiają, że do najbliższego miasta je zawiozą. Tym miastem był Marburg. Znani przynajmniej, może nie tyle co słynni, może znani ludzie związani z historią nie tylko Niemiec, ale w zasadzie Europy, czyli Hindenburg i Emil Bering, koleje losu dwóch mieszkańców w zasadzie podiławskich leżą w jednym mieście właśnie w Marburgu. Tyle może o takich osobach, które były przełom XIX i XX wieku, ale też nie można nie wspomnieć tutaj o wielkim, małym człowieku. Był to Helmut Stifel. Był to generał niemiecki, urodzony w 1901 roku w Iławie, ten już rodowity ławianin. Helmut Stifel był synem iławskiego oficera, który służył w jednej z iławskich koszar. W Iławie za długo nie pomieszkał, ponieważ ojciec był przerzucany do innych jednostek wojskowych. Tam też został przerzucony razem z swoim synem. Ale czym ten syn się wsławił? Może jego sława jest troszeczkę przyciemniona przez to, co się jakby wydarzyło wokół tego, o czym zaraz Państwu powiem. Mianowicie w 1944 roku Helmut Stifel razem z pułkownikiem Stauffenbergiem i z gronem innych spiskowców zawiązali stowarzyszenie, spisek, którego miał na celu zabicie Adolfa Hitlera. Spiskowcy mieli tego dokonać w różnych miejscach, w różnym czasie, dlatego być może jest to troszeczkę nadużycie mówiące o tym, że Helmut Stifel spał z bombą pod poduszką, którą tą bombę woził, żeby mieć odpowiedni i sprzyjający moment, żeby tę bombę podłożyć i Adolfa Hitlera zabić. Taka okazja się nadarzyła, gdy Stauffenberg i Helmut Stifel zostali wezwani na naradę do Wilczego Szańca. I tam też się udali. 20 lipca 1944 roku nasz Iławianin, podkreślam, Iławianin, z panem, z pułkownikiem Stauffenbergiem wyjechali, żeby brać udział w tej naradzie. Sam Stifel nie miał takiego statusu, żeby być aż tak blisko, mimo generalskiego stopnia, jak Stauffenberg, dlatego na tą naradę zaproszono Stauffenberga i Stauffenberg zabrał z sobą bombę, którą woził, którą miał pod opieką nasz Helmut Stifel. Ta bomba, wniesiona do sali obrad, uzbrojona przez Stauffenberga, niestety nie została uzbrojona w pełni. Spiskowcy byli przekonani, że zamach się udał. Szybko zorientowano się, kto był sprawcą tego zamachu. Stauffenberg wylądował i po krótkim procesie stracony. Jeszcze tego samego dnia został rozstrzelany. Natomiast Helmut Stifel nie. Był bardzo takiej nikczemnej postury. Miał podobno 1,50 m wzrostu. Był najniższym generałem armii niemieckiej. Adolf Hitler nazywał go trującym karłem, jakby wiedział, co mu chce zrobić. I został aresztowany, osadzony w więzieniu. Tam był poddany naprawdę strasznym torturom. No i w czasie tych tortur niestety, ale wydradził tych spiskowców, których znał. Zostali aresztowani, straceni. Zresztą sam Stifel również. Wiedząc, że i tak nie ma szans, żeby ocalał. No ale był podobno mało odporny na ból. Dlatego wydradził bardzo wielu z nazwiska innych zamachowców, a i tak spotkała go za to straszna kara, ponieważ Hitler w psychopatycznych zapędach zażądał od sądu, żeby go skazano na potrójną karę śmierci. To wszystko było nagrywane. Psychopata Adolf Hitler to wszystko sobie oglądał.
1: To naprawdę niesamowite historie. A czy mógłbyś powiedzieć o szczególnych mieszkańcach, którzy zasłynęli po okresie wojennym?
0: Nie sposób nie wspomnieć już dyrektor Iławskiego Górniaka, profesor Stanisław Hertel. Dzięki jego działaniom w roku 1966 raz był posłem na Sejm. No dobra, na Sejm PRL-u, ale był to jednak poseł. Natomiast dzięki jego staraniom udało się zorganizować zbiórkę pieniążków i odsłonięto w 1966 roku w październiku pomnik Stefana Żeromskiego, słynny Żeromek, tak? Mamy pomnik Stefana Żeromskiego, w tym samym czasie Iławski Ogólniak otrzymał imię Stefana Żeromskiego. Takie jeszcze dwie mniejsze części zapraszam do oglądania na skwer Żeromskiego. Stanisław Hertel, późniejszy dyrektor Ogólniaka Iławskiego, zmarł w Iławie, też w Iławie jest pochowany. No i tutaj mi się skojarzyła taka postać, właśnie mówiąc o nim, pewno bym pominął, to Stefan Żeromski. Nie związany, broń Boże, z Iławą, nie urodzony tutaj, ale człowiek,

0: który w 1920 roku zachciało mu się zawalczyć o Iławę, żeby ta Iława była polska. W kwietniu i w maju 1920 roku Stefan Żeromski rozpoczął takie tour po miejscach, w których miał być zorganizowany plebiscyt. Plebiscyt miał zadecydować, czy mają to być tereny należące do Polski, czy do Niemiec. Próbował zachęcić, próbował agitować Iławian do tego, żeby zagłosowali za Polską. Jak Państwo doskonale wiecie, ta agitacja na niewiele się zdała. 11 lipca przeprowadzony w Iławie plebiscyt. No niestety tylko 5% zagłosowało za Polską.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Temat specjalny. Nie możesz tego przegapić. W porcie śródlądowym w Iławie odsłonięto tablicę dedykowaną Agacie Barwińskiej, jednej z najbardziej utytułowanych współczesnych polskich żeglarek. Od lat związana z Iławą i jeziorem Jeziorak, z sukcesami reprezentuje Polskę. Wielokrotnie stawała na podium Mistrzostw Świata i Europy w olimpijskiej klasie Ilka 6. Jej determinacja, pasja i konsekwencja w dążeniu do celu są inspiracją dla kolejnych pokoleń sportowców. Odsłonięcie tablicy w Alei Żeglarskiej jest wyrazem uznania dla jej imponujących osiągnięć oraz wkładu w promocję powiatu iławskiego. Wydarzenie z udziałem zaproszonych gości poprowadził Robert Szklanny, pierwszy trener Agaty Barwińskiej.
3: Wyjątkowe żeglarskie święto, odsłonięcie tablicy honorującej Agatę Barwińską w Alei Żeglarskiej w porcie śródlądowym w Iławie. Spotykamy się dziś po to, aby docenić wybitną mieszkankę naszego powiatu, znakomitą żeglarkę, reprezentantkę Polski na najważniejszych regatach świata, jak również na Igrzyskach Olimpijskich. Agata Barwińska, witamy Cię serdecznie. Gorąco witam również gospodarza tego miejsca, starostę powiatu iławskiego, pana Bartosza Bielawskiego.
4: Dzień dobry.
3: Witamy również członków zarządu powiatu, przewodniczącego, radnych Rady Powiatu Iławskiego, przedstawicieli klubów żeglarskich i organizacji żeglarskich. Witam trenerów, działaczy sportowych oraz ludzi związanych z żeglarstwem, mieszkańców powiatu iławskiego, lokalne media oraz wszystkich przybyłych gości. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem uznania dla wyjątkowych osiągnięć sportowych Agaty Barwińskiej, która swoją pasją, talentem, ciężką pracą od lat promuje powiat iławski oraz Polskę na najważniejszych żeglarskich arenach świata. Uznając wagę jej dorobku sportowego, Zarząd Powiatu Iławskiego przyjął w dniu 26 sierpnia 2025 roku uchwałę w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Alei Żeglarskiej na terenie Portu Śródlądowego w Iławie. Decyzja ta stanowi symboliczne podziękowanie za dotychczasowe sukcesy oraz trwałe upamiętnienie osoby, która stała się wzorem dla młodych sportowców oraz ambasadorką żeglarskich tradycji naszego regionu. Dzisiejsze spotkanie jest zatem nie tylko okazją do uhonorowania wybitnej zawodniczki, ale również świętem całej społeczności żeglarskiej, która od pokoleń tworzy wyjątkowy charakter krainy Jezioraka. Aleja Żeglarska powstała po to, by przypominać o ludziach, którzy swoją pasją, pracą i sukcesami rozsławiają Jeziorak na żeglarskich arenach i akwenach całego świata. Dziś do grona tych wyjątkowych postaci dołącza najbliższa memu sercu Agata Barwińska. Bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza, pana Bartosza Bielawskiego, starostę powiatu iławskiego.
4: Agato, szanowni państwo, jak doskonale wiesz, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy, jest to trochę złamanie pewnej formuły, która tutaj została przyjęta, kiedy powstał pomysł upamiętnienia osób wyjątkowo zasłużonych dla żeglarstwa, dla Pojezierza Iławskiego tutaj w tym miejscu. Ty i dobrze. Jesteś pierwszą osobą, która cały czas jest aktywna sportowo, która funkcjonuje i buduje wizerunek powiatu iławskiego Jeziora, Jeziora klubu, z którego wyrosłaś, który reprezentujesz. Jest mi bardzo miło, że te wszystkie zasługi, dokonania twoje stały się inspiracją dla młodego pokolenia żeglarzy, że młodzież ma na kim się wzorować. Jesteś wyjątkową osobą skromną, pracowitą i liczę, że to jeszcze nie koniec sukcesów, które padły już twoim udziałem w tak młodym wieku. Liczę na to, że kolejna olimpiada również stanie się twoim udziałem, a po tej olimpiadzie będziemy mogli już nie tylko tablicę, ale również posąg pozłacany postawić u wejścia portu, bo jestem przekonany, że na to zasługujesz i jestem przekonany, że wszelkie te marzenia, zarówno prywatne, jak i związane ze sportem, staną się twoim udziałem, zostaną zrealizowane. Jeszcze raz, wielkie gratulacje. Gratulacje również kieruję do taty, bo dzisiaj chyba tylko tata jest za wytrwałość i wspomaganie ciebie, stworzenie możliwości do rozwoju od najmłodszych lat, ale i również trenerów, bo widzę, że wszyscy tutaj ci, którzy z tobą pracowali od najmłodszych lat, również są obecni. Wszystkim państwu gratuluję. Agata jest wizytówką waszego profesjonalizmu, wytrwałości. Przede wszystkim Agata sama w sobie jest wyjątkowa, ale również wasza cegiełka tam jest. Nie sposób ją pominąć. Wszystkim państwu serdecznie gratuluję, że możemy się tutaj spotkać i dokonać odsłonięcia twojej tablicy. Tablica, tak jak już rozmawialiśmy, jest kompozycją otwartą. Będziemy mogli w trakcie lat kolejnych twojej kariery dopisywać różne na niej osiągnięcia. Wszystkiego dobrego.
5: Dziękuję bardzo.
3: Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do odsłonięcia tablicy, chciałbym zaprosić, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę, jest teraz na to świetny moment.
1: Mówi Lucyna Czołba, sekretarz gminy Iława.
5: Szanowni Państwo, Pani Agato, chciałabym w imieniu Pana Wójta Krzysztofa Harmacińskiego, Wójta gminy Iława, złożyć Pani serdeczne gratulacje i pozwoli Pani, że w imieniu Pana Wójta odczytam słowa skierowane do Pani. Z okazji odsłonięcia tablicy dedykowanej Pani osobie, w imieniu swoim oraz całej gminy Iława z ogromną radością składam Pani najserdeczniejsze gratulacje. To wyjątkowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla Pani wybitnych osiągnięć sportowych, niezłomnej determinacji oraz godnego reprezentowania polskiego żeglarstwa na arenie międzynarodowej. Pani imponujące osiągnięcia, w tym tytuły Mistrzyni Europy, medale Mistrzostw Świata oraz liczne sukcesy w rywalizacji międzynarodowej są powodem do dumy dla mieszkańców całego regionu. Dzięki talentowi i ciężkiej pracy stała się Pani inspiracją dla młodego pokolenia sportowców. Odsłonięta tablica będzie trwałym symbolem wdzięczności i szacunku dla Pani dokonań. Życzę Pani dużo zdrowia i dalszych sukcesów. Niech każdy kolejny start przynosi powody do dumy, a życzliwość i wsparcie mieszkańców niech towarzyszą Pani na sportowym szlaku. Z wyrazami najwyższego uznania, wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Pani Agato, gratuluję, kibicujemy, życzymy dalszych sukcesów, wszystkiego dobrego, powodzenia. Bardzo proszę.
6: Dziękuję.
5: Bardzo mi proszę bardzo.
6: Dziękuję.
5: Dziękuję uprzejmie.
1: Mówi Wojtek Janusz, jeden z trenerów Agaty Parwińskiej.
7: W imieniu środowiska, z którego Agata wyrosła, chcę powiedzieć kilka słów. Agata, to, że jesteś teraz czołową zawodniczką świata, to jest oczywiście przede wszystkim twoja zasługa. Zasługa rodziny, bo bez rodziny na pewno by się to nie stało. Ale nie będę skromny i powiem, że jest to również zasługa trenerów, którzy z tobą pracowali. I cieszę się bardzo, że w tak niewielkim mieście i powiecie, jakim jest powiat iławski Iława, no może nie obszarowo, ale wiadomo, co mam na myśli, taki talent został dobrze oszlifowany. Bo bez tego oszlifowania, no zapewne nie byłoby aż tak dobrze. Być może ty również chcesz zabrać głos i myślę, że tak właśnie, dokończyć jakby tą moją myśl na temat twoich związków z tym środowiskiem i z tym miastem, bo przecież wciąż jesteś członkinią klubu Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, więc no i tym bardziej uważam, że powinniśmy ci również podziękować za to, że jesteś wciąż członkinią naszego klubu. Wielkie brawa.
3: Szanowni Państwo, kariera Agaty Barwińskiej jest przykładem, to co Wojtek również powiedział przed chwilą, wytrwałości, konsekwencji sportowej, odwagi, wsparcia ze wszystkich możliwych stron, rodziców najbardziej. Od pierwszych treningów na Jezioraku po starty w Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich zawsze pozostawała ambasadorką Jezioraka i lokalnego żeglarstwa. A głównym punktem dzisiejszej uroczystości jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Tablicy w Alei Zasłużonych dla Iławskiego Żeglarstwa, dla żeglarstwa z nad Jezioraka. I bardzo proszę o dokonanie tej uroczystości przez Agatę.
6: Pierwszy raz ją widzę, musiałam przeczytać.
3: Przeczytaj, zobacz dokładnie. Tak, kolejna wyjątkowa.
6: Wszystko się zgadza. Jest
3: karta.
6: Miejsce, żeby dopisać.
3: No, tak, historia zapisana. Ja mam takie osobiste jeszcze dwa słowa, ponieważ zanim puszczę Agatę dalej, Wojtek ją przyprowadził do klubu, a ja ją wsadziłem na optymistkę. I z tego jestem najbardziej dumny, że byłem jej pierwszym trenerem. A teraz ci mogę oddać głos.
6: Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy tutaj przyszli, ale przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie tutaj doprowadzili do tego miejsca, w którym się teraz znajduję, bo myślę, że dużo już zostało tutaj powiedziane i wszystko się zgadza. Wszyscy trenerzy, dzięki nim osiągnęłam to, co osiągnęłam i bez nich by się to na pewno nie udało. Na pewno chciałabym podziękować moim rodzicom, bo oni są dalej dla mnie największym wsparciem i od małego jakby wspierali tą moją karierę żeglarską. Na pewno pomogło to, że jestem z takiego pięknego miasta, gdzie zaraz ze szkoły mogłam przejść obok jezioraka i wskoczyć na tą optymistkę, także to, że jestem z małego miasta, myślę, że jest fajne, że pokazuje, że właśnie z małego miasta też można się wybić, ale też myślę, że nasze miasto ma bardzo duży atut. To, że ma to piękne jezioro w środku, w centrum miasta, także to jest na pewno duży atut. Także mam nadzieję, że moje osiągnięcia będą jeszcze bardziej nakłaniać tych wszystkich młodych adeptów do tego, żeby schodzić na to jezioro, pływać, zaczynać na optymistkach i kontynuować swoją karierę na większych łódkach. Może na laserze, może na innych klasach, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tabliczek z innymi zawodnikami. Będziemy mieli więcej okazji do tego, żeby świętować inne tabliczki. Dziękuję.
3: Dziękuję za te bardzo inspirujące słowa. Kochani, dzisiejsza uroczystość jest nie tylko wyrazem uznania dla sportowych osiągnięć Agaty, ale także podziękowaniem za godne reprezentowanie Iławy, powiatu iławskiego i Polski na wszystkich możliwych akwenach międzynarodowych. A niech ta tablica będzie trwałym symbolem marzeń, które dzięki ciężkiej pracy mogą prowadzić od jezioraka aż na olimpijskie akweny świata. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za udział w tej dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy wszystkich gości do sali konferencyjnej na dalszą część naszego spotkania, a tam niesamowite pamiątki, trofea Agaty. No, będzie można porozmawiać i zobaczyć trud jej pracy. Tam na pięknie wyłożonym stole są jej trofea. One się nie wzięły z niczego. To jest tysiące godzin przepracowanych z różnymi ludźmi, z różnymi trenerami, zaczynając tutaj w naszej bazie na jezioraku, no a kończąc tam, gdzie Agata jest, na najwyższym topie światowym.
4: Dziękuję bardzo.
8: Jakbyś mogła podsumować ostatni swój okres, a był bardzo intensywny, bo było bardzo ciekawie i bardzo mocno, silnie, a przede wszystkim oczywiście po polsku.
6: Dopiero co wróciłam w sumie z Mistrzostw Europy, gdzie skończyłam szósta. W sumie po czasie jestem zadowolona z tego miejsca, oczywiście zaraz po nie byłam do końca zadowolona, zawsze jest gdzieś tam ta chrapka na więcej, żeby zdobyć ten medal, obronić ten medal, ale tak jak ktoś mi powiedział właśnie w rozmowie po regatach, już to od 2020 roku tak naprawdę nie wypadłam z tej top 7 Mistrzostw Europy, także to pokazuje, że cały czas utrzymuję się w tym top. To jest, myślę, bardzo ważne i to jest bardzo dobry prognostyk do tego właśnie, żeby gdzieś tam powalczyć, myślę, w LA o ten medal, bo jestem w stanie zdobywać te medale, tylko myślę, że trzeba wszystko dopiąć i wtedy będzie na pewno dobrze. No i teraz mam troszeczkę luźniejszy okres, właśnie wróciłam do Iławy. Obowiązki, ale myślę, że przyjemne obowiązki. Myślę, że to jest to wzruszający moment, bo jednak jestem z tego miejsca, to miejsce, to Iława jest jednak głęboko w sercu u mnie i kocham to miejsce, jest to dla mnie takie bezpieczne miejsce, do którego zawsze wracam, także fajny akcent, że mogę być tutaj w moim porcie, w którym zaczynałam swoje kroki, mogę tutaj wisieć. Myślę, że fajnie też. Mam nadzieję, że będę dalej inspiracją dla młodych dzieci, żeby zaczynały swoją przygodę żeglarską.
8: To jest oczywistość i na pewno tak też będzie, bo wielu ludzi właśnie już teraz inspiruje się twoimi osiągnięciami, ale też postawą sportową, taką skromną, typowo właśnie zadaniową, gdzie trzeba pokonywać różne trudności. No i często też trzeba wchodzić ponownie na ten szczyt. Jak to jest właśnie? Mając tyle tytułów, startujesz po raz kolejny i trzeba się znowu zmagać i to jest chyba jeszcze większa presja, prawda?
6: Tak, myślę, że to jest dość spora presja, ale myślę, że presja w sporcie nigdy nie znika. Trzeba ją po prostu dobrze sobie przełożyć, żeby dobrze na ciebie, pozytywnie na ciebie wpływała, także myślę, że pierwsze początki, jak pierwsze medale przywoziłam, to było dla mnie trochę cięższe. Teraz już jednak trochę się przyzwyczaiłam, ale też z drugiej strony wiem, że nie można się przyzwyczajać do swojego miejsca i trzeba ciężko pracować, żeby pozostać na tym topie, także myślę, że to jest to, co pozwala mi jednak zostać cały czas być w tym topie światowym.
8: Teraz wakacje, czy raczej przygotowania już do kolejnej sportowej imprezy?
6: No nie, powiedziałam, że teraz taki wolniejszy czas, ale szczerze mówiąc to mam tydzień wolnego i zaczynamy już przygotowania do wyjazdu do Los Angeles, gdzie będą właśnie kolejne igrzyska w 2028 roku. Wyjeżdżamy tam, żeby zbadać akwen, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, żeby zobaczyć, z czym będziemy się mierzyć podczas kolejnych igrzysk. Także no, zaczynamy już przygotowania do LA, a później w drugiej części roku mamy w początek września
9: Mistrzostwa Świata, także tam na pewno chciałabym powalczyć o medale.
8: Moim i waszym gościem była Agata Barwińska, mistrzyni i pewnie jeszcze oczywiście wielokrotnie będziemy to podkreślać. Też osoba, która ma ufundowaną tablicę pamiątkową. Tablicę, która zachęca młodzież, ale też dorosłych do tego, że warto o każdej porze roku i dnia ruszyć z taką przygodą. Dziękuję bardzo.
9: Dzięki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
8: Dominik Jaskulski. Tradycyjnie opuszczamy studio, żeby dotrzeć do miejsca, które na pewno pokochacie, jeżeli tu zajrzycie chociaż raz w życiu. Mowa oczywiście o pięknej pracowni Marka Kałuży, który jest naszym gościem. No i teraz wracamy pewnie do tego, o czym mówimy zawsze, czyli podsumujemy ostatni okres, a potem powędrujemy dalej, żeby powiedzieć o planach, o tych wszystkich fajnych rzeczach, które oczywiście otwierają się wraz z wiosną. Zachęcony do wojaży, Marek Kałuża rusza ze swoją sztuką.
10: Witam serdecznie. Tak, tak, są siły, jest wiosna, jest słońce. Tamten rok pozostawiamy już z tyłu. Była zima, była ostra zima, jak niedźwiedź w gawrze, ale nie spałem, tylko byłem bardzo aktywny. Ale teraz, jak już zima się skończyła, jestem podwójnie aktywny. Całe worki pomysłów. Będzie się działo w Kuźni Talentów. Będzie się działo też w moim osobistym takim życiu artystycznym, ponieważ mam taką fajną rocznicę, 45-lecie pracy i w związku z tym dużo wokół tego robię, żeby może we wrześniu sfinalizować te wszystkie moje pomysły, a w międzyczasie będzie się działo jeszcze wydarzenia w Kuźni Talentów, także wiosna, normalnie zwariowałem.
8: Czekamy z utęsknieniem, zanim powiemy o planach. Chciałem cię zapytać, bo masz strasznie dużo zajęć, pracy, no i przede wszystkim potrafisz jeszcze znaleźć trochę czasu dla siebie, żeby sam oczywiście zająć się sztuką. Co jest takim przedmiotem zainteresowania Marka Kałuży obecnie?
10: Obecnie bardzo mnie frasuje moje 45-lecie i będę robił rzeczy takie nietuzinkowe, nie zdradzę tajemnic, ponieważ materiał już leży, już czeka, już za chwileczkę, już za momencik, a tak w ogóle to w międzyczasie robię takie zlecenia, różne duże i małe. Cieszę się, bo to mi daje na chlebek coś tam, jakieś sytuacje dla firm. Także w tej chwili na warsztacie dla przykładu jest las, Bieszczadzki Las. Jest taki pan, który zażyczył sobie taką płaskorzeźbę, która jest cała, jest las bieszczadzki, czyli pełno drzew, ale te drzewa będą takie znikające troszeczkę w mgle. Jest to trudne w rzeźbieniu, bo malarz by miał łatwiej, ale już wiem, jak to zrobię, także będzie naprawdę w mgle. To jest takie fajne wyzwanie. Ostatnio robiłem podobną taką płaskorzeźby bardzo dużą, taką 1,50 m na 2 m. Ktoś sobie zażyczył wodę. Nie wiedziałem, że można wodę wyrzeźbić. Tak się bardzo podobała ta woda. Banalne fale, ale mniejsze, większe, bałwany i tak dalej. Nasze jeziora i tak dalej. I na niebieską bejcą pomalowane. Okazało się, że chyba w tym kierunku będę brnął. Czyli takie tematy wymyślone z wyobraźni i wcale nie z żadnego AI. Nic, tylko ciągle to wszystko z głowy. Także dużo fajne rzeczy robiłem nawet.
8: Wcześniej już przed świętami mówiliśmy o tym, żeby te tradycyjne rzeźby zamienić gdzieś, powiedzmy, na jakiegoś rybaka, który by charakteryzował się z naszym regionem. Natomiast oczywiście, jaka praca cię najbardziej zaskoczyła? Takie zadanie, które miałeś wykonać, które było dla ciebie najważniejsze i do dzisiaj stanowi może zagadkę, może wspominasz to często?
10: Powiem szczerze, że też bym musiał się cofnąć wstecz o kilka lat, o kilkadziesiąt lat. Są też chyba rzeczywiście, jak ja tak z perspektywy czasu, gdy już troszeczkę osiągam swój wiek i gdybym miał się podsumowywać i właśnie na tej wystawie może będzie to też powiedziane, to są takie rzeźby, które mają większy przekaz niż sowa, niż koń, nawet co powiedziałeś, rybak. Jest to pamiątkarstwo troszeczkę, a jeżeli wyrzeźbię rybaka ponownie, to na pewno zrobię go tak wyśmienicie, tak wykwintnie, że będzie stopień trudności zwiększę 300 razy. To będzie taki rybak, a jeżeli miałbym podsumować, to rzeźby sakralne. Chyba mi jednak to jest kwintesencja życia, czyli rzeźby, które kiedy nas już nie będzie, konserwatorzy na bank, skoro stoją w kościołach, stoją przed kościołami, stoją gdzieś w Toruniu, bo robiłem też dla znanego kanonika z Torunia. Także ja myślę, że te rzeźby po mojej śmierci będą konserwowane. I chyba to mnie najbardziej kręci, bo te rzeźby przeciętne, one mogą się już nie podobać za kilka lat. Ktoś może je wyrzucić naprawdę na przysłowiowy śmietnik. To można się z tym liczyć, czyli pamiątkarskie rzeźby przywożone z Egiptu, z różnych krajów świata. Często ich los może się skończyć na śmietniku. A te rzeźby, które się nie skończą, to mnie fascynuje. Chciałem powiedzieć, że jestem dumny i parę śladów w swoim życiu właśnie w wykonaniu robiłem świętego Jana Pawła II. Właśnie 3 razy robiłem, czyli okazało się aż 3 razy. 3 rzeźby robiłem świętego Antoniego. Nawet powiem ci szczerze, nie była to trudna rzeźba, ale rzeźba na kamionkę, jak się idzie tą asfaltem, święty Franciszek, wykonany z dębu, których miał chyba 200 lat, to drzewo miało, bardzo duża średnica i jeżeli leśnictwo nadal przekonserwowało, to ta rzeźba w świetnym stanie jest cały czas, bo to jest dąb. I z takich rzeźb jestem dumny, gdzie one trwają dłużej. Jednak takie rzeźby na półeczkę, na ścianę, ozdobne, to ze względu na to, że to jest mój zawód, lubię to robić, ale one nie przynoszą mi dosyć dużo chwały. Czyli te rzeźby, które konserwatorzy kiedyś będą konserwować.
8: Sporo tych prac jest też rozmieszczonych chociażby w gminie Iława i w wielu innych zakątkach. Mowa o tych słynnych skrzypcach.
10: Cmentarz Racławicki. W Krakowie Zbigniew Wodecki. Te skrzypce, takie banalne, takie drewienko. Nie było tam wysiłku rzeźbiarskiego potężnego, ale efekt taki, jaki osiągnąłem, taką no pseudo w cudzysłowie, może sławę, że naprawdę, że ktoś nawet kilka razy już mi dzwoni z Polski i mówi, byłem na cmentarzu, patrzę na nich, piszę Iława, bo one są zakonserwowane żywicą i ciągle leżą na grobie. Ktoś mi mówi, że jego syn na Uniwersytecie w Krakowie wykłada i jakiś student pyta, pan jest z Iławy? A z Iławy, na cmentarzu. I znowu, no kurczę, co chwila się ktoś odzywa. Także te skrzypce trochę mi nadały sławy. Także, no leżą na cmentarzu.
8: To jest bardzo ważna sprawa, dlatego, że postać w ogóle tego artysty jest niesamowita wręcz i moglibyśmy pewnie długo o tym mówić. Zresztą już był taki program, w którym wspominaliśmy Zbigniewa Wodeckiego. Chyba nie ma takiej rzeczy, której byś nie zrobił, a więc każde zlecenie jest dla ciebie właściwie wyzwaniem, ale takim, które będzie oczywiście konkretnie przygotowane i taki projekt jest naprawdę doskonały. Nie trzeba się bać, jeśli ktoś ma taką ochotę i na przykład chciałby mieć rzeźbę. Dzisiaj to jest właśnie trudne, bo znaleźć artystę, który to zrobi sam, nie przy pomocy sztucznej inteligencji ani drukarki elektronicznej, tylko po prostu ręcznie, z serca, z uczuciem i przede wszystkim z myślą, bo myśl w tym momencie jest chyba najważniejsza. Sztuczna inteligencja nie potrafi myśleć. Twoje prace są żywe, pokazują żywą rzeczywistość.
10: Tak powiem szczerze, tutaj, jak wspomniałeś, sztuczna inteligencja jest niezła. Powiem ci szczerze, wywołałem kilka razy w telefonie jakiś pomysł. Rzeczywiście na kreskę zdjęcie się drukuje. Rzeźbiarsko nie jest to złe, ale czuję się obco z tym pomysłem. Nie chcę go realizować, bo mogę tam zobaczyć na jakieś elementy, na szczegóły, ale nie chcę się realizować tego pomysłu. Czuję się, że to nie jest z mojej głowy on nie wyszedł, więc to nie jest moje i automatycznie nie chcę korzystać z AI. Naprawdę jest to niezłe ułatwienie. Nawet mój syn, który rzeźbi, też mi wysłał jakiegoś żubra, tam na Podlasiu jest i taki jakiś stylizowany z AI i tak dalej. To on może tego nie czuje. Mnie boli. Troszeczkę tak jakby nie umie kopiować kogoś, nie umie, a z AI bym umiał korzystać, ale nie chcę. A pomysły, które wypływają z głowy, ja jestem wychowany na rysunkach. Ja mogę wziąć gazetę z warzywami i to jest moja inspiracja do rzeźbienia. Nie muszę z AI poprosić, jak wygląda marchewka. Pójdę sobie z sklepu warzywnego i z marchewki skorzystam z prawdziwej. A powiem szczerze, fajne czasy takie, one są cały czas, że tak zwani w cudzysłowie mecenasi sztuki, czyli firmy potężne, tutaj ja mówię o meblarskich naszych okolicznych, firma Szynaka czy IKEA, często dają mi wolną rękę i tu się czuję bardzo fajnie, mogę się wykazać, bo na przykład, gdy ostatnio jakiś pan dyrektor dzwoni i mówi, panie Marku, jedziemy z rewizytą do naszej konkurencji, czy by pan wykonał taką nasz przyjaciół z tej firmy i z tej firmy w rzeźbie i jakiś takim kluczem, który wynaleźli, to jest, nie chcę za dużo mówić, powiem szczerze, to jest dla mnie wyzwanie i w tym momencie ja uruchamiam nie, a i tylko swoją głowę i wykonam, na pewno wyjdzie fajna rzeźba. Ostatnio zamawiali coś, też się mega podoba i powiem szczerze, bardzo podziękuję im, ponieważ tu oni dają mi wolne pole i im bardziej ich zaskoczę, widocznie zaskakuję, skoro zamówienia spływają cały czas. Czyli jeszcze no, szef tutaj naszego miejscowego zakładu, tego potężnego, meblarskiego i co w okolicy jeszcze ma zakłady, to dosłownie ufa mi na tyle, że to, co ja zrobię, bardzo się podoba. Czyli mimo, że mogą skorzystać, na pewno można zadzwonić sobie, ściągnąć jakąś rzeźbę, nawet z drewna, skąd tylko chcą, Marka Kałuży. I to mi daje taką satysfakcję, że oprócz tego, że jest jakiś zapłacone za to, ale ja mam wolne pole. I właśnie tak jak za dawnych czasów byli mecenasi, ci bogaci ludzie są mecenasami sztuki, to w Iławie i w naszej okolicy te duże zakłady, dzięki nim właśnie czuję się taki zrealizowany, bo mogę robić dla nich pomysły, które potwierdzają i oni widocznie nie chcą kupić gotowca, wolą dać w prezencie rzeźbę, którą wykona artysta, nie z AI, tylko z głowy ją urodzi i chcą dać rzeźbę, a nie wazon, a nie chcą dać z mosiądzu jakiejś rzeźby. Także bardzo się cieszę i dziękuję im za to również.
8: Stąd może ten prezent dla i rzeźba właściwie dla prezydenta, którą wykonałeś, mówiliśmy już o tym też. Wiesz co, chciałem cię zapytać o Dom Weterana. Dużo się mówi na temat i remontu. No, co uważasz? Bo jest naprawdę taki rozdźwięk, jeśli chodzi o sam pomysł modernizacji, ale nie tyle mi chodzi o modernizację, jak upamiętnienie oczywiście lwowskiego kapelmistrza, czyli pana Bogdana Olkowskiego, który jest postacią no nietuzinkową i ważną dla miasta.
10: Powiem szczerze, że znałem, to był mój przyjaciel, także Bogdan Olkowski, no i pozostali ludzie, którzy na pewno odeszli, Jan Kowalski, ja ich mam w sercu i w głowie. Ja, moim marzeniem jest takie coś. Ja na pewno, jak już na poprzednich rozmowach powiedziałem, ja ich wyrzeźbię, ja sobie stworzę panteon z nich. Póki ja żyję, jeżeli mnie już nie będzie, daj Boże, żeby ktoś o mnie tak pomyślał. Takie mam marzenie, no ale nie wiem, czy tak się stanie. Ja Bogdana Olkowskiego chcę uwiecznić w rzeźbie i ja w ten sposób uwiecznię. Wiesz, a jeżeli chodzi o jakieś inwestycje, to na pewno trzeba pamiętać o naszych mieszkańcach Iławy, którzy wnieśli tyle po wojnie w kulturę, że trudno by było ich nie wyeksponować. I może być to w postaci nawet, no nie wiem, budynku, w którym jest dusza i duch pana Bogdana. Ja wykonam rzeźbę, którą może później kiedyś w tym budynku się znajdzie. Także na pewno w ten sposób ja upamiętnię. A jeżeli chodzi o inwestycje, trudno mi się jest, wiesz, wyrazić, bo Dom Weterana, ja tam chodziłem. Ja chodziłem uczyć się grać na jakiejś trąbce. Później pan Bogdan, później był na ty, byliśmy, przerzucił mnie na puzon i później dał mi kopa i mnie wyrzucił. Ponieważ ja się nie uczyłem, bo ja miałem inne plany co do grania na instrumentach. Podobało mi się tam, ponieważ oni wyjeżdżali za granicę, ale ogólnie pamiętam i naprawdę może ci młodzi nie wiedzą, ale Iława miała duszę. I chciałbym, żeby właśnie ten budynek reaktywować w jakiś sposób. Może być to, nie wiem, cokolwiek, ta biblioteka, ale ciągle widzę, że tam jest jakaś reanimowana ta orkiestra i tak dalej. Przecież nie wiem, jak pana imię prowadzi tą orkiestrę. Także ja ci powiem szczerze, że ja go na pewno upamiętnię. A co to jakieś, wiesz, inwestycji i tak dalej, nie mam na nią wpływu, ale chciałem, żeby Iława pozostawiała ślady po tych wielkich naszych Iławiakach. I żeby nie zapominała, bo jednak my się starzejemy, odchodzimy, a inne pokolenie kiedyś, burmistrz za 20, 30, za 50 lat, żeby wiedział, jaki miał zasób, a nie tylko w opowieściach. I może to budowla może być pomnikiem też również ku czci takiego znanego dyrygenta, a to nie tylko on na miasto bardzo rzutował. Zobacz, zlot był tych ludzi i tak dalej. Tutaj wszyscy otarli się o Bogdana Olkowskiego, o Jana Kowalskiego. Także czy oni nie są wielcy? Ja obawiam się, że byli wielcy jednak, bo po śmierci teraz się to odczuwa brak. Są luki, robią się luki tych znanych Iławiaków. Póki następni zasłużą się tyle, co oni się zasłużyli, to ja nie wiem, to jeszcze może upłynąć. Także warto może upamiętniać to w sposób właśnie architektoniczny, czy ja w rzeźbie, bo ja na pewno rzeźbie.
8: Ja mam z kolei takie wrażenie, że ani powiat, ani miasto w ogóle nie interesują się tym kompletnie i to jest przykre, naprawdę. Słyszałem, że były tam jeszcze spięcia jakieś pomiędzy tymi ludźmi. Nie chcę w to wchodzić, bo to jest żenujące w ogóle cała ta historia z orkiestrą. Natomiast chciałem cię na koniec zapytać oczywiście o rzecz piękną i przyrodniczą, czyli o miejsce nad Iławką, mowa o Kuźni Talentów. Czy będzie można liczyć znów na tak fajne imprezy, które organizowaliście latem? Czy w tym roku będzie też taka okazja, żeby najmłodsi, średni, a nawet najstarsi mogli ciebie odwiedzać?
10: Byliśmy ostatnio na takim zebraniu w ratuszu z panią wiceburmistrz i pani z informacji turystycznej już taka ciekawa była. Panie Marku, czy w tym roku też, czy już mam ogłaszać? No nie ode mnie to zależy. Mi się wydaje, że pani dyrektor jest przychylna, że to się to wypaliło i stało się na tyle ciekawe turyści i moi uczniowie już czekają na to.
8: Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby wrócić do tego miejsca, zarówno do kuźni, jak i do tej przeuroczej piwnicy. Moim i waszym gościem był Marek Kałuża, oczywiście artysta, rzeźbiarz, również organizator społecznych projektów. Dziękuję bardzo.
10: Pozdrawiam serdecznie.
1: Zmieniamy temat.
8: W lasach pod Iławą coraz częściej pojawiają się rzadko spotykane gatunki zwierząt i roślin. To m.in. moczarka kanadyjska, która przywędrowała z Ameryki Północnej, czy nur czarnoszyi, wydający dziwne odgłosy ptak wędrowny z Alaski. Obecność tego gatunku to wyjątkowa rzadkość. Ostatnio coraz częściej pojawia się też zagadkowy zielony pająk. Mówi Magdalena Rudnicka ze Stowarzyszenia Cika Iława.
11: Akurat jeżeli chodzi o tego pająka, mówimy tutaj o spachaczu zielonawym. To jest nasz rodzimy gatunek. Tylko z racji tego, że ma bardzo charakterystyczne, jaskrawo-zielone ubarwienie, bardzo dobrze się kamufluje i przez to bardzo często jest niezauważalny. Natomiast część z nich została, tak jak chociażby ta moczarka kanadyjska, sprowadzona przez człowieka i o takich gatunkach mówimy, że są gatunkami obcymi. Natomiast wiele gatunków zaczyna się w naszym kraju pojawiać naturalnie w sposób naturalnego zwiększania swojego zasięgu, chociażby przez to, że zmienia się klimat. Modliszka zwyczajna, gatunek, który kiedyś był praktycznie spotykany tylko na południu kraju, w tej chwili jest już od kilku lat spotykany często w Iławie.
1: Mówiła Magdalena Rudnicka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
9: Dominik Jaskulski.
10: Blisko mieszkańców.
9: W tym programie powiemy o historii zabytkowej lokalizacji iławskiego sanepidu. Zaczynamy jednak od zmian wizerunkowych miasta. Na osiedlu podleśnym ruszyła termomodernizacja kilku budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wiejskiej. Mówi Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
11: Mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5. To są już dwa z trzech, które nam zostały budynki na terenie osiedla podleśnego. Te dwa budynki w tym roku termomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach.
9: Teraz chciałbym zapytać, czy plany dotyczą różnych właściwie fragmentów Waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
11: W 6 budynkach, w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków, ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też tym samym komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Na tym samym osiedlu też ponad 40 miejsc parkingowych, postojowych w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac także w obrębie osiedla podleśnego poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana, spółdzielcza, ale w części od ulicy Brata Alberta mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się tam kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie, natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM, oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów ich oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
9: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
11: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu Podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla Podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta, powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego pięciokondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich będziemy chcieli iść przy termomodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są w bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych, mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będziemy w stanie wyjść z ofertą dużo korzystniejszą niż miejscowi deweloperzy.
9: Spółdzielnia oczywiście bardzo mocno rozwija osiedle Podleśne i to widzimy na co dzień. Jest bardzo dużo zieleni oprócz tego wszystkiego. Dbacie również o taką sferę, ale rozwijacie się też technologicznie, bo nawet ostatnio zakupiliście specjalny pojazd, który znacznie ułatwia te prace porządkowe zwłaszcza.
11: Spółdzielnia mieszkaniowa z takich sprzętów technicznych, które pomagają utrzymać nam ponad 16 hektarów terenów zielonych, które mamy na terenie miasta. Te dwa pojazdy to ciągnik rolniczy z przyczepą oraz Melex, który ma już 15 lat. No jest to już wysłużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie, chociażby w okresie zimowym, za pomocą pługa, w który jest wyposażony, tych przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy jakichś gwałtownych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę. Będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli naszej spółdzielni, a teraz będzie mieli dwa pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
9: Sezon grzewczy już za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
11: Chcę Państwu przypomnieć, że spośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny też drenuje Państwa budżety domowe. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej jest potentatem tutaj u nas i podlega tylko regulacji ustawowej co do wysokości kosztów gigadżula dostarczonego ciepła do Państwa mieszkań. Spółdzielnia nie ma w tym zakresie żadnych możliwości negocjacji cenowych, ale może wdrażać inne systemy, co czyni. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie 2 lata były w Państwa mieszkaniach montowane podzielniki ciepła. W tej chwili procent opomiarowania w te urządzenia wynosi 98. Niemal 100% naszych zasobów jest opomiarowane w podzielniki ciepła. I już widzimy po tym okresie grzewczym, po tym sezonie, ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostka gigajoula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30%, powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że parł w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani w topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minimum osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania Państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać Państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wytypowaliśmy spośród 107 naszych budynków około 50, czyli niemal połowę naszych zasobów, do tego programu na 3 lata, gdzie poprzez umieszczenie czujników wewnątrz mieszkań, tego będzie bardzo niewiele, są to czujniki radiowe, bezprzewodowe, więc to nie będzie wiązało się z jakąś ingerencją w państwa mieszkania, proszę się tego nie obawiać, oraz czujniki zewnętrzne, na bieżąco będą korygowane parametry, które będą powodowały po prostu bardzo oszczędne i celowe sterowanie ciepłem dostarczanym do państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 zł w ciągu jednego sezonu grzewczego.
9: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
10: Zmieniamy temat.
9: I zaglądamy do zabytkowego budynku iławskiego sanepidu, o którym mówi Michał Młotek z internetowego Muzeum Iławy.
12: W tym przypadku wiemy i mamy tę pewność, że gospodarzem tej willi był Hermann von Stein, wtedy dowódca jednego z garnizonów, natomiast docelowo pruski minister wojny. I on właśnie mieszkał tutaj dokładnie w tym miejscu.
13: Proszę Państwa, tak, generał von Stein był dowódcą całego garnizonu iławskiego. Przypomnę, garnizon iławski to aż 3 jednostki wojskowe, czyli dzisiejszy zakład karny, były IZNS i dzisiejszy szpital powiatowy. Tam były 3 jednostki i on tymi 3 jednostkami dowodził.
12: Moi drodzy, poznajcie Macieja Mikołajczyka. Maciej Mikołajczyk jest jedną z tych osób w naszym mieście, które dbają o nasze bezpieczeństwo i robi to bardzo dobrze, a przy tym jest gospodarzem jednym z piękniejszych zabytków w naszym mieście, który oprócz tego, że jest piękny sam w sobie, to jest jeszcze znakomicie utrzymany, co też zobaczymy w środku, bo zorientujecie się, jak wejdziemy i do piwnic, i na strych, że czuć tam historię i ktoś mocno dba o to, żeby te historie było tam czuć. Ale można lać wodę, można mówić też o konkretach. My z Dariuszem przeczytaliśmy sobie, przyswoiliśmy, odświeżyliśmy wiedzę, która znajduje się w karcie zabytku i o tym obiekcie można byłoby naprawdę mówić godzinami, można byłoby mówić o nim długo. Ja powiem tylko jedno na tym etapie, że tak jak ta willa wygląda okazale, tak przed wojną okazale wyglądała cała ta ulica, którą tutaj przyszliśmy. Ona i z jednej i do pewnego momentu z drugiej strony zabudowana była właśnie takimi budynkami, takimi obiektami. Mieszkał tu nie byle kto. Nie mówię tu konkretnie w tej willi, ale w ogóle. Tutaj trzeba było mieć albo pozycję, albo pieniądze, żeby na całym tym półwyspie i przy tej głównej ulicy wjazdowej do Iławy zamieszkać.
9: Mówi Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
14: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę, chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania i na tą okazję przekazać takie podziękowania od Państwa, od siebie. Za to, że to pokazuje, jak ta historia jednej ulicy jest. Ale proszę też przyjąć podziękowania. Proszę Państwa, specjalnie na tą okazję przygotowałem to na papierze gilszowym. To jest papier, który jest bardzo cenny w administracji, bardzo się często go używa na różne okazje. I to jest jedna z tych okazji. Darku, proszę przyjmij.
15: Dziękuję.
14: Gratulacje.
15: Dziękuję pięknie.
14: Dla Ciebie również. To są brawa dla Was i rzeczywiście jesteśmy, proszę Państwa, w historycznym momencie. Ja mam ze sobą parasol, także się nie martwcie Państwo. Na pewno nie zmokniemy. 1901 rok powstał budynek. I muszę Państwu powiedzieć, że jest bardzo ciężki, żeby go utrzymywać, ponieważ wszystkie prace, które wykonujemy za zgodą konserwatora. Bez jego ręki nic nie możemy zrobić. Przejdziecie się za chwilę tymi drzwiami do piwnicy. To są drzwi, które będą po prawej stronie pokój szczepionek. Tam są szczepionki. Dalej zobaczycie zrewitalizowane archiwum, które będzie za kratami po kontroli przeprowadzonej przez archiwum państwowe w Olsztynie. Dalej przejdziecie, zobaczycie najlepszą, myślę, że na świecie, zabytkową toaletę, która została stworzona i odrestaurowana. Dalej zobaczycie, proszę państwa, schron, gdzie będą 3 agregaty. Jesteśmy przygotowani w razie sytuacji nadzwyczajnej do tego, żeby prowadzić nasze dalsze działania, chociażby w chwili kryzysowej. Jesteśmy w trakcie przygotowywania, proszę państwa, dodatkowo źródła indywidualnego. To źródło indywidualne będzie polegało na tym, że będzie to zabezpieczenie wody. Proszę państwa, woda jest punktem krytycznym. Dzisiaj infrastruktura krytyczna. Tak bardzo mi zależy na tym, żeby jednak woda była na najwyższym poziomie. Zaraz za schronem pomieszczenie laboratoryjne. Tam znajdują się wszystkie substancje, które wykorzystywane są do przygotowywania podłoża na szalkach Petriego. I takie szalki Petriego, jak państwo będziecie wychodzić, ode mnie dzisiaj otrzymacie. Chciałbym, żeby to był taki suwenir, że jak gdzieś wykorzystacie je na ozdobę, to żebyście pamiętali o Iławskim sanepidzie, że on jest dobry. On jest blisko ludzi i zawsze dla ludzi. Następnie na parterze, można tak powiedzieć, przy wejściu gablota grzybów 3D. Prowadzimy informacje w zakresie tego, żeby społeczeństwo wiedziało, czy grzyby, które zbierają, są dobre, więc klasyfikator jest od zeszłego roku w Oddziale Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Zobaczycie też gablotę pamięci, to wspólnie ze starostą powiatu, panem Bartoszem Pilawskim, w październiku 2022 roku otworzyliśmy. I strych zabytkowy, strych, gdzie nie ma ani jednego gwoździa, tylko są kołki. Proszę państwa, mogę państwu powiedzieć i podzielę się, będziecie jako pierwsi tą informacją. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam budżet i w tym roku jeszcze będzie remont tego dachu robiony, także myślę, że wielkie brawa tutaj się należą i pan Mateusz Schauer, pan wojewoda, również tutaj nam pomagał.
9: Mówił Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
9: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu historia Wojciecha Kopczyńskiego, który samotnie kajakiem przepłynął trasę ponad 500 km. Znajdujemy się w hali sportowej, bo trochę ze sportem ten temat jest związany. Mówimy oczywiście o przygodzie z kajakiem, o pływaniu po różnych miejscach, wielu akwenach. Teraz byśmy chcieli usłyszeć, jak to się zaczęło, dlaczego wpadłeś na taki pomysł, żeby wybrać się na taką przygodę. No i oczywiście, jak ona przebiegała, bo na pewno była bardzo interesująca.
15: Zaczęło się 6-7 lat temu, kiedy zaczęliśmy wraz z synami, spłynęliśmy po raz pierwszy Wisłę. Wtedy akurat były obchody 1000-lecia państwa. Te 1000 występowało wiele, wiele razy. A że Wisła, jak się dopłynie do Sobieszewa, to akurat ma 1000. Jak się zaczyna oczywiście po Zalewie Goczałkowickim, więc cały ten odcinek spłynęliśmy. Tylko zajęło to nam wtedy chyba 13 dni. Synowie później rozpoczęli albo pracę, albo dalej studia, w związku z tym nie było specjalnie z kim. Żona lubi pływać, kajakiem też pływa, robi to bardzo dobrze, ale tak bardziej kontemplacyjnie, gdzieś tam się zatrzymać, kawa, ciastka, herbata. To akurat ja należę do tych, którzy się cieszą z tego, że są w drodze. W związku z tym zacząłem pływać samodzielnie, potem był spływ z Bieszczad, zacząłem przed w Sękowcu, to jest troszeczkę powyżej Zalewu Solińskiego, i przez San, Wisłę, Bydgoszcz, Notecią dopłynąłem do, przez Szczecin oczywiście, do Świnoujścia. Tam się trochę pokręciłem po zalewie, dopłynąłem do Dziwnówka. No i wtedy mnie żona odebrała, bo już się bała, że jak jeszcze dzień się spóźni, to będzie musiała do Szwecji jechać, także miała silną motywację. Po tamtym okresie jeszcze był spływ z Częstochowy Wartą do Iławy, centralnie pod dom. Próbowałem połączyć wschód z zachodem. Akurat tak się złożyło, że po drodze się ujawniły moje jakieś mankamenty zdrowotne, które przerwały mi podróż. Teraz chciałem sprawdzić, czy mogę. Okazuje się, że kajakarstwo, tak jak jazda na rowerze, się nie zapomina. Wymyśliłem trasę tak, żeby było niedaleko. Znaczy, trasa jest ogólnie znana, bo to pętla toruńska, tylko ja ją robiłem w opcji iławskiej. Startowałem na plaży przy Skarbku i po 6 dniach syn przyszedł, pomógł mi wyciągnąć kajak. To kilkanaście godzin tego dnia siedziałem w kajaku. Znaczy, jeśli chodzi o sam spływ, ja już byłem bardzo mocno nakręcony i zadowolony samymi przygotowaniami. I tak na dobrą sprawę, ja zaczynam przygotowywania rok wcześniej. Się pojawiają gruszki. Ja te gruszki już sobie suszę na rok przyszły. Zresztą, powiem szczerze, niesamowita petarda. Można, jak się zje ich troszeczkę, to lepsze od batonu energetycznego i zdrowsze. W ogóle bardzo smaczny owoc. Troszeczkę chyba je skrapiałem również cytryną, żeby nie ściemiały. Natomiast jest na tyle dobry, że w czasie suszenia jabłka leżały sobie spokojnie, natomiast gruszki musiałem chronić, bo przylatywały osy i je zjadały. Sporo cukru w nich jest, także bardzo fajnie się wiosłuje. W ogóle wykonuję proponuje cokolwiek. A czy jabłka? Jabłka są trochę kwaśniejsze. Może banany znowu się trochę kleją, także oczywiście robione samodzielnie. W związku z tym ta gruszka jest idealnym rozwiązaniem.
9: No właśnie. I jakie ciekawe miejsca na trasie? I jak ona wyglądała? Co po kolei pokonywałeś?
15: Czy wystartowałem na plaży przy Skarbku w Iławie? Oczywiście do Iławki. Pierwsza przenoska przy młynie, przy cmentarzu. To akurat, jeśli można delikatnie zasugerować, to nie są wielkie koszty. Ja sobie daję radę, bo mam tych przenosek już zrobionych wiele i mam odpowiedni sprzęt ku temu. Natomiast bardzo ładnie by zostało uruchomione jezioro Iławskie, gdyby osoby mniej wprawione miały drobny jakiś kawałek pomostu, kawałek trapu, być może wyłożony nawet jakiś zwykły pas transmisyjny, żeby ten kajak nie sunąć do wody, a nie przenosić po betonie, bo wiadomo, sprzęt się niszczy. Ludzie się obawiają i to jezioro troszeczkę nie pracuje. I ławką oczywiście do Dziernówka, tam druga przenoska, podobna historia. No i tam się zaczyna ta prawdziwa Camel Trophy, ponieważ wody tam zbyt wiele nie ma. To, co jest w dziwny sposób, wyparowuje, natomiast fantastycznie działał tam wiatr, trochę pomogły bobry, w związku z tym przenosek kilka, albo dołem, nawet i górą trzeba przeciągać kajak, przepychać kajak stopami pod drzewem i tak po 17 kilometrach dociera się do Drwęcy. No Drwęca, rzeka bardzo silnie meandrująca, prądu już strasznie szybkiego nie ma, mój kajak jest dość długi, on ma 4,30 długości, w związku z tym ja pływam bez steru, więc trzeba troszeczkę pracować, żeby w tych driftach tam się wyrabiać, tym bardziej, że też jest sporo drzew zrzuconych do wody, nawet za Nowym Miastem w poprzek jest przerzucone, także trzeba centralnie wyjść znowu z kajaka, kajak przeciągnąć nad drzewem, żeby płynąć dalej. No ale to są takie atrakcje, które podnoszą walory tego wszystkiego. Problem jest delikatny, tak jak ja płynę na rzekach tego typu jak Drwęca z noclegami. One są rozrzucone w dość dużych odległościach od siebie. Brzegi są strome, mocno zakrzaczone, roślinność wodna. W związku z tym, jak się coś ładnego znajduje, to trzeba korzystać. Tylko nie przy mostach, bo strasznie samochody hałasują i ciężko spać. Ja akurat w tym roku stanąłem pierwszy nocleg, spory kawałeczek za Kurzętnikiem. Nawet miałem towarzystwo, bo się okazało, że te pole biwakowe to równocześnie wodopój i pastwisko dla krów, także przyszły. Były bardzo zainteresowane. Ja na trasie udzielałem kilku rad takim początkującym kajakarzom, jak sobie dawać radę. Się zastanawiałem, czy nie będę musiał tutaj koleżanek uczyć, bo trawa po drugiej stronie rzeki im się wydawała chyba bardziej atrakcyjna niż po tej stronie, której byliśmy. Takie fajne pływanie na Drwęcy zaczyna się bliżej Brodnicy, a już naprawdę bardzo fajnie jest w okolicy Golubia Dobrzynia. Tam rzeka jest szersza, widoki ładne, pojawia się nawet Bystrze. Są oczywiście też dwie przenoski, ale już przygotowane. Burmistrz tam zainwestował pieniążki, jest z jednej strony i z drugiej zrobione udogodnienia. Jak ktoś jest samodzielnie, a nie ma wózka, może nawet po trawie przeciągnąć kajak, jemu się nic nie stanie i nie jest to problematyczne. W związku z tym, że ja tak się bardzo cieszę z tego, że płynę, więc nie wiem, ten mój entuzjazm się chyba udziela innym ludziom, więc gdy potrzebowałem dojść do sklepu, po prostu zostałem dowieziony przez pracowników wodociągów, odwieziony, wytłumaczyli mi, gdzie na pewno nic nie kupię, bo remont, gdzie mam uważać i tak dalej, także jest bardzo sympatycznie. Drwęca wpada do Wisły troszeczkę przed Toruniem. To jest duża szerokość rzeki, natomiast niestety nie jest to duża głębokość rzeki. Trzeba bardzo mocno uważać. Niejednokrotnie ludzie się dziwią, że pływam samodzielnie, czy się nie nudzę, nie mam z kim porozmawiać i tak dalej. Płynąc samodzielnie wiem, że jak się wpakuję w jakieś maliny na środku rzeki, to będę musiał sam się z tego wykaraskać. Nic chwalebnego, ale też trochę przyorałem. Z 5 kroków musiałem 6 przepychać. Jakby była zimna woda, to może bym to zszedł tak na zasadzie takiego flisowania, ale szkoda sprzętu. To szkoda się męczyć, lepiej wyjść po prostu, trzymając kajak oczywiście i spłynąć dalej. A potem już byłem bardzo, bardzo uważny, jak się woda nie podobała, była zbyt srebrzysta albo trochę za mocno brązowa, to wiadomo, że się robi płytko i trzeba pływać szerokimi zakosami, tam zawsze po zewnętrznej. Szlaku żeglowego jako takiego nie ma, nie jest wyznaczony. To jest tylko fragment przy Toruniu, gdzie jest kilka bojek, a potem to już trzeba po prostu na własny nos płynąć. Należy do tych ludzi, którzy cieszą się z tego, że płyną. Jestem dobrym turystą, bo niektórzy zaczynają wypoczynek w momencie, kiedy dojadą na miejsce. Ja mam zawsze w czas dłuższy, bo od momentu, kiedy rozpocznę, do momentu, kiedy zakończę, jestem na wczasach. Nie mam problemu, że na lotnisku mi bagaże zginęły, że coś się stało. Kolejny odcinek to jest właśnie Nogatem. On ma cały 62 km. Na Zelblonga to już z górki tak formalnie, bo to jest najdalej wysunięty odcinek i z Elbląga do Iławy oczywiście przez kawałek rzeką Elbląg, potem jezioro Drużno, potem jest pięć pochylni, kanał Elbląski do Miłomłyna i w przewodnika generalnie opisana jest ta trasa od Miłomłyna na w kierunku jeziora Drwęckiego Drwęcą dalej. Ja akurat wybrałem kanał Iławski, Kragę, Jeziorak, no i lądowanie na plaży.
9: Niesamowita przygoda i to wszystko w 6 dni. Na pewno to bardzo duży wysiłek, jak już wspominałeś. Radziłeś sobie świetnie na trasie. No właśnie, chciałem cię popytać o ten kanał Iławski, bo skoro już płynąłeś nim, to na pewno masz swoje spostrzeżenia. On był niedawno czyszczony, podobno jest teraz jakoś tak łatwiej dostępny dla nawet żeglarzy, dużych jednostek.
15: Znaczy, część osób nie lubi pływania po kanałach, ponieważ tam nikt nie pomaga. Ja akurat kanały lubię. Jak wieje, to tam jest spokojnie. Jest faktycznie wyczyszczony ten kanał, no w przeciwieństwie do Iławki, która jest tak zarośnięta, że tylko i wyłącznie kajak, ewentualnie jakiś ponton. Natomiast tutaj się płynie bardzo fajnie. Niektórzy użytkownicy

0: były dość mocno popodmywane, także nawet korzenie drzew było widać.
1: No właśnie, bo niektórzy z kanału Iłowskiego robią sobie taką trochę autostradę do Ostródy i w związku z tym często śmigają tam jednostki, które mają dość duże silniki. No właśnie, dla ciebie jest to duży problem. Natomiast chciałem cię zapytać o spostrzeżenia, co by się przydało zrobić. Chodzi o kajaki i o takie właśnie wypady, może nawet nie tak jak twój, tylko nawet tutaj po jeziorze Jeziorach, to wszak najdłuższe jezioro w Polsce, ponad 21 km, to też jest dobra trasa, ale być może są takie twoje spostrzeżenia, które by pomogły w takich wyprawach. Jak myślisz, warto spróbować?
0: Znaczy jak najbardziej tak. Infrastruktura już jest w dużej mierze, ponieważ są te pomosty unijne, w związku z tym, jeżeli ktoś potrzebuje, tak jak ja pływam z namiotem, w związku z tym namiotem, kuchenką, nawet od wielu lat wożę ze sobą filtr do wody, tak na wszelki wypadek, jeszcze ani razu z niego nie korzystałem, ale gdyby był potrzebny, bo nie zawsze da się zejść, to można spokojnie sobie popływać. Są rejony, w których tylko i wyłącznie, tak na dobrą sprawę, kajakiem jezioro płaskie, chyba że ktoś ma silnik elektryczny. Natomiast na jeziorach jest ten delikatny problem i być może dlatego ludzie ich unikają, że przy długich, prostych, jak zaczyna wiać w twarz, a nie daj Boże z boku, to się robi po prostu ciężko. Tak jak w niektórych przewodnikach są opisane trasy typu 5-7 km, no to u nas niezbyt daleko by się dopłynęło, a na więcej nie wszystkich stać.
1: Mówił Wojciech Kopczyński z Iławy. Teraz zmieniamy temat. W przewodniku turystycznym kolejne miejsca, które możemy śmiało umieścić na mapie naszej turystycznej wędrówki. Tym razem wybierzemy się nad Jezioro Zielone. To ciekawy akwen, który z pewnością jest dostrzegany, zwłaszcza przez kierowców, którzy jadą z Iławy do Lubawy, kilka kilometrów za Iławą. Właściwie to czasami mam wrażenie, że jest to już miejsce odpuszczone przez wędkarzy. Natomiast zdarza się, że widzimy tam wielu spacerujących mieszkańców. Do pewnego momentu, właściwie w połowie trasy, kończy się ścieżka rowerowa, potem łatwo przejechać drogą już do samego zajazdu. Właśnie, bo tam jest też miejsce parkingowe, więc można sobie podjechać. Jeśli chcemy tylko połowić ryby, spokojnie znajdziemy tam miejsce do tego, aby zaparkować nasz samochód. Oczywiście polecamy pieszą wycieczkę krajoznawczą. Po drodze możemy spotkać wiele pomników przyrody, ponieważ przed wojną były to tereny niemieckie, bardzo blisko było do granicy, więc był to taki pierwszy zajazd, do którego można było sobie podjechać. Niedawno Dariusz Paczkowski, nasz iławski regionalista, opowiadał mi o pewnych zdarzeniach, które miały tam miejsce podczas II wojny światowej. Nieopodal znajduje się jeszcze z tamtych czasów bunkier, można do niego zajrzeć, no ale my kierujemy się oczywiście wędrówką turystyczną, no i przy okazji też wędkarstwem. Jezioro Zielone, prawie 23 hektary powierzchni, więc jest gdzie powędkować. Maksymalna głębokość to 3 metry, średnio gdzieś około 2 metrów. Bardzo mocno wydłużone, właściwie z północnego zachodu na południowy wschód, brzegi łagodne, wzniesienia. Warto dodać, że z tego miejsca wypływa ciek odprowadzający wodę do rzeki Iławki. Jezioro zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Rzeczywiście sam osobiście byłem świadkiem takich połowów, więc z pewnością ta ryba tam jest, zwłaszcza lin. Przynajmniej jeszcze jakiś czas temu można było taką rybę złowić. Oprócz tego, według oczywiście poradników, powinien tam się znaleźć szczupak, leszcz, okoń, płoć, a także karaś. Ten ostatni gatunek występuje dość często i rzeczywiście można złowić bardzo sympatycznego karasia. Bardzo dobra treść ryba. No właśnie, zbiornik ciekawy, jak już wspominałem, ciekawa też okolica przyrodniczo, możemy wybrać się tam na dłużej, możemy pospacerować po lesie, jesienią możemy wybrać się tam na grzyby, jest wiele miejsc. Ciekawa sprawa, jeśli ktoś chce poobserwować zwierzynę, to chyba nie ma lepszego miejsca. Mnóstwo różnego rodzaju dróg leśnych, stanowisk dla myśliwych, można wejść też na ambonę, myślę, że leśnicy się nie obrażą, występuje tam naprawdę sporo zwierząt. Osobiście znam też kilku fotografików, którzy odwiedzają te tereny, robią fantastyczne zdjęcia, zresztą niektóre ukazują się w albumach, które możemy nabyć oczywiście w informacji turystycznej. Polecamy Jezioro Zielone, myślę, że to jest 15 do 20 minut jazdy rowerem. Piesza wycieczka zajmie nam godzinę, samochodem dojedziemy tam w 5 minut, więc jest blisko i naprawdę warto, ponieważ to miejsce jest mało odwiedzane przez mieszkańców Iławy, a wręcz trzeba wybrać się, aby zobaczyć to naturalne piękno okolicznych lasów, a także oczywiście same jezioro. Kolejnym takim miejscem, które położone jest naprawdę niedaleko Iławy, to jezioro Slim. Jest tam też specjalna ścieżka dydaktyczna, która została wytyczona w pobliżu właśnie Iławy, zaledwie 2 km od centrum miasta. Oczywiście z myślą o mieszkańcach i turystach, którzy wypoczywają nad jeziorakiem. Iława to ciekawe miejsce, bo oprócz jeziora Jeziorak, które jest najdłuższym jeziorem w Polsce, jest też sporo takich akwenów i też miejsc przyrodniczych, które bez problemu mogą znaleźć się na trasie naszych turystycznych wędrówek.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów.

0: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o nowej ekomarinie żeglarskiej w Makowie, dotacji dla Iławskiego WOPR-u oraz o inwestycjach drogowych. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława. Dziś rozpoczynamy od inwestycji. Teraz jest taki okres, że podpisujecie państwo umowy z wykonawcami tych projektów, które oczywiście zostały zaplanowane w budżecie gminy.
1: Dzień dobry państwu. Przede wszystkim to podpisujemy umowy na te inwestycje, które dostały już dofinansowanie i mamy podpisane umowy czy z marszałkiem, czy też z ministerstwem, czy z innymi jednostkami, które nam te środki finansowe przyznały. No wiadomo, że najważniejsza inwestycja to jest ta budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową Kamień Duży, Windyki, Wola Kamińska. Jest to inwestycja za ponad 8 milionów złotych. Tutaj mamy dofinansowanie w wysokości 50%. Również już jesteśmy na etapie przygotowywania do przetargu na ogłoszenie na realizację inwestycji ekomariny w Siemianach. Tam jest przewidywany koszt około 5 milionów złotych. Też podejmujemy już działania i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczniemy pierwszy etap budowania przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy Szkole Podstawowej w Zombrowie. Jest to inwestycja za ponad 3 miliony złotych w tym roku. Pozostała kwota będzie w przyszłym roku. No i też kwestie ścieżek rowerowych, gdzie też już przygotowania mamy w tej chwili na wybudowanie i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej prowadzącej z Radomna do Iławy. Tak długo oczekiwanej też nie tylko przez mieszkańców gminy Iława, ale również przez mieszkańców miasta Iławy i okolic. Zapewne też państwo wiecie, że wspólnie z panem starostą budujemy już drogę powiatową na odcinku Bikielec-Karaś-Szeplerzyzna wraz ze ścieżką rowerową i ta inwestycja jest już na realizacji, także w tym roku ona na pewno zostanie zakończona. Przygotowania są w tej chwili do miejsc ślipowania dla wędkarzy. Będą trzy miejsca. Będzie to Jeziżyce Makowo, jak i również Siemiany. Tu przygotowujemy już dokumentację. No i duże zadanie, które w tej chwili już praktycznie w części jest do realizacji, to jest zadanie z obronności cywilnej i obrony ludności. Będzie budowany nowy magazyn na potrzeby obrony ludności w naszej spółce komunalnej w Kamieniu Małym. Jest to inwestycja za ponad 600 tysięcy złotych i to dofinansowanie w 95%. Będą zakupione w ramach tego samego programu trzy kuchnie polowe. Tam jest kwota przeznaczona na realizację tego zadania 510 tysięcy. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. No i drobniejszy sprzęt, który tam w ramach tej obronności będzie zakupywany, taki informatyczny, który też ma wspomóc nasze ochotnicze straże pożarne. W trakcie też przygotowania są inne w tej chwili inwestycje, na które czekamy właśnie z dofinansowaniem i mam nadzieję, że przy następnym wejściu, że będziemy rozmawiali, powiem już też o szczegółach, co przygotowujemy, w jaki sposób chcemy realizować, żebyście państwo też mieli na bieżąco informacje z terenu gminy Iława. Jak sami państwo na pewno też zauważyliście, rozpoczęliśmy sezon i żeglarski, i turystyczny, ale również też i imprez promocyjnych. Mieliśmy też na początku tutaj maja tą imprezę regat żeglarski o Puchar Wójta gminy Iława. W tej chwili już przygotowujemy kolejne dotyczące tutaj chociażby festynu beringowskiego, czy jarmarku rudzińskiego, czy też Dzień Dziecka, czy też duża impreza po raz pierwszy będzie w Wikielcu wspólnie z Radą Sołecką i z pozostałymi jednostkami, które tam funkcjonują, organizacje pozarządowe. Będzie to przegląd folklorystyczny połączony z dużym festynem właśnie integracyjnym miejscowości.
0: Korzystając z tego, że jest oczywiście taka aura majowa, no prawie, że jesteśmy u progu lata. Chciałem zapytać o to Makowo, gdyby pan mógł trochę rozszerzyć, bo ta ekomarina, ona będzie podobna do tej, która znajduje się w Siemianach, czy też to będzie nowy projekt, który już od początku jakby realizujecie w oparciu o inny pomysł?
1: Jest to całkowicie inny projekt, bym powiedział taki bardziej nowocześniejszy. Jest to obiekt, który będzie oszklony od strony jeziora, żeby można było tam sobie podziwiać ten pejzaż jeziora Kaiławy. Oczywiście zabezpieczenia będą wszystkie pomieszczenia socjalne, łącznie z technicznymi pomieszczeniami. Również tam będą podjazdy, będą parkingi, będą też i inne miejsca dotyczące miejsc postojowych. I też główna rzecz to będzie też przystosowane to wszystko dla osób niepełnosprawnych.
0: Słuchacze pytają też o szczegóły związane z ważną inwestycją. Chodzi o przejazd kolejowy tuż przy wylocie na drogę do Grudziądza.
1: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że my się bardzo cieszymy z tego, że w końcu zapadły te decyzje już konkretne, tak dotyczące praktycznie rozpoczęcia realizacji tej inwestycji, bo wiemy, że jest przedstawiony plan realizacji. Oczywiście też jest już porozumienie między Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad Oddział w Olsztynie, jak i również PKP PLK Olsztyn, czyli nasze koleje. Będzie to finansowane w 70% przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, a w 30% przez kolej. No i tutaj ta ścieżka była dosyć trudna, niełatwa, żeby w końcu dopiąć to wszystko. Trwało to kilka, może nawet kilkanaście miesięcy, gdzie wspólnie tutaj z panem posłem Zbigniewem Ziejewskim, który organizował przecież te spotkania w Ministerstwie akurat infrastruktury, gdzie rozmawialiśmy tam z ministrami, jak i również sekretarzami stanu na ten temat. One przyniosły owoc i tutaj też włączony był do tego pan starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, gdzie też włączyliśmy się w układzie połączenia później drogi numer 16 z drogą S5, bo to było też bardzo ważne dla nas, żeby ta łączność była między innymi. No ale przede wszystkim, że są konkrety. Konkrety są i jest pokazany przebieg nawet, jak to będzie przebiegało na przejeździe tym kolejowym między właśnie Iławą a Stradomnem, bo tak trzeba to określić na krótkim odcinku tutaj dotyczącym gminy Iława. Sam wiadukt będzie miał długości około 40 metrów, natomiast ponad kilometr będzie cała droga budowana. Jest to koszt ponad 32 miliony złotych i tutaj z tego naprawdę się bardzo cieszymy my jako tu i samorząd gminy wiejskiej Iława, ale przede wszystkim jako mieszkańcy, ale użytkownicy drogi numer 16, bo przecież wiemy, jaka to była bariera i przeszkoda, gdzie musieli kierowcy czekać po kilkadziesiąt minut, bardzo długo, żeby te rogatki były otwierane. Wiadomo, że to jest główna linia kolejowa Warszawa-Gdynia. Tu pociągi normalnie muszą jeździć i to też było właśnie tym problemem. Dzisiaj też trzeba podkreślić, że przy tej okazji właśnie udało się też również załatwić kwestię węzła tego zachodniego na terenie gminy Iława dotyczącego przebiegu S5, bo to też był problem dosyć znaczący. Były pokazywane tylko dwa węzły na terenie gminy Iława, czyli Dziarny i Franciszkowo. Głównie nam zależało tutaj też na tym węźle zachodnim, żeby ta część nie tylko gminy Iława, ale tutaj powiedzieć i powiatu iławskiego i sąsiednich gmin miała możliwość tutaj zjeżdżania już i wjeżdżania na drogę S5, a z drugiej strony też te połączenie, gdzie złożyliśmy tą deklarację w Ministerstwie Infrastruktury, że połączenie będzie do drogi powiatowej Iława, Karaś, Szeplerzyzna do granicy gminy Nowomiejskiej, ale później też pokazaliśmy jeszcze ten odcinek połączenia z drogi powiatowej do drogi numer 16, co jest bardzo ważne, żeby użytkownicy mogli już z tej strony wjeżdżać na S5, co powinno też odciążyć po części znaczącej miasto Iława, która powinno również być z tego zadowolone, że będzie odciążone. Nie będą musieli wjeżdżać już przez całe miasto, żeby się dostać na węzeł Dziarny, tylko po prostu ze strony zachodniej będą mogli już wjeżdżać.
0: To jest ogromne ułatwienie i wielu mieszkańców te decyzje i w ogóle tą możliwość realizacji takiej inwestycji upatruje sobie bardzo pozytywnie. To jest na przykład bardzo silny też argument do tego, że tak jak pan powiedział, miasto da się odciążyć, że nie będzie tylko ta nitka powiedzmy biegnąca tutaj ulicą Lubawską, tylko właśnie gdzieś to się rozłoży.
2: Blisko mieszkańców.
0: Chciałem pana też zapytać o takie inicjatywy społeczne, bo ich jest dość sporo. Mowa oczywiście o seniorach, już wcześniej mówiliśmy o tej karcie, ale w państwa budżecie jest też trochę środków na takie, powiedzmy, życie kulturalne dla tych osób najstarszych i to naprawdę jest realizowane dość ciekawie. Świadczą o tym oczywiście ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w gminie Iława.
1: Tak, oczywiście założyliśmy w roku 2026 w budżecie środki również na taką działalność kulturalną, powiedziałbym sportową, gdzie będzie kilka właśnie tego typu imprez organizowanych na terenie naszej gminy w układzie właśnie przede wszystkim skierowanym do seniora. Tutaj Gminny Ośrodek Kultury cały czas pokazuje te imprezy i w swoim kalendarzu, jak i również w kalendarzu imprez promocyjnych gminy Iława. Będą też spotkania dotyczące Dnia Seniora, tak jak rozpoczęliśmy w roku 2025, czyli gminne obchody Dnia Seniora, które odbędą się również w tym roku, w październiku i tutaj na pewno też pokażemy gdzie, kiedy i w jaki sposób to będzie organizowane, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Na przykładzie mamy właśnie to, co się odbyło w roku 2025 w Nowej Wsi, gdzie musimy teraz mieć pomieszczenie o wiele większe, żeby zadowolić tych wszystkich seniorów, ale też wprowadzamy program specjalny dla seniorów zdrowego stylu życia. Ten program będzie polegał między innymi na tym, że będziemy robili różnego rodzaju zajęcia, nawet i warsztaty, gdzie będziemy zapraszali seniorów do brania udziału w różnego rodzaju zabawach, grach, ale również też i takich trochę sportowych rzeczy, które mają przede wszystkim pobudzić seniorów do tej dbałości o swoją tężyznę fizyczną, ale też i mile spędzenia czasu. Mamy takie obiekty, mamy obiekty przecież otwarte na terenie gminy Iława, które naprawdę są możliwe w każdej chwili do tego, że mogą korzystać z tego seniorzy. Mamy siłownie plenerowe, mamy też przecież w tej chwili halę Olimpię, którą zbudowaliśmy 2 lata temu w Ząbrowie. Te wszystkie obiekty mają żyć i żyć mają nie tylko po prostu tak dla młodzieży, dzieci, ale również dla seniorów.
0: I to jest oczywiście jasne, tym bardziej, że rzeczywiście to zaplecze jest oprócz technicznych spraw też mocno pobudowane profesjonalistami, też byłymi piłkarzami nawet. Mowa tutaj oczywiście o Remigiuszu Sobocińskim i wielu innych sportowcach. To właśnie oni jakby nadają też trochę ton.
2: To warto wiedzieć.
0: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest dziś Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Chciałem też jeszcze pana zapytać o drogi, bo było takie też spotkanie, w którym ogłoszono wysokość dotacji, no i oczywiście jak zwykle gmina Iława przoduje w tych zestawieniach. Ja wiem, że państwo planujecie też inne realizacje w infrastrukturze drogowej.
1: Mamy przygotowane 22 projekty w ogóle, dokumentacje na przebudowę i budowę dróg gminnych i tutaj te ostatnie wydarzenie, które było w ramach tego funduszu rządowego, otrzymaliśmy dofinansowanie 5 800 000 zł na budowę całkowicie nowej drogi wraz z ścieżką rowerową na odcinku Kamień Mały, również Windyki Wola Kamińska. To jest inwestycja na ponad 11 milionów złotych. Tutaj dofinansowanie jest w wysokości 50%. To też będzie fajne, że mamy odcinek pobudowany od Iławy do Kamienia Małego i on będzie połączony wtedy w dalszym ciągu w kierunku właśnie Woli Kamińskiej i w przyszłości na pewno też i ten Wałdu. Na liście rezerwowej są kolejne jeszcze wnioski. Wniosek dotyczący budowy drogi Tynwałd-Frednowy, również Dziarnówek i również Radomek, gdzie te wnioski najprawdopodobniej również zostaną sfinansowane z tej listy rezerwowej, bo tak zapowiada pan wicewojewoda. I wtedy to też będzie bardzo ważna sprawa, że uda nam się te 4 drogi przebudować i wybudować. Na pozostałe drogi szukamy oczywiście środków dodatkowych, z uwagi na to, że te potrzeby są dosyć duże. Trzeba pamiętać, że na terenie gminy Ława jest ponad 400 km dróg gminnych. To jest bardzo duża sieć dróg, która wymaga jeszcze przebudowania, jak i również wybudowania nowych, utwardzanych dróg. Tutaj trzeba też podkreślić, że bardzo dobra współpraca z panem starostą powiatu iławskiego, Bartoszem Bielaskim, z całym zarządem zresztą i radą powiatu iławskiego, skutkuje też tym, że też na terenie gminy Iława będzie realizowana bardzo duża inwestycja przebudowania i wbudowania drogi wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Wikielec-Karaś, Szeplerzyzna. Jest to inwestycja bardzo długo już oczekiwana. Wiemy, że tam stan fatalny jest w tej chwili tej drogi powiatowej, ale wiemy też, że warto było poczekać, dlatego że będzie ta droga z pełną infrastrukturą, czyli ze ścieżką rowerową tam, gdzie będzie mogła ona przebiegać, jak i również z pełnym odwodnieniem i oznakowaniem. Tutaj też duży wkład gminy Iława, wkład własny jest. Jest to kwota 3 milionów złotych, także na pewno też się przyczynimy bardzo mocno do realizacji tej inwestycji. Oczywiście rozmawiamy również z powiatem na tematy też innych dróg powiatowych, które są na terenie naszej gminy.
0: Na koniec zapytam pana o współpracę z Iławskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
1: No tutaj ta współpraca jest. Podpisaliśmy ostatnio umowę na dofinansowanie. Otrzymali dotację w wysokości 18 tysięcy złotych na swoją realizację tych zadań. Oczywiście też przekazaliśmy środki finansowe na realizację dokumentacji projektowej, na wybudowanie ich nowej siedziby. No ten akurat temat ciągnie pan burmistrz miasta Iławy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i ten projekt powstanie.
0: Na dziś to wszystko. Za tydzień porozmawiamy o nagrodach, ale też oczywiście o planach związanych z kulturą. A dziś moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski.
2: Historia, którą warto poznać.
0: Teraz pierwsza część z kolejnej wizyty na ulicy Kościuszki w Iławie. To w ramach cyklu spotkań edukacyjnych z mieszkańcami i dbałości o lokalną historię miasta. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim opowiadają o losach Młyna Edwarda. Wycieczka rozpoczyna się na końcu Wyspy Młyńskiej.
3: Przed nami spacer ulicą Kościuszki. Rozpoczniemy go, drodzy Państwo, dokładnie w tym miejscu, przed chyba najbardziej rozpoznawalnym obiekcie przy tej ulicy. Będziemy przemieszczać się w stronę zachodnią. Dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką i z ulicą Szeptyckiego. Będzie dzisiaj o czym mówić. Dlaczego? Dlatego, że ulica Kościuszki to ulica, na której po 1945 roku ulokowano mieszkania oficerów Armii Czerwonej, ulokowano pierwsze polskie urzędy i z tego też względu przy tej ulicy zachowała się największa ilość budynków. Mimo zniszczeń, które miały miejsce w okresie powojennym, tutaj przy tej ulicy pozostało najwięcej obiektów, które dzisiaj albo są w rejestrze zabytków, albo w ewidencji zabytków i dzisiaj też o nich będziemy mówili. Dwukrotnie byliśmy w trakcie naszych spotkań już przy ulicy Kościuszki i zbieg okoliczności fajny, bo po raz pierwszy byliśmy tutaj, uwaga, 25 kwietnia 2015 roku w pierwszej edycji naszego cyklu, a po raz drugi byliśmy 24 kwietnia 2022 roku. Dziś jesteśmy tu po raz trzeci. Co ciekawe, pierwsze dwa spacery rozpoczynaliśmy od wizyty na strychu szkoły numer 1. Dzisiaj ten kierunek naszych spotkań trochę odwracamy. Zanim oddam głos Dariuszowi, to takie pytanie, które było przedmiotem wielu naszych dyskusji i też sporów i nie z Dariuszem, ale też z wieloma innymi osobami, które interesują się powojenną historią Iławy. Czy w Iławie była ulica Stalina? Dzisiaj na to pytanie podczas jednej z opowieści Państwu opowiemy.
4: Tak, kochani, ja bym jeszcze mam taką gorącą prośbę, bo tutaj razem z nami jest jedna z takich najmłodszych uczestniczek naszego dzisiejszego spaceru, moja uczennica Tosia. Antosiu, czy cię mogę prosić tutaj z mamą i statusiem? Chodź, Tosia, bo za chwileczkę będzie coś specjalnie, weź tam Jasia, tak? O, tak. Tak, kochani, rzeczywiście historia młyna, ale tak Michał wspomniał, jedna z najstarszych takich miejsc w Iławie z taką niesamowitą historią i ten młyn też jest z taką niesamowitą historią, tak? Mianowicie, kochani, gdy jeszcze miasta Iławy nie było, bo miasto jest lokowane w 1305 roku, ten młyn już stał. No wyglądał trochę inaczej. Mimo że budowali go zakonnicy, to wyglądał, i to z materiałów, które były w użyciu ponad 700 lat temu, wyglądał, kochani, lepiej. Tak? I tutaj, kochani, a no właśnie, jaka jest największa wyspa, która wchodzi w granicę miasta Iławy? Wielka Żuława. Czy Państwo wiecie, że my też jesteśmy na wyspie teraz? Tak? Na wyspie Młyńskiej. A wyspa Młyńska bierze się od tego, że tutaj stał młyn. Czyli mamy tak, koniec wieku XIII, płynie sobie rzeka Iławka, zakon krzyżacki już rządzi Iławą, starówki jeszcze nie ma, kościoła jeszcze nie ma, ale krzyżacy wpadają na pomysł, że dobrze byłoby pieniążki zrobić, więc budują ten młyn. I tu kończy się taka prawdziwa historia, bo reszta to jest, Jaśku i Tosiu, legenda. I tutaj ta woda, która płynęła i poruszała kołem młyńskim, nie zawsze była taka bardzo chętna do tego, żeby ten młyn poruszać. Dlatego młynarz, który tutaj tym młynem zarządzał, bardzo często był zdziwiony, wkurzony, że ten odnoga i ławki tak słabo tutaj mu ten młyn porusza. Dlatego mówi, któregoś dnia mówi, do diabła, co tutaj zrobić? No i się pojawił. Pojawił się taki pan rogaty i mówi, słuchaj, młynarzu, mogę ci pomóc. No jak? Skoro ten młyn taki jest leniwy, to ja proponuję, że tam na tym wzgórzu, widzicie Państwo, takie mamy restauracje pod dwoma złotymi łukami, tak? Nie mogę mówić, że to jest, wiadomo, tak? Pod dwoma złotymi łukami i tam na tym wzgórzu mówi, ja ci zbuduję młyn, który będzie zawsze pracował. Młyn na wiatr. Dobra, jaka cena? No twoja dusza jak zwykle, no wiesz jak to w biznesie bywa. No młynarz się na to zgodził, ale miał jeden warunek. Ten młyn, tak, będzie tym drugim, a ten pierwszy, tam gdzie mamy łuki, ma powstać do jutra rana. Czyli w ciągu niespełna kilkunastu godzin. Diablisko wzięło się do roboty. Mówi, ale pamiętaj, jak słońce wzejdzie, a nie będzie młyna, nie ma biznesu. Dobra, diablisko się wzięło do roboty. Szybciutko, po towary. Pojechał do Strudy, poleciał w inne miejsca. Trochę towaru z OCMB, trochę towaru z IPB, tak? Także tego Poznosił tego towaru, robi. Już się to młyn coraz wyżej. Młynarz wyszedł i był przerażony. Będę miał duszę straconą, tak? I gdy już się młyn miał być prawie gotowy, a słońce jeszcze troszeczkę miało wejść, no to młynarz po cichutku na to wzgórze wszedł i patrzy, leży taki wielki kamień młyński. Mówi, nie, już zaraz skończę. No więc ten młynarz tak niby niechcący, a niby chcący kopnął taki kamień malutki, który ten koło młyńskie podtrzymywał i ten cały kamień młyński sturlał się do rzeki i ławki. Diablisko zobaczyło ten podstęp, więc się wkurzył, mówi, ja ci pokażę. I aże fruwał, no to bach, do tego, do ten kamień, ciągnie go, wyciąga z rzeki i ławki i w tym momencie wyszło słońce. Diabeł rozwścieczony cisnął tym kamieniem zbudowany młyn, rozwalił się ten młyn, natomiast kamyki, które były z tego rozbitego kamienia młyńskiego, jeden z nich uderzył prawdopodobnie młynarza, który, no taki był jeden kamień, jeszcze przed wojną nazywano go grobem młynarza, natomiast inne kamienie wpadły do rzeki i ławki. I jeszcze w latach 60., gdy pływali tutaj kajakarze, to natknęli się nie raz, nie dwa na duży kamień i mniejsze kamyki, a jak państwo byście chcieli spróbować, to też takie kamyki tam na pewno jeszcze leżą, tak? Państwa, teraz prawdziwa historia tego młyna była mniej dramatyczna, choć dzisiaj wygląda, sami państwo widzicie, po dwóch czy po trzech pożarach niekoniecznie sympatycznie, tak? Młyn był od zawsze, jak wspomniałem, wcześniej niż i ława. W wieku XVI, w wyniku wojen polsko-krzyżackich, młyn podupadł, odbudowano go dopiero w wieku XVII. Cały czas był to młyn poruszany nurtem rzeki Młynówki, tak się ona nazywała. Tak? I dopiero, proszę państwa, na początku wieku XX ten leniwy bieg rzeki Ławki zastąpiono, elektrycznie poruszany był ten młyn, tak? W wieku, jeszcze po II wojnie światowej, w latach 60., 70., młyn miał się bardzo, bardzo dobrze. Gdy z tego domu, tutaj to może taka trochę moja prywata, ten dom, o tamten, ten piękny dom, tam się urodziłem i tam mieszkałem jeszcze do początku lat 70. I pamiętam, jak moja mamusia opowiadała, jak młode dziewczyny chodziły tutaj, no, i z ulicy Ostruckiej, i z tej ulicy do szkoły albo do pracy, to młynarze mieli taki głupi zwyczaj, taką głupią zabawę, że robili takie malutkie woreczki z mąką i jak dziewczyna jakaś się zagapiła albo nie zachowała czujności, to rym z tymi woreczkami rzucali, no i oczywiście mąka były całe białe, oczywiście gdy dziewczyna odwracała, to nikogo w oknie nie było. Czy panią też tak obrzucano tymi woreczkami? Nie.
5: Była mielona tutaj mąka.
4: Mamę miała pani w koszyku, czy?
5: Mielić mąkę, tak. Bo mama miała rodziców na wsi, przywożona była mąka do domu i tutaj rowerem, ona na rower tam sobie kładła i była mielona tu mąka.
4: I to na miejscu było robione?
5: Nie pamiętam, ale nie pamiętam. Ale chyba tak, nie?
4: O, a pani tutaj przyjeżdżała, konia pilnowała i młynarze w tym czasie robili sobie przerwę w tych zbytkach i czasami też coś tam też robili, tak? Państwa, młyn jeszcze działał na początku lat 90. Tutaj będziemy mieli taki szyld w zasadzie tego młyna, autorstwa mojego taty i młyn u Marianna chyba się nazywał, tak? Edwarda, ale też ładnie. No pomylić się nie można, młotek musiałeś, no. Edwarda, Marianna, by ktoś paczkowski młotek, prawie to samo, tak? Tak, Edwarda, młyn Edwarda, tak? Jeszcze jest do dnia dzisiejszego. Natomiast wiek XXI, no niestety są to, a ja tutaj może spuszczę na to zasłonę milczenia, bo jak ten młyn wygląda, to państwo widzieliście i widzicie. Jeden pożar, drugi pożar ostatni, chyba 4 lata temu, strawił tak naprawdę resztę tego młyna. No nie mamy specjalnie dobrych informacji na temat tego młyna, ponieważ konserwator zabytku jest bardzo uparty, jakiekolwiek prace, które miały być tutaj wykonywane, to są pod jego nadzorem. Miasto na to zajścia nim pieniążków ani pomysłu specjalnie nie ma, ale to, a wie pan na co, panie inżynierze? Na to, żeby zasłonić go, żeby była taka zasłonka tylko na to, żeby ludzie z Ostródy się z nas nie śmiali, tak? Okej. Michale, czy coś pragniesz dodać? Edwarda, będę pamiętał, Michał, dobra.
3: Jestem pod ogromnym wrażeniem talentu aktorskiego Dariusza. Drodzy państwo, zanim ruszymy dalej, to zgodnie z tym, co powiedziałem, bardzo proszę, ustawmy się do pamiątkowego zdjęcia. Mam nadzieję, że to zdjęcie odczaruje to miejsce. I będziemy szli sobie w stronę Lidla.
4: Pewno będzie kolejny raz, będę to powtarzał, ale powiem tak, że po roku 1870, gdy doszło do zjednoczenia Niemiec i Ława, jako miasto nadgraniczne stało się miastem, które miało na 10 tysięcy mieszkańców ponad 3 tysiące żołnierzy. Było miastem, w którym stacjonowały trzy duże jednostki wojskowe. To były Koszary, gdzie dzisiaj mamy szpital, Koszary, gdzie mamy dzisiaj zakład karny, no i Koszary, które są za naszymi plecami, tak? Czyli Koszary, które później nazywano jak? IWCS albo IZNS, tak? Tam się one rozlokowały po zakończeniu wojny. Państwa, te Koszary, wszystkie trzy stoją. Mają inne przeznaczenie, mają inne oczywiście, co innego tam się mieści, ale te wszystkie zakłady IZNS-u, te bloki, które my za chwileczkę będziemy tam mijać, to był jeden wielki kompleks Koszar, którego imię nadano feldmarszałka Paula von Benkendorf und von Hindenburg, tak? To były Koszary Hindenburga. W związku z tym, że po wojnie Iława przestała być miastem ważnym strategicznie z tego względu, że nie było nad granicą, ta koszarowość albo ta wojskowe znaczenie Iławy się zmieniło i jak wiemy, Koszary Blüchera to aktualnie zakład karny, szpital to też Koszary feldmarszałka Yorka, no a tutaj, jak wspomniałem, IZNS, tak? Państwa, wojsko dawało mieszkańcom Iławy mnóstwo pracy, dużo zatrudnienia. Produkowano dla wojska, produkowano dla żołnierzy. Żołnierze, proszę państwa, wychodzili na przepustki. 54 miejsca, gdzie można było w ciągu przepustki i wyjść sobie na sznapsa albo na dobre piwo, które było produkowane aż w 5 browarach w Iławie. Także ta wojskowy charakter miasta my jeszcze dostrzegamy do dnia dzisiejszego. Proszę pamiętać, że właśnie Koszary Hindenburga i IZNS, zakład karny, szpital to pozostałości po Koszarach.
3: Dzisiaj część obiektów dawnych Koszar jest rozbierana. W tej części od strony ulicy Jagieły z informacji, które mamy, wynika, że powstanie tam, czy będzie powstawać pewnie sukcesywnie osiedle. Zauważyli państwo Dominika Rechtorisa, który tutaj jest z nami z kamerą. Dominik rejestruje nasze spotkania. Obiecał, że zarejestruje większość naszych spotkań trzeciej edycji Historii Jednej Ulicy, ponieważ wielu byłych mieszkańców Iławy, którzy dzisiaj mieszkają w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, nawet w Kanadzie, prosiło nas o to, żeby spotkania były nagrywane. Dzięki Dominikowi, także oni będą mogli, co prawda pośrednio, ale jednak uczestniczyć w naszych spacerach i dowiadywać się o takich ciekawostkach, o której za moment państwu powiem. To, co powiedział Dariusz, po wojnie jeszcze tutaj przez chwilę stacjonowały wojska Armii Czerwonej, później stacjonowało tutaj Wojsko Polskie, natomiast w związku z tym, że większość budynków na terenie miasta była zniszczona, ówczesne władze Iławy na czele z burmistrzem Maksymilianem Grabowskim podjęły działania w kierunku pozyskania od wojska tych obiektów. I przygotowując różnego rodzaju informacje na dzisiejsze spotkanie, natrafiłem na notatkę z 29 sierpnia 1947 roku. Jest to fragment protokołu z obrad Miejskiej Rady Narodowej, gdzie właśnie jest mowa o tym, co ma zadziać się z koszarami Hindenburga po wojnie. W protokole, odczytam tutaj dokładnie, znajduje się taka notatka. Miejska Rada Narodowa na wniosek Zarządu Miejskiego wniesiony przez burmistrza Grabowskiego, znając potrzebę odpowiednich budynków na pomieszczenie urzędów, stwierdza, że prócz koszar znajdujących się w Iławie, które w większej części ocalały podczas działań wojennych, budynki miejskie, jak i poniemieckie, będące w administracji Zarządu Miejskiego, uległy w 85% zniszczeniu, tak, że nie nadają się na pomieszczenie urzędów, jak i na mieszkania, wobec czego, Boże, co za długie zdanie, Miejska Rada Narodowa postanawia jednogłośnie wystąpić z wnioskiem do władz wojskowych o wydzierżawienie na przeciąg lat 99 Zarządowi Miejskiemu koszar znajdujących się w Iławie przy ulicy Kościuszki i Ignacego Daszyńskiego. Co to za ulica była Ignacego Daszyńskiego? Dzisiejsza ulica Andersa, ta ulica, przy której znajduje się szpital.
0: Mówił Michał Młotek, współtwórca iławskiego cyklu Historii Jednej Ulicy. Niebawem przedstawimy kolejną część z tej wyprawy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Po reklamie. Meloradio i Ława.

No, dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe melo, poka, siema.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Alok Kalid z numerem Dive Into Me, tak gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radiu. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział, to tak tylko nieśmiało przypominam, do środy taka pogoda jak jeszcze teraz, 15-20 stopni max, przelotne opady w niektórych miejscach, momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get This Party Started i West End przed wami, a potem daje Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: How does it feel? Dubdog i Fezo w Melo Radio. Takie numery gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież poranek. David Guetta już za chwilę przejmuje stery.
1: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
3: Niemożliwe, nie wiem.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników.

0: silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.

Stary, sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz śle do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, You Turn Me, róbcie głośniej. Stosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, a w niej m.in. takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 92 FM.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie wysyłajcie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach. Meloradio. Pierwszy numer zapowiadany. Turn the lights off, Justy, Jack Style, Opoka, siema. Come on.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money.
18: Cherry Money?
17: Nowy ekspres los.
18: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn.

0: I znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Czatur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Po reklamie.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numer z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Elo melo, ja aktualnie w drodze na Słowenię z zestawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sterami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Melo Radio w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomix. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy. Fast Cars and Superstars.

Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. Dwie trzecie z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90 stworzone z myślą o

0: komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestiun dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach o Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu o Moda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Po reklamie. You are loved.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radio, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na playermeloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą? Proszę sprawdzić samemu playermeloradio.pl.

0: takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już od 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę. Feeling blue without you.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 90.2 FM.
14: Dzień dobry, cześć, siemanko. Justin Bieber wjeżdża do Meloradia. Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku. Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Chiesa z numerem I Can't Wait w Melo Radio. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku i konsensja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcie albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem, przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate

0: wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
1: Po reklamie.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych, to głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl, Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Melo Radio, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecker.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: Po reklamie.
5: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podejmij wyzwanie niebawem. 321-321-37, proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: Podejmij wyzwanie.
1: Dobra. Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu.
2: Cześć, siemano, hej.
1: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
2: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czy nie jest mój siostrzeniec?
1: Wow.
2: Dawid.
1: Cała ekipa.
2: Tak jest.
1: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest Podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz melo march leci do ciebie. Start!
2: Melo, radio. Trzy razy. Melo!
3: Radio! Radio!
1: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skoty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa.

Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego

0: sukces wciąga w niebezpieczną grę.
1: Mam propozycję.
2: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten part i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival? Zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria.
0: Dwa tygodnie do wakacji. Bawcie się dobrze, strzała. I remember.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
4: To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Straczyk, witajcie.

Martin Garrix jest Sheeran w Meloradiu na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.

Rádio Juava. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Meloradiu jeszcze przed 16, a kto ma niedosyt, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: O reklamie. Meloradio i Ława na 92 FM.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na Rodos w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradio, 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival, ten od 31 lipca do 2 sierpnia. Odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne.

0: lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego, wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę o nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17:00 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.
1: Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17, za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Ale oczywiście niezależnie życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo. Nigdzie się nie ruszajcie.

Radio Iława. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
1: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.

4, Psychubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce, David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.

0: Rzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: Po reklamie. Meloradio i Ława.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sis Nora, I'm an Albatross. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować. Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plejce. My zadbamy o muzę jutro także.

0: Można sobie ponucić w furce. No, tytuł padł wiele razy tego numeru. Dudu, Bartcode Brothers. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Meloradiu. No ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zocaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie, zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

How does it feel w Melo Radio? Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia. Nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić, a u nas za chwilę Calvi Remy.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania, na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Wy bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15 i życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: samo chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych przyrodniczych miejscach. Zaczynamy jednak od wyjątkowej rozmowy z Iławianką, która dzięki ciężkiej pracy i niezwykłemu talentowi zdobywa sportowe areny świata.
3: Temat specjalny, tylko u nas.
2: Moim i waszym gościem jest Agata Barwińska, mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata. Zresztą tych tytułów można by było tutaj wymieniać naprawdę dużo. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego finału tych wszystkich, myślę, młodzieńczych zmagań, chciałem cię właśnie zapytać, jak to się wszystko rozpoczęło. Bo to jest właściwie taka trochę zagadka dla wielu słuchaczy i myślę sympatyków tego sportu.
4: Zaczęło się to tutaj, tu gdzie rozmawiamy właśnie w Iławie. Pochodzę z tego miejsca, także w sumie miałam super dostęp do najdłuższego jeziora w Polsce. W sumie na własnym podwórku rozpoczęła się moja przygoda. Moja siostra wylądowała w klasie żeglarskiej. Ja odbierając ją z rodzicami po każdych zajęciach też chciałam spróbować. No i zabrała mnie raz. No i tak już zostałam i paręnaście lat później dalej tutaj jestem na tej łódce, na tej wodzie, związana z jeziorem, z jeziorakiem, z morzem, z oceanem, z każdą wodą.
2: No właśnie, o tych miejscach będziemy na pewno jeszcze opowiadać, bo są naprawdę ciekawe, ale chciałem też zapytać o te starty, zwycięstwa. Jak to jest w ogóle być taką osobą, która gdziekolwiek jest w tym środowisku, jest postrzegana jak ktoś naprawdę wyjątkowy, bo jesteś taką osobą. Sam udział w olimpiadzie w Paryżu jest też dowodem na to. No ale też jakby ta cała sfera twoich osiągnięć pewnie powoduje to, że no nie jest łatwo chyba.
4: To była długa i wyboista droga, no ale od małych gdzieś tam lat, wiadomo, byłam takim zaciętym dzieckiem. To, że jestem młodszą siostrą, to też na pewno pomogło, bo zawsze chciałam być lepsza niż moja siostra, więc gdzieś tam ta moja zawziętość wygrywała, no i od małych lat gdzieś tam pojawiałam się na tych najwyższych stopniach podium, no ale nie ukrywam, nie było też czasami tych słabszych momentów, gdzie miałam chwilę zwątpienia. No teraz to wiadomo, słyszy się tylko o tych fajnych momentach, o tych wygranych medalach, no ale jakby ta droga na pewno, tak jak wspomniałam, już była długa i wyboista, no i nie brakowało tych ciężkich momentów.
2: Tyle sukcesów i ta ciężka praca, a jak wygląda taki twój normalny dzień? Bo jak się na ciebie patrzy, to w ogóle nie widać, że, nie wiem, bierzesz udział w tak poważnych zawodach. Czujesz się zawsze taka wyluzowana, bardzo uśmiechnięta, pogodna, no i przede wszystkim wysportowana. No właśnie, ale jak wygląda tak naprawdę każdy dzień? Czy jest związany z jakąś określoną dietą? Czy też musisz przestrzegać pewnych zasad, które no, są niezbędne?
4: Zazwyczaj widujemy się w Iławie, więc to jest trochę taki ten czas, gdzie mam ten czas roztrenowania, więc pewnie dlatego widzicie mnie trochę w innych momentach mojej kariery, no ale taki dzień na zgrupowaniu to wygląda zupełnie inaczej. Na pewno jestem w stroju kadrowym, to już pierwsza różnica, jestem inaczej ubrana, no ale tak, przestrzegam wszystkich zasad dietetycznych oczywiście, no bo jak to sportowcy, no musimy albo pilnować wagi, albo ją robić, więc to w zależności od tego, czego się spodziewamy na zawodach, no i zazwyczaj mamy około 2 do 3 treningów dziennie, gdzie no ten trening, wiadomo, żeglarski zajmuje najdłuższą część mojego dnia, no bo jak schodzimy na wodę, no to cały ten proces trwa około od 5 do 6 godzin z zejściem, z odprawą, z przygotowaniem łódki do zejścia, także no ten główny trening żeglarski to jest główna część każdego dnia, no a poza tym oczywiście musimy trenować fizycznie, więc jest to albo właśnie wyjście na rower, które też nie jest krótkie, bo zazwyczaj trwa od 2 do 3 godzin, także no ten dzień jest wypełniony od rana do wieczora. Rano wstaję, jem, wiadomo, śniadanie, co też jest ważnym elementem, oczywiście to jedzenie, przygotowanie tego jedzenia, no bo nie jemy na zewnątrz, tylko raczej trzeba przygotować to jedzenie, żeby wiadomo zdrowo jeść. Także to śniadanie, później jakiś trening, zejście na wodę, no i później jakaś kompensacja i dbanie o to, żeby przygotować się w sumie na kolejny dzień, żeby się zregenerować. Także no ten dzień na zgrupowaniu wygląda zupełnie inaczej niż takie dni w Iławie, jak jest. jestem. W Iławie raczej jest to trening taki podtrzymujący, więc no nie ma tego żeglowania, no bo gdzieś ta głowa musi odpocząć od tego żeglarstwa, ale no jest wiadomo trening fizyczny, także zaraz po naszej rozmowie wybywam na rower, także od treningu nie ucieknę, także no ten trening zawsze jest, ale w Iławie jest go na pewno zdecydowanie objętościowo mniej.
2: To niepokojące trochę, bo takie mam wrażenie, że tego czasu jest naprawdę na odpoczynek mało, a wakacje są jakieś, czy to też jest tylko słowo, a pod nim kryje się no jednak praca?
4: Myślę, że to jest tylko słowo, no bo wiadomo, tak jak mówię, nie da się, nie można totalnie się wyłączyć od tego treningu, no bo jeżeli przestaniesz trenować przez 2 tygodnie, no to gdzieś ta wytrzymałość, siła spada, także wakacje są od żeglowania, odpoczęcie psychiczne, mentalne, od tego właśnie głowy, od tej wody, od żeglarstwa, ale widać nie umiem, bo wczoraj byłam na treningu z młodymi zawodnikami tutaj z MOS-u, także nawet jak nie schodzę sama na wodę, to schodzę, żeby popatrzeć na inne łódki, także chyba nie umiem się odciąć od tej wody do końca. Ale no te wakacje to jest tylko myślę słowo, ale samo słowo myślę, że robi dużo, bo już ta głowa, mówię, odpoczywa mentalnie, a fizycznie no to trzeba zawsze trenować, każdego dnia.
2: To wszystko powoduje, że jesteś w czołówce światowej, reżim jest niezbędny w tym. Martwi tylko to, że oczywiście nie ma tego wolnego czasu. Natomiast wracając już do tego zawodowego podejścia, jesteś w topie 7 najlepszych żeglarzy w Europie. To jest naprawdę świetna nagroda za tak ciężką pracę.
4: To jest bardzo fajne, że jednak od paru lat jestem w tym topie i że to jest bardzo ważne. Jest to taki właśnie, już wspominałam, że dobry prognostyk do tego, żeby gdzieś tam powalczyć o te medale, bo cały czas jak u nas w żeglarstwie, no to jest bardzo dużo czynników zewnętrznych, które wpływają na ten medal, więc jakby będąc cały czas w tej topowej 7, 5, 6, jesteśmy gdzieś tam bardzo blisko do tego medalu, jesteśmy w stanie o niego powalczyć. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo w tych kluczowych momentach będziemy budować tą formę i jakby myślę, że umiejętności są do tego, żeby być w topie, tylko trzeba je doszlifować, żeby właśnie przywieźć ten medal. Także to jest bardzo ważne, żeby cały czas być w tym topie, w tej czołówce. Fajnie, że nam, mi i trenerowi, no i teamowi, jakby dzięki mojemu teamowi też udało się to osiągnąć.
2: Chciałem Cię teraz zapytać o miejsca, które są związane z Twoimi największymi osiągnięciami. Byłaś w Chinach, byłaś w Australii, byłaś oczywiście w wielu miejscach na świecie. No i z pewnością masz swoje spostrzeżenia, bo teraz też się szykujesz do kolejnego wyjazdu.
4: No, jakby no to żeglarstwo się wiąże z tym, że się bardzo dużo podróżuje. No, moje największe osiągnięcia, myślę, są z Omanu, gdzie byłam druga podczas Mistrzostw Świata, no i w Chinach, gdzie też byłam druga na Mistrzostwach Świata. Ale nie powiem, że są to moje ulubione miejsca do żeglowania, mimo tego, że sam akwen w Omanie naprawdę bardzo mi się spodobał, a w Chinach ja lubię bardzo też, mimo tego, że jestem z jeziora, bardzo lubię pływać na prądach, a tam były bardzo duże prądy. Także to też jest akwen, na którym lubię pływać, ale samo miejsce nie do końca mnie przekonało. Jednak najlepszym, moim ulubionym miejscem do żeglowania pamiętam, że jest Australia, w którym się naprawdę zakochałam. Super miejsce, też super warunki na wodzie, bardzo dużo wiatru było każdego dnia w sumie. I jedno z takich miejsc, w którym jesteś pewien, że będzie wiatr. W wielu miejscach niestety no, ten czynnik właśnie czekania na wiatr jest trochę frustrujący czasami, jak zresztą mieliśmy podczas Igrzysk Olimpijskich. To był najlepszy przykład, który wszyscy na pewno widzieli. Tam było bardzo dużo czekania, mało wiatru, także myślę, że takie miejsca, w których jesteś pewien, że jest ten wiatr, są moimi ulubionymi, no bo jednak właśnie jesteś pewien, że zejdziesz na wodę i zrobisz swoją robotę i będzie ona na pewno dobrze zrobiona.
2: Teraz wyjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych, szykują się przygotowania do kolejnej olimpiady, bo zamierzasz oczywiście zdobyć tam medal.
4: Tak, no już w zeszłym roku tam pojechaliśmy na pierwszy rekonesans, żeby zobaczyć jak tam będzie, z czym będziemy się mierzyć i też nie mogę powiedzieć, że nie lubię tego miejsca, bo naprawdę przypadło mi do gustu i jest bardzo fajne. Podkreślałam, że podoba mi się to, że nie jest tam aż tak gorąco, bo ja też wolę jak jest troszeczkę chłodniej, także tam jest właśnie takie warunki atmosferyczne są, które chyba będą mi pasować. W tym roku się przekonam na pewno, jedziemy tam po raz drugi na cały miesiąc, także zobaczymy jak tam będzie. No, jeżeli chodzi o warunki i akwen tam występujące, to spodziewamy się raczej takiego średniego do silnego wiatru i też jest to akwen, w którym masz codziennie wiatr, chyba że będą jakieś anomalie pogodowe typu burza czy takie rzeczy, no to wtedy wiadomo, nigdzie nie wiadomo jak będzie z wiatrem, ale jednak jest to akwen taki raczej solidny wiatrowo, także też nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że się polubimy i że za 2 lata bardziej jeszcze się polubimy.
2: My też mamy taką nadzieję, że właśnie ta miłość sprawi krążek jaki najwyższy, bo przecież jak już wspominaliśmy i co wy widzicie pewnie też, tych medali jest naprawdę dużo, są duże szanse. Na koniec chciałem się zapytać o taką rzecz związaną oczywiście z takim pytaniem, które pewnie się przewija cały czas, ale moje jest związane z tym, czy dalej kuszą cię duże kluby, bo to, że jesteś oczywiście Iławianką i przywiązałaś się do tego miejsca i twoja taka postawa też życiowa powoduje, że dalej jesteś w Stowarzyszeniu Sportów Wodnych, ta organizacja trochę inaczej się wcześniej nazywała. Jak to widzisz? Czy rzeczywiście warto było zostać?
4: Wiadomo, takie duże kluby są bardzo kuszące i myślę, że ja też jestem na nich dobrym kąskiem takim, żeby mnie podkraść, ale jednak no ja się wychowałam w tym klubie. Chcę, żeby dalej w tej Iławie to żeglarstwo tętniło życiem, także no ja swoje serduszko tutaj zostawiam, no i cieszę się bardzo, że mogę dalej być członkinią tego klubu i reprezentować Iławę i nasze województwo, bo myślę, że to jest ważne, żeby podkreślać, że z tych małych miejscowości też da się wybić na wyższy poziom i cieszę się, że to mogę być ja. Mam nadzieję, że będę właśnie, albo już jestem taką ambasadorką naszego województwa i dzięki mnie mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych młodych adeptów żeglarstwa, którzy później będą mogli stać na moim miejscu.
2: Moim i waszym gościem była Agata Barwińska. Tak sobie teraz myślę, że chyba najważniejszy sportowiec, sportsmenka w historii Iławy. Jesteśmy w porcie dodatkowo śródlądowym, w którym jest tablica. Można z dumą chyba, prawda, przejść obok, zwłaszcza kiedy się patrzy na to wszystko, co otacza właściwie to miejsce i tych ludzi, którzy tam są zapisani.
4: No jest to na pewno piękne miejsce i mam nadzieję, tak jak już podkreśliłam, że jeszcze więcej tych dzieci będzie tu przychodzić, bo infrastruktura jest co najmniej sprzyjająca do tego, żeby tutaj zaczynać swoją przygodę. Także jak już tu przyjdziecie i będziecie w Iławie, to zapraszam was wszystkich do portu śródlądowego w Iławie, żeby zobaczyć sobie tą tabliczkę, no i też może spróbować swoich sił na jezioraku.
2: Dziękuję za rozmowę.
4: Dzięki bardzo.
2: Mówiła Agata Barwińska, której pamiątkowa tablica wisi w Alei Najbardziej Zasłużonych Żeglarzy w powiecie iławskim.
3: Zmieniamy temat.
2: W Informatorze Turystycznym dziś kilka słów na temat obiektów edukacyjnych, które znajdują się na terenie powiatu iławskiego. Do pierwszego z tych niezwykłych, urokliwych, przyrodniczych miejsc możemy wybrać się właściwie na pieszo. Znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Podróżujemy w stronę Lubawy. Po 6 kilometrach skręcamy w lewo w stronę miejscowości Dziarnówko. Tam przy leśniczówce łowieckiej znajduje się wiata nad rzeką Iławką. Obiekt wyposażony jest w różnego rodzaju tablice edukacyjne. W pobliżu jest przepiękny ogród florystyczny. Można tam spacerować po wytyczonych ścieżkach, no i zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Zanim jednak się tam wybierzemy, proponuję zajrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa w Iławie. Znajduje się tam taki multimedialny zbiór, który pozwoli nam zrozumieć w ogóle sens prowadzonych działań w lesie, co też z pewnością zmieni nasze podejście do turystycznych wypraw. Są tam m.in. informacje dotyczące przestrzegania zasad, ale co najważniejsze, możemy poznać tam drzewa, krzewy, a także zwierzęta, które występują na terenie powiatu iławskiego. Wychodząc z leśniczówki łowieckiej w Dziarnówku, na pewno wielu wrażeń dostarczy nam sama rzeka Iławka. Wokół niej znajduje się naprawdę mnóstwo różnych pomników przyrody, a także są miejsca do wędkowania, więc jeżeli zabierzemy ze sobą sprzęt, warto z niego skorzystać. Można tam złowić naprawdę ciekawą rybę. To też taka zachęta dla tych, którzy chcieliby połączyć wędrówkę turystyczną z wędkowaniem. Kolejne miejsce, do którego możemy się wybrać, to zielona klasa w szkółce leśnej w Gardynach pod Iławą. Trasa nie jest skomplikowana, dotrzemy tam właściwie w 11 minut, 9,5 km. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Możemy pojechać rowerem, samochodem. Możemy też pospacerować brzegiem jezioraka i po kilkunastu minutach dotrzemy oczywiście do wspomnianej szkółki. Jest tam naprawdę dziewiczy teren, sporo takich miejsc wydawałoby się niedostępnych, ale jeśli dobrze się przyjrzymy, jest sporo też takich dróg polnych, które doprowadzą nas do szkółki leśnej. Jeżeli poprosimy pracowników nadleśnictwa, dowiemy się nieco więcej na temat występujących tam gatunków drzew, a także zwierząt. Niedaleko szkółki możemy odnaleźć też kolejne pomniki przyrody. Warto też pamiętać, aby mądrze korzystać z tych miejsc, zwłaszcza edukacyjnych, turystycznych, ale także tych rekreacyjnych, których oczywiście w lesie pod Iławą nie brakuje. Ze szkółki leśnej możemy powędrować dalej w kierunku miejscowości Gardzień. Tam taką długą aleją wśród wierzb możemy dotrzeć do dawnej tak zwanej zielonej szkoły. Został po niej tylko budynek, no i oczywiście przepiękna przyroda. Dalej możemy powędrować do Sarnówka. Był tam niegdyś ośrodek telewizyjny. Jest tam naprawdę urokliwy klimat. Zresztą atmosfera całej podróży jest niezwykła, ponieważ skręcamy nagle w prawą stronę. Częściowo idziemy asfaltem. Potem ta droga jeszcze odbiega w inne miejsca. Jest widoczny brzeg jeziora Jeziorak i zaczynają się naprawdę doskonałe miejsce dla wędkarzy. To wszystko jest bardzo ważne dla mieszkańców, którzy będą wybierać się w te miejsca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: Dominik Jaskulski.
3: To zmieni nasze miasto. Nie możesz tego przegapić.
2: Urząd Miejski w Iławie zamierza modernizować targowisko miejskie. Samorząd zlecił już opracowanie dokumentacji technicznej projektu. Na temat zaproponowanych zmian odbyły się też konsultacje z mieszkańcami.
5: Mówimy o tym, że będą to stałe punkty sprzedaży. Tu kolega przedmówca mówi nawet artykułów pasm anteryjnych, wyrobów obuwniczych, wyrobów tekstylnych. Chciałbym się tutaj odnieść do tego, że na terenie miasta mamy wiele sklepów, które swoją działalność opierają właśnie na sprzedaży tekstyliów, którzy dzierżawią pomieszczenia, którzy ponoszą koszty dzierżawy, koszty utrzymania, koszty prowadzenia tej działalności, czyli pracowników. Jak to się ma do konkurencyjności takiego kontenera na targowisku? Dziękuję.
2: W tej sprawie wypowiedział się Krzysztof Portianko, zastępca burmistrza Iławy.
6: My nie zmieniamy sposobu czy pomysłu na to, jak targowisko ma funkcjonować. Oczywiście hala targowa może się kojarzyć komuś, że to jest obiekt zamknięty, który będzie miał wydzielone boksy i będą powstaną, nie wiem, pawilony handlowe, które będą zgromadzone tam pod jednym dachem. No tutaj, tak jak pan Krzysztof mówił, tych zamkniętych boksów handlowych powstanie bardzo ograniczona liczba, tak? Ona będzie tak naprawdę wynikała z tej potrzeby poregulowania tych kwestii chociażby własnościowych, bądź potrzeb osób, które by zdeklarowały, że chcą na przykład z czegoś takiego korzystać, tak? Bo to też nie będzie dla nich być może na wyłączność. No tutaj nie było jeszcze jakiegoś takiego pomysłu na to, w jaki sposób to ma być do końca zorganizowane, tak? Pierwszym podstawowym jest to, żeby zabezpieczyć kwestie właśnie własnościowe tych osób, które już w tej chwili są właścicielami pawilonu.
7: Można by było taki kontener zaproponować w zamian za odstąpienie na przykład prawa własności. Miałem na myśli to, żeby nie tworzyć swoistej konkurencji dla tych, którzy stacjonarnie handlują. Rozumiesz? Czy moglibyśmy poprzez to, na przykład ktoś przyjeżdża sobie dwa razy w tygodniu, płaci opłatę targową, jego koszty funkcjonowania są zupełnie inne niż kogoś, kto zupełnie mniejsze niż kogoś, kto płaci w Iławie podatki, kto ma stacjonarny sklep i jaka jest konkurencyjność tego targowiska w stosunku do niego, tak? Dziękuję.
2: Ponownie mówi zastępca burmistrza Iławy.
6: Tak jak mówiłem, to jest wyjście naprzeciw tym osobom, które już tam tą własność posiadają, ponieważ no nie oszukujmy się, ich nie możemy nie zauważyć, tak? Oni kiedyś jakiś czas temu nabyli te nieruchomości, prowadzą tam niektórzy handel, niektórzy mają po prostu te pawilony, nie widzą nawet tak naprawdę w najbliższej przyszłości chęci jakieś działania w tym w zakresie, tak, ale posiadają te pawilony. Te osoby akurat, w których pawilonach się działalność nie prowadzi, no to one są bardziej skore do tego, żeby ewentualnie się pozbyć tego, bądź planują jakąś inną formę tutaj pozbycia się tej własności. Natomiast te osoby, które prowadzą ten handel, to wręcz niektóre wprost mówią, że one chcą w tym miejscu pozostać i oczekują, że zostanie ich interes uwzględniony. Teraz no nie ma takiej możliwości, żebyśmy przy projektowaniu wyrzucili ich stamtąd, tak? Bo to jest po prostu niemożliwe, ani forma przejęcia własności taka nie istnieje, jedynie możemy się tutaj porozumiewać, tak? Więc jeżeli osoby takie deklarują, że chcą pozostać, no projektant nie miał innego wyjścia, zresztą taki dostał od nas też takie uzgodnienie, że ma po prostu ten interes uwzględniać, tak? Stąd ta forma taka trochę zamknięta, ale generalnie w znakomitej większości to jest handel nadal taki, który jest w tej chwili, tylko w innych warunkach troszkę, tak? Lepszych bym powiedział, bo już na głowę chociaż nie będzie padało, jest ta wygoda się zmienia, tak?
2: Mieszkańcy podczas konsultacji wymienili się z urzędnikami swoimi spostrzeżeniami na temat targowiska.
8: Trochę się odniosę. odniosę też do tej konkurencyjności. Ja tak mam wrażenie, że nie do końca ten projekt rozumiem w takim sensie, że ja też chyba wiem, skąd wynika to takie stwierdzenie, że ludzie do państwa przychodzą i mówią, że tam sprzedać na bloki i tak dalej. To jest takie jakieś nieporozumienie wynikające chyba z tego, że ogólnie kondycja targowisk w Polsce, co niektórzy zaczynają zauważać, jest taka, a nie inna. Między innymi Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto razem z Politechniką Gdańską i ASP stworzyło taką strategię regeneracji targowisk. I takim modelowym przykładem jest rynek w Oliwie. I z tej strategii tam wynika, to jest to opisane, że takie inwestycje typowo modernizacyjne, jak zadaszenie, wymiana nawierzchni, idą w sukurs z pewną taką zmianą administracyjno-funkcjonalną, trochę kulturowo-społeczną. I to jest jakby taki dodatkowy dodatek. I ten taki zarzut, że z tym targowiskiem mogłoby się coś stać, że ono mogłoby zniknąć w zamian za coś, ono nie wynika z tego, że prawdopodobnie państwo chcecie to sprzedać, tylko z pewnej obawy, że ono po prostu, jeżeli nie rozpoczniemy w tym momencie regeneracji i takiego naprawczego podejścia, to ono się samo wypali, bo budujemy pewne zadaszenie, wymieniamy nawierzchnię, a zaraz kupcy się mogą skończyć, nie? Ta wymiana pokoleniowa na przykład nie nastąpi. O to chodzi. Ja myślę, że to może z tego wynikać. To raczej nie jest zarzut właśnie z kategorii, że państwo chcą sprzedać, tylko to jest obawa, że mimo włożonych pieniędzy i takiego zaangażowania to targowisko po prostu w pewnym momencie po prostu przestanie funkcjonować. I taki parasol ochronny na targowiskach, proszę państwa, te targowiska, ten temat się troszkę kończy. Hala targowa w Gdańsku już przegrała w tym momencie z food hallem. Nie ma hali targowej, będzie tam kolejny food hall. Taki parasol ochronny na tych wystawcach i tych kupcach, bo kultura targowisk w Polsce to jest naprawdę jedna z fajniejszych rzeczy. I o to troszkę trzeba dbać. To tak ode mnie takie spostrzeżenie. Czy myśleli państwo o tym?
2: Mówi Krzysztof Portianko, zastępca burmistrza Iławy.
6: Tylko odpowiem tak pokrótce. Chciałbym, żeby to właśnie tak wyglądało, że to te obawy, które do nas dotarły, to wynikały właśnie z tego, że w sposób naturalny być może targowisko kiedyś zaniknie. Nie, tam była wprost przekazana informacja i to od kilku osób, które żywotnie są zainteresowane tym, żeby być na targowisku, że miasto zamierza sprzedać tą nieruchomość po uprzednim przejęciu tych własności, które mu, kolokwialnie mówiąc, przeszkadzają, tak, w tej chwili. Więc to po raz kolejny, to jest całkowita nieprawda i wprowadzanie w błąd po prostu osób, które tam handlują i być może właśnie to ma trochę na celu, żeby być może, nie wiem, storpedować czy utrudnić jakiekolwiek działania urzędu, tak. Więc tutaj nie mówimy o naturalnym wygaśnięciu targowiska, tylko wprost o tym, że zostanie ono sprzedane, tak.
9: Ja miał pytanie, co z osobami, które są właścicielami pawilonów, a nie są zainteresowani przejściem na przykład do innych obiektów, tylko są zainteresowani sprzedażą. Czy miasto jest gotowe na kupno takich obiektów, czy gotowe jest na dzierżawę od tych osób?
2: Na pytanie mieszkańca odpowiadał Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
10: Wiele miesięcy temu też tak informowaliśmy, że osoby, które będą zainteresowane sprzedażą, po zakończeniu tych prac projektowych, jak już będziemy wiedzieli, w którą stronę zmierzamy, prawda, czy mamy więcej tego terenu możliwego do pozyskania, czy mniej, to my jako miasto byśmy chcieli się przygotować do tego, żeby państwa wykupić i spłacić tych, którzy będą oczywiście chętni. To będzie musiało być oczywiście zapisane w budżecie, ale jak najbardziej podtrzymujemy, że taka wersja w przypadku chęci rozmowy z miastem dalej istnieje. I podtrzymujemy to.
7: Miasto w takim wypadku miałoby jakąś propozycję na zagospodarowanie tego, czy coś do zburzenia?
10: Byłoby wciągnięte w ramach tej hali, takiej czy innej, prawda, takiego czy innego etapu, bo gdybyśmy teoretycznie mieli sytuację dzisiaj, czy za tydzień, czy za dwa, po tych jeszcze rozmowach, negocjacjach, że wszyscy się zgadzają, no to powołujemy rzeczoznawca to wycenia, my to zapisujemy w budżecie, prawda, przedkładamy radnym, jeżeli jest zgoda, wykupujemy i w tym momencie pan Krzysztof jako projektant wie, mam najlepszą opcję, czyli mam cały teren do zagospodarowania. Jeżeli się okaże, że część właścicieli będzie chciało sprzedać nam te grunty, no to wtedy zobaczymy, w których miejscach. Jeżeli będziemy mieli więcej tych gruntów, to być może innym będziemy mogli zaproponować przeniesienia, prawda, w ramach tych wykupionych. Wszystko zależy od tego, ile tych osób będzie i w którym miejscu, bo im bliżej tego pierwszego etapu, tym większe możliwości, że pójdzie to w najlepszą z możliwych stron. Dlatego dla nas jest ważne, żeby w ciągu najbliższych dni czy tygodni ustalić, kto na co jest zainteresowany, żeby pan Krzysztof mógł wiedzieć, ok, skupiamy się na pierwszym etapie, czy mamy tam 100% własności, czy mamy po prostu mniej niż 100%, i wtedy będziemy wykrajać, że tak powiem, z tego terenu, omijać tych właścicieli, którzy nie chcą wejść jakby w ten cały konglomerat, i tu będziemy poszukiwać tego rozwiązania. I tak idziemy w tym kierunku, bo mamy głosy od innych, że nawet lekki deszcz przeszkadza w robieniu zakupów, no bo już jest parasolka, już jest, prawda, jedna ręka zajęta, no ciężko robić zakupy, tym bardziej, że jak idziemy na rynek, to kupujemy raczej więcej niż mniej, prawda, i warzywa, i owoce, i coś jeszcze przy okazji. I tak idziemy w jakimś kierunku, ale każda zgoda powoduje, że ten projekt będzie dużo lepiej pod kątem funkcjonalnym odbierany przez mieszkańców i przez, mam nadzieję, też przez sprzedających.
1: Głos zabrała radna Ewa Jackowska, której odpowiadał Krzysztof Popiński z autorskiej pracowni architektury, która realizuje projekt modernizacji targowiska.
11: Na jednym z rysunków widziałam po obrysie i nie wiem, czy my nie wchodzimy w teren straży pożarnej. Nie wchodzimy w teren. Zarys jest tylko na naszej działce, tak? Czyli nie czeka nas wykup.
12: Ten zielony pasek na dole to jest jeszcze teren targowiska. Tam rośnie taki rząd klonów i dopiero ta czerwona przerywana linia to jest ogrodzenie.
11: Dobrze. Teraz mam takie pytanie. Dobrze, zatrzymaliście się. Stwierdził projektant, że mamy dwie osoby, dwóch dzierżawców, właścicieli, tak, którzy zgłaszają sprzeciw, tak, handlu własną nieruchomością. Czy wśród zaproszonych gości, bo widzę, że są właściciele, podejrzewam, tak, są to osoby może, które nie chcą od sprzedaży, bo powiem, chciałabym zapytać się o przyczynę. Gdzie leży przyczyna? Bo może tu należałoby skupić pełną uwagę na to, żeby była 100% sprzedaż tych nieruchomości.
6: Chyba nie widzę tego pana. Znaczy, mogę tylko tak pokrótce powiedzieć, bo nie chciałbym tam za dużo też wypowiadać się w imieniu tego właściciela. Generalnie ta niechęć do przekazania tej, czy wątpliwości do przekazania tej nieruchomości wynika z obaw między innymi właśnie tego, że nie będzie mógł dalej prowadzić swojej działalności, tak? I obawia się. To jest między innymi też efekt właśnie tych pogłosek, plotek, o których ja mówiłem wcześniej, gdzie pan się po prostu obawia, że poprzez to, że zrzeknie się, czy zgodzi się na przeniesienie w inne miejsce, okaże się, że po zrealizowaniu inwestycji nie będzie mógł tej działalności w tym miejscu prowadzić.
10: Ja to powiem przez sekundkę, panie Krzysztofie, tylko jedno zdanie, już oddaję głos.
1: O pewnych rozwiązaniach mówił również burmistrz Iławy.
10: Bo wiem, że też pan jest zaangażowany w te rozmowy z tymi osobami. Mieliśmy spotkanie niedawno w ratuszu z panem i z małżonką. Wysłuchaliśmy wszelkich argumentów. I ja rozumiem te argumenty, bo prowadzą tę działalność bardzo długo. Chcieliby prowadzić je w miarę w tym samym miejscu, prawda, lub kawałeczek dalej. I te wątpliwości wybrzmiewały i dobrze, ale my od razu, od samego początku mówimy, że my szukamy takiego rozwiązania prawnego, że w momencie ugadywania się, tak kolokwialnie powiem, obie strony są zabezpieczone, czyli jest akt notarialny, który wprost mówi, prawda, ja daję terałkę właśnie takiej, a w zamian za to, po skończonej inwestycji, będzie działka, powiedzmy, 10 metrów dalej o powierzchni takiej, prawda, w takim, czy albo kontener wyposażony, tak czy inaczej. Wszystko, szanowni państwo, będzie się rozbiegało, wiadomo, o pieniądze i o te złotówki, ale podstawą naszego działania zawsze jest to, że my każdą nieruchomość kupując czy sprzedając, wyceniamy przez rzeczoznawcę. Rzeczoznawca nam mówi, że ta działka jest, ta nieruchomość, prawda, za budową jest warta, powiedzmy, 300 tysięcy. Ja sobie nie wyobrażam, jako urzędnik, jako mieszkaniec, że ja będę komuś proponował coś za 200 tysięcy, tak? Czy za 100 tysięcy. Jeżeli będzie kontener z wyposażeniem kosztował 100 tysięcy, a działka pana, pani będzie kosztowała 200 tysięcy, no to jest oczywiste, że my 100 tysięcy musimy dopłacić, prawda? Żeby ten mieszkaniec dostał ekwiwalentny, że tak powiem, zadośćuczynienie, tak? I to jest po prostu podstawą wszelkich transakcji z Urzędem Miejskim. Jak kupowaliśmy działkę jakąkolwiek, czy sprzedajemy, to zawsze się rozliczamy co do złotówki. I to powtarzam od samego początku. Ten pan z małżonką też to usłyszał. Umówiliśmy się na dalsze rozmowy. Widzą jakieś pole manewru, oczywiście mają wątpliwości. Wszystko się rozegra pewnie o jakieś tam szczegóły. Ale szukamy też takiego rozwiązania, że gdyby nie było zgody, to my będziemy po prostu omijać lekkim tam łukiem na tyle, ile będziemy mogli tę daną nieruchomość, żeby zadaszyć całą resztę i poprawić warunki reszcie handlującym.
1: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Oczywiście z wielu powodów do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Pomysłów na zagospodarowanie oczywiście targowiska miejskiego w Iławie jest bardzo dużo. Sami sprzedający mają swoje, powiedzmy, techniczne rozwiązania gdzieś w głowie. Przedstawiali je oczywiście dużo, dużo wcześniej. Będą jeszcze spotkania, przynajmniej ratusz je zapowiada. Będziemy uważnie przyglądać się temu, co się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o targowisko, tam padały też słuszne, powiedzmy, stwierdzenia, że jest ono w trudnych czasach, a takie chyba trochę trochę nadchodzą, bardzo potrzebne. Mamy nadzieję, że ten projekt szybko będzie zrealizowany i wkrótce poznamy też jego wizualizację, tak aby przyjrzeć się jeszcze dokładnie, jakie zmiany zostaną wprowadzone oczywiście przy ulicy Kopernika, tam gdzie znajduje się miejsce, w którym mieści się oczywiście miejski tak zwany ryneczek.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Historia, którą warto poznać.
1: Moim i waszym gościem jest Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w liceum i zespole szkół ogólnokształcących w Iławie, ale pewnie powinienem powiedzieć i dodać też, że naukowiec i badacz, autor dwóch książek metodycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz publikacji materiałów do nauki historii powszechnej po II wojnie światowej. To doświadczenie pewnie pomaga w poszukiwaniach materiałów związanych z dawną Iławą, okolicami tego miasta. Chciałem zapytać o tym, co tym razem jest w centrum uwagi Krzysztofa Tomaszewskiego. Witam gorąco.
13: Cześć, dzień dobry. Tego naukowca to bym troszkę sprostował. Powiedzmy, że hobbysta, naukowiec, bo do naukowca to mi dużo brakuje i czasu, i prawdopodobnie umiejętności. Kiedy to rok minął? Jak się ostatnio? Mniej więcej tyle, może półtorej, jak się widzieliśmy.
1: Tylko dopowiem, że to było przy okazji wydania pierwszej części książki o gimnazjum. Do tego tematu jeszcze wrócimy właśnie, ale od tego czasu na pewno też sporo się wydarzyło.
13: No wydarzyło i wydarza cały czas. No zbliża się 80. rocznica naszej ukochanej szkoły. To jest rok 46, kiedy ona tutaj po wojnie zaistniała, no, więc nic dziwnego, że dyrekcja postanowiła godnie to uczcić, może i z pompą nawet. Ja tylko dodam już jako historyk trochę wariat, że to nie tylko 80. rocznica polskiej szkoły, ale równa 120. rocznica budynku, w którym się znajdujemy, bo dokładnie no, miesiąc mniej więcej. No, imprezka będzie we wrześniu, a w październiku 1906 roku ten budynek został oddany do użytku. Także tego budynku już tu za wiele nie ma, to są szczątki w okolicach tam parteru, no ale tym niemniej każdy, kto widział stare pocztówki, ten piękny neogotycki obiekt, no to właśnie on ma 120, no, będzie miał 120 lat za chwilę, więc serdecznie wszystkich absolwentów zapraszam na te spotkanie, pewnie szczegóły są na stronach szkoły.
1: No właśnie, będzie świetna okazja do tego, żeby wspominać, być może obejrzeć też dokumenty i może też właśnie pochwalić się niesamowitym wydawnictwem, dwie książki poświęcone historii przedwojennego gimnazjum. Sporo takich ciekawostek, które no naprawdę dotąd były nieznane, mogliśmy się dowiedzieć ze sprawą tej publikacji.
13: Ciekawostek się namnożyło i zaczynam powoli myśleć, żeby wydać trzecią część jako uzupełnienie chyba. Znaczy nie jest to nic nowego, bo tam generalnie zakres czasowy został wyczerpany. To już niewiele więcej powiem, a o czasach współczesnych to nie bardzo mi się chce, czy też nie potrafię. Natomiast do tych rzeczy, które poszły w tej książce, no to jest drugie tyle już szczegółów. I sam nie wiem, czy to zrobić w formie jakiegoś dodatku na zasadzie aneks do tego, co już było, czy jeszcze raz to napisać z poprawkami. No, generalnie naprawdę tego materiału zrobiło się dużo, no ale szkoła, ten budynek i no, gimnazjum to jest jeden z wątków tylko, które mnie ostatnio interesują. Jakoś tak szerzej poszedłem i zacząłem przeglądać różne źródła iławskie. Naprawdę jest mnóstwo tematów nieruszanych, gdzieś tam troszkę schowanych może, które myślę, że ludzi tutaj mogą

0: którego byśmy chyba nie chcieli. Powiem tak, to co znalazłem w źródłach, to jest zapowiedź tego, co zostanie wykonane. Nie wiem, czy to zostało wykonane, źródeł dokumentów nie ma takich 100%. Natomiast jest to dosyć wyraźna mowa, że dostaje, no to jest osoba numer dwa w państwie niemieckim po Hitlerze.
1: Ten tytuł został nadany i on obowiązuje, czy też nie obowiązuje? Jak to wygląda?
0: Nie, no oczywiście, że nie obowiązuje. To jest zupełnie inne miasto, inny system państwowy. Jakby z automatu te wszystkie honorowe obywatelstwa zostały zlikwidowane. To jest troszkę kłopotliwe, bo sprawdzam tego mojego obecnego honorowego, czy da się. Wiele miast wydało dokumenty, które unieważniały te nadania honorowe. Ale to są miasta głównie niemieckie. Tam, gdzie się system władzy nie zmienił, na terenach, które przejęła Polska, to jakby z automatu po prostu wypadło. No dobra, powiem, Rudolf Hess. Ten tytuł honorowy nadał ten sam człowiek co Adolfowi, czyli nasz burmistrz tutaj kochany Niekał, Fritz Niekał, i chyba sobie zrobił takie know-how z tego nadawania honorowych obywateli, bo Hitlerowi nadał zaraz jak przejął władzę, a tuż po nadaniu tego zakładam, że jednak to się dokonało. To jest o tyle zabawne, że on nadał honorowego obywatela temu szpanu nie tylko w imieniu Iławy, ale także biskupca Kisielic i Gardei bodaj, no i właśnie biskup, co to się działo. I zaraz potem kolejna was, on właśnie w tym samym roku, w którym nadał ten tytuł, awansował na burmistrza Tylży, więc nie przypadkiem może te takie, no powiedzmy brzydko, lizusostwo tutaj się z jego karierą powiązało. No a to taki zupełny margines. A z takich ważniejszych rzeczy, jeżeli już o tym mówimy, więc zająłem się historią młyna nad naszym jeziorakiem. Bardzo ciekawa historia właścicieli tego młyna od gdzieś tam końca XIX wieku. To są takie trzy rodziny żydowskie, jedna, druga, trzecia. Wszystkie gdzieś tam kończyły w dosyć tragicznych okolicznościach. Oczywiście najciekawszy jest moment, kiedy trzecia rodzina odeszła i przyszli naziści. No ale no, z tego wyszedł gruby artykuł w cztery części. Jak ktoś jest ciekaw, to jest taka gazetka, Pismo Prowincja się nazywa. Jest to coś podobnego do naszego rocznika Suskiego, tylko że wydawane w Sztumie. No i jakoś oni się zdecydowali wydać pierwszą część tej historii o młynie. To jest pierwszy właściciel, tam ona jest. Może kiedyś zbiorę to w jakąś całość, to wtedy już grubsza rzecz troszkę z tego wyjdzie i no i będzie jakiś, no właśnie, większy artykuł.
1: Także od razu zachęcamy, jeśli tylko ta publikacja się ukaże, na pewno będziemy o tym wiedzieć. Natomiast chciałem też zapytać o salkę muzealną. Był pan tam parę ładnych miesięcy temu. Była dyskusja na temat właśnie ostatniego stulecia miasta. Co tak wyróżniało właściwie Iławę w tamtym okresie, który no był jednak, jak wszyscy podkreślają dotąd, dość ciekawy dla tego miasta?
0: Gdzieś tak do lat 70. Iławy w źródłach nie ma. Znaczy, jest to tak szczątkowe, po prostu nie istnieje. Jakiś Reszel, jakieś Kisielice, jakieś takie naprawdę dzisiaj małe mieściny są, a Iławy nie ma. To wszystko się zaczyna kręcić około lat, no powiedzmy, że 80. XIX wieku. I jak się zaczęło kręcić, tak się kręci. Co nakręcało? No to już właściwie powiedziano wiele na ten temat. Na początku był to kanał, na pewno połączenie z Elblągiem poprzez kanał Oberlandzki, czy też jak dzisiaj nazywamy go Elbląski. Dzięki czemu Iława mogła spławiać drewno, sprowadzać różne rzeczy. Sam fakt, że Iława sprytnie wykupiła jeziora, którego zasoby mogła wykorzystywać, bo wcześniej to była własność prywatna. Druga sprawa to kolej, która uczyniła Iławę takim centrum komunikacyjnym regionu. No i trzecia sprawa to wojsko. Jednak sporo procent mieszkańców, olbrzymie pieniądze, które poszły za tym, no to bez tego wojska w gruncie rzeczy Iławy by nie było. Mówimy o okresie mniej więcej do I wojny światowej. Potem rzeczywiście Iława przysiadła, stała się miastem nadgranicznym, z zerwanymi jakimiś tam naturalnymi rynkami, a potem się znowuż odrodziła, tyle że jako chyba miasto turystyczne. Nie przypadkiem mówiło się o niej wtedy perła Oberlandu. Ówczesne władze postawiły na te walory tutaj krajobrazowe, a że ruch turystyczny w Niemczech się bardzo rozwijał, a już może nie powinienem tego mówić, ale w czasach nazistowskich, kółeczko w głowie ówczesnych władz, żeby młodzież jeździła, żeby zwiedzała, żeby tutaj był ruch, krótko mówiąc. I no, dopóki nie wybuchła ta wojna, z ich punktu widzenia nieszczęsna, z naszego bardzo nieszczęsna, no to się ładnie wszystko kręciło. Na początku nawet wojna dawała pewne korzyści, no bo tania siła robocza, no umówmy się jednak, te inwestycje, które tu się dokonały, no były budowane rękami jeńców, no ale potem przyszło za to zapłacić. No i zapłata była straszliwa. Na czym płaczą jeszcze nieliczni żyjący, już chyba ich coraz mniej jest, byli mieszkańcy, co to się stało z tą Iławą i prawdopodobnie żałują, no tak mi się wydaje.
1: Ale żałują tej architektury, tej przestrzeni, czy może rzemieślnictwa i w ogóle takiej gospodarności Iławy?
0: klimatu, co ciekawe. Ja przeglądam te wspomnienia, społeczność iławska, ta niemiecka, wydawała takie swoje biuletyny Heimat Rosenberg i tam jest mnóstwo listów, mnóstwo żalu, takiej zwykłej tęsknoty, że można Niemców nie lubić, ale trzeba im tutaj troszkę współczuć jednak, bo

0: to nie ma nic wspólnego z nacją. To jest po prostu przywiązanie do miejsca, taki patriotyzm pejzażu, jak powiedział o tym kiedyś Mackiewicz, Józef Mackiewicz, bo dwóch było. Te zapachy, te jezioro, te drzewa, ten klimat, ci ludzie, no to było coś specyficznego. A przy okazji powiem, że ostatnio się w czasach nazistowskich grzebie, no tutaj Iława się specjalnie nie wyróżniała akurat, jeżeli chodzi o taką aktywność. Poza może wąską elitką właśnie typu burmistrza Niekała i paru innych, to jak przeglądam źródła takiej aktywności oddolnej, nazwijmy to Hitlerjugend czy tego, to tutaj owszem, tam byli, coś robili, tyle co trzeba, ale zawsze gdzieś tam z tyłu albo i wcale, szczerze mówiąc. Znowuż te okoliczne miejscowości są bardziej wyróżniane i aktywne. Więc ci ludzie tak naprawdę, mam wrażenie, żyli w takim stanie troszkę nieświadomości. Oczywiście oni pewnie wiedzieli, co trzeba było wiedzieć, ale nie sądzili, że to się tak skończy.
1: Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby wrócić do historii naszego miasta, bo jest bardzo interesująca i ciekawa. I też przynajmniej dlatego, że wciąż na odkrycie, a właściwie może upublicznienie, czeka wiele wątków związanych oczywiście z historią Iławy. Moim i waszym gościem był Krzysztof Tomaszewski, nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie. No i oczywiście badacz, a także, myślę, pasjonat historii, ale przede wszystkim oczywiście człowiek nauki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia, mam nadzieję.
2: Zmieniamy temat.
1: Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Powstał fragment drogi do Siemian. Macie państwo zamiar kontynuować tę pracę?
3: Tak, widzimy potrzebę dalszej pracy na tej drodze. Udało nam się odnowić około 3 km drogi do Siemian. Staraliśmy się wybrać te najbardziej newralgiczne, najgorsze fragmenty, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy do tego podejść kompleksowo i będziemy kontynuowali pracę w kierunku Siemian, bo jest to nasza wizytówka, wizytówka powiatu. Siemiany odwiedza wielu turystów, wiele osób z zewnątrz, ale również mieszkańcy powiatu iławskiego często w okresie letnim przemieszcza się w kierunku Siemian. Ale nie należy zapomnieć również o mieszkańcach, którzy na co dzień korzystają z tej drogi. Także widzimy potrzebę remontu tej drogi i na pewno będziemy kontynuowali ten proces.
1: Mieszkańcy tych miejscowości, zwłaszcza z Gardzienia, są bardzo zadowoleni, bo tam coraz częściej dojeżdżają też mieszkańcy okolicznych miasteczek. Chciałem pana zapytać oczywiście o to, jakie plany macie, bo z pewnością tych inwestycji też będzie kilka do zrealizowania.
3: No jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to kluczową i taką flagową inwestycją inwestycja od Wikielca w kierunku powiatu Nowomiejskiego. Jest to droga inwestycja około 18 milionów złotych. Powstanie przebudowana nawierzchnia drogowa, to jest oczywiste, ale również infrastruktura towarzysząca, będzie szlak pieszo-rowerowy od Wikielca do końca powiatu iławskiego.
1: Bardzo kluczowa trasa. Dużo ludzi narzekało na fatalną jakość, zwłaszcza pobocza po jednej i po drugiej stronie. Wręcz trzeba było zatrzymać samochód, żeby tamtędy przejechać. No ale wiadomo, wszystkich rzeczy nie da się od razu załatwić. Podobnie jest z wieloma inwestycjami, które są realizowane wspólnie oczywiście z innymi samorządami. Właśnie chciałem pana zapytać o taką współpracę, bo widzimy ją od wielu, wielu lat. Chodzi oczywiście o gminę Iława, to daje taki motor do tego, żeby no właśnie włączyć dodatkowe realizacje.
3: Tak, oczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, powiat iławski, realizując inwestycje drogowe, zawsze współpracuje z samorządami, na terenie których odbywają się te inwestycje. Tu należy pochwalić współpracę z gminą Iława, ale pan wójt Krzysztof Hermaciński zawsze jest otwarty i chętny do współuczestnictwa i współfinansowania inwestycji, które mają miejsce na jego gminie, ale to nie tylko gmina Iława, bo należy zwrócić uwagę na gminę Zalewo, na której, jeżeli chodzi o ilość inwestycji, chyba ich było najwięcej w minionym roku, ale również gmina Kisielice, Lubawa. Wszyscy są chętni do współpracy, wszyscy deklarują z naszych partnerów zapewnienie wkładu własnego, bo na tej zasadzie działamy, że jeżeli remont czy przebudowa jest finansowana ze środków zewnętrznych, to 50% wkładu własnego pokrywa gmina, a jeżeli robimy to ze środków własnych, to 50% inwestycji dokłada gmina, na terenie której dana droga przebiega.
1: Tak też jest z Zalewem, na przykład dotyczy ulicy Kilińskiego. Zresztą burmistrz tego miasta bardzo chwali sobie współpracę z waszym samorządem. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o inne inwestycje już poza drogami, to na pewno kilka takich możecie wymienić.
3: Nic się nie zmieniło w podejściu powiatu iławskiego do edukacji. Tutaj co prawda w minionym roku nie było żadnych spektakularnych inwestycji, które miały miejsce w latach poprzednich, bo przypomnę, że w poprzedniej kadencji udało nam się wybudować nowy ośrodek szkolno-wychowawczy na ulicy Sucharskiego, bądź termomodernizować i gruntownie wyremontować Zespół Szkół Ogólnokształcących. To są takie inwestycje w oświacie, które były były przez ostatnie lata kluczowymi dla nas. Niemniej jednak nadal dbamy o rozwój edukacji na terenie powiatu iławskiego. Bardzo nam zależy na tym, aby stał on pod względem infrastrukturalnym, jak i merytorycznym na jak najwyższym poziomie. Dowodem tego jest również fakt, że przekazujemy na stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży uczęszczających do naszych szkół pewną pulę środków. Jest to 266 tysięcy. W ubiegłym roku przyznaliśmy takich stypendium dla wybitnych uczniów 232.
1: To bardzo dużo i na pewno ta młodzież też jakby odwdzięcza się tym, że dbacie o ich zaplecze też intelektualne, bo przecież teraz za chwilę do szkół trafi znowu sporo sprzętu komputerowego.
3: Tak, samorząd pozyskał dla szkół i młodzieży z terenu powiatu iławskiego uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych ponad 1000 jednostek sprzętu elektronicznego. Są to komputery, tablety, urządzenia do pracy zdalnej. Są to sprzęty, które zostały sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
1: A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: To warto wiedzieć.
1: Zapraszam dziś na kolejny wątek historyczny związany z najsłynniejszymi mieszkańcami Iławy i okolic. To również okazja do odkrywania kolejnych kart dziejów naszego regionu. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
4: Ci najsłynniejsi to, trzeba powiedzieć tak, koniec wieku XIX, początek wieku XX, czy druga połowa wieku XIX, początek wieku XX, ponieważ, dlaczego? Ponieważ no, nie jest żadną tajemnicą, że założona w 1305 roku Iława, w zasadzie z takimi malutkimi dwiema przerwami wieku XVI i wieku XV, tak naprawdę było to miasto niemieckie. No i gdy zaczniemy mówić aż do roku 1945, no i gdy zaczniemy mówić o tych słynnych mieszkańcach Iławy, no to będą w większości mieszkańcy to niemieccy, niemieckojęzyczni, czy będą to Niemcy. I bodaj takim najsłynniejszym z drugiej połowy wieku XIX będzie, tak jest, dobrze Państwo myślicie, Emil Bering, urodzony w 1854 roku pod Iławą w miejscowości Hansdorf, miejscowość Ławice, dziecko, które no miało aż 12 rodzeństwa. Szóstkę dzieci miał jego tatuś z jedną żoną, siódemkę z drugą żoną, no i po środku trafił się Emil. Emil od początku, jego tatuś był nauczycielem, mama panią domu. Wtedy kobiety, co powinno się chwalić, nie pracowały, zajmowały się domem, prowadziły bardzo spokojny tryb życia, a nie zasuwać po kilka czy kilkanaście godzin, jak teraz, jeszcze mieć dodatkowe obowiązki. Natomiast Emil od początku sprawiał wrażenie takie dziecka niezwykle skrytego, ale bardzo zdolnego. I po kilku latach, gdy nauki u ojca, tatuś go kieruje do gimnazjum w Olsztynku, tam kończy to gimnazjum, no i zastanawiają się razem z żoną i z pastorem z Rudzienic, gdy skończył gimnazjum, przyjechał do domu, co dalej z Emilem. No i tatuś mu zaproponował, czy widział go w roli pastora. Pastor z Rudzienic powiedział: nie, ja na początku dam pieniążki, wyślę go na studia, na które będzie chciał. Przyznam się, że rozmawiałem z Emilem. Emil chciał zostać lekarzem. I rzeczywiście Emil wyjeżdża do Berlina, tam pieniążki zdobywa na studia poprzez podpisanie kontraktu z wojskiem, co oznacza, że po skończonych studiach lekarskich na 10 lat będzie musiał pracować, odpłatnie oczywiście, jako lekarz. Tak też się dzieje, Emil kończy studia i na 10 lat idzie do pracy jako lekarz wojskowy. Po skończonym, jak gdyby, tym koniecznym okresie pracy w wojsku, Emil rozpoczyna praktykę lekarską, pracuje w Berlinie, w Marburgu, ale odzywa się taka zew takiego wynalazcy, zew człowieka, który chciałby ulżyć doli dzieci, które umierały masowo w drugiej połowie wieku XIX na potworną chorobę, jaką był tężec. Emil najpierw robi badania na zwierzętach, później kolejne na ludziach i rzeczywiście udaje mu się tę chorobę ujarzmić. Razem z japońskim wynalazcą dokonali odkrycia, że właśnie ta ich surowica będzie mogła zapobiec tej chorobie. Emil jest doceniony. Emil Bering, już jako Emil von Bering w 1901 roku, za swój wynalazek otrzymuje Nagrodę Nobla. Pierwszą Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w całej historii przyznawanych tych nagród. Jedzie do Szwecji, tam otrzymuje tę nagrodę. Do dzisiaj, proszę Państwa, te najważniejsze rzeczy z życia Emila Beringa można zobaczyć w podiławskiej miejscowości Ławice, gdzie jest Izba Pamięci Emila Beringa, kilkaset metrów, no, może jakieś 200-300 metrów od Izby Pamięci jest też cmentarz, na którym leżą rodzice Emila i jeden z potomków rodziców Emila Beringa, jego brata potomek, Christian Bering, ale to też opowieść na inną okazję, a rzeczywiście opowieść o samym Christianie Beringu też jest niezwykła. Tyle może o sprawach zawodowych Emila Beringa. Koniec jego życia wiąże się z jego sprawami zawodowymi i osobistymi. Emil Bering został nagrodzony sporą kwotą, nie tylko nagrodą prestiżową, ale i kwotą pieniążków. Za to buduje Emil Bering Werke swoje zakłady, w których produkuje szczepionkę przeciwko tężcowi, przeciwko błonicy. W 1917 roku, w marcu, Emil Bering zachorował. Zachorował, okazało się, że ma zapalenie płuc. No i żona mówi, słuchaj, to ty idź do lekarza. Padło słowo żona, o, żebyśmy o tym nie zapomnieli, bo trzeba koniecznie powiedzieć o jego żonie. Emil się oburzył, mówi, jak to do lekarza? Jestem lekarzem, będę chodził do lekarza. Wynikało to raz z jego przeświadczenia, że jest fantastycznym lekarzem, ale wynikało to też trochę z jego skąpstwa. Mimo, że był człowiekiem majętnym, jego zakład przynosił potworne zyski, to jednak do lekarza nie poszedł. I co? I zmarł. Zmarł, ponieważ nie ogarnął się, mówiąc tutaj językiem młodzieży, nie ogarnął się, zamiast pójść do lekarza, przebadać się solidnie, sam się leczył. No i tak się leczył, że niestety zmarł. Ale padł tutaj wątek jego życia osobistego. Rzeczywiście, Emil Bering w wieku 42 lat został uświadomiony przez swoich kolegów. Mówi, ty Emil, ty nie masz rodziny, ty nie masz żony. No i on tak rzeczywiście zorientował się, spojrzał na lewo, na prawo. Rzeczywiście nie ma obok niego nikogo. To może taka troszeczkę jakaś taka ironiczna uwaga pod jego adresem, bo rzeczywiście był człowiekiem niezwykle skrytym, że pewnie dziwnym bardzo. Był strasznie zazdrosny o to, co wymyślił, o swoje dokonania. Chciał rozgłosu, chciał tego, żeby mówiono o nim. Natomiast tym rozgłosem nie chciał się dzielić z nikim innym. Był zazdrosny o swoje dokonania, o to, żeby mówiono o nim. Natomiast no, w takim życiu osobistym był bardzo niedostępny, skryty, wręcz takim samotnik. Ale koledzy sprawili, że taką 21-letnią dziewczynę znalazł. Była to córka jednego z dyrektorów berlińskiej kliniki. On miał 42 albo 3 lata, na 21, więc dzieliła ich dość duża różnica wieku. No ale Emil Bering bardzo szybko chyba zasmakował w tym, że bycie mężem jest fajną rzeczą. I proszę Państwa, uwaga, w ciągu 6 lat spłodził 6 synów. Emil Bering, jak wspomniałem, zmarł, pochowany został w Marburgu, w takim pięknym mauzoleum. Do dziś to mauzoleum istnieje. I proszę Państwa, gdy opowiadam o Emilu Beringu i o mauzoleum i Marburgu, na myśl mi przychodzi druga, niezwykle ważna postać, związana też niekoniecznie z Iławą, ale z okolicami Iławy. Też Niemiec, też osoba, która zapisała się nie tylko w historii tych ziem, ale w historii Europy, nawet świata. Był to niemiecki feldmarszałek Paul von Benneckendorf und von Hindenburg. Proszę Państwa, ciekawostka, Hindenburg urodzony w Poznaniu, zmarł w Ogrodzieńcu pod Iławą, a jeden z najbardziej znanych feldmarszałków i dwukrotny prezydent Niemiec. Jakaż ta Polska była w tym czasie ważna, mimo że wtedy nie było polskich mapach świata. Rzeczywiście urodzony w Poznaniu, jego rodzina miała tutaj swoje włości właśnie w Ogrodzieńcu. Taka malutka miejscowość między Iławą a Kisielicami, bliżej Kisielic. I tam Hindenburg po swoich wyczynach w czasie Wielkiej Wojny, czy w czasie I Wojny Światowej, Hindenburg ostatnie lata swojego życia właśnie związał z tą miejscowością. Uwielbiał tu przyjeżdżać, spędzał tutaj czas i nawet już został prezydentem Niemiec. W zasadzie większość roku spędzał tu. Był już człowiekiem, no, nie takim młodziutkim, miał ponad 80 lat, więc chciał takiej stabilizacji, stabilności, takiego zdanych kątów sobie. Kancelaria prezydenta w Berlinie zupełnie mu nie odpowiadała, dlatego większość czasu tutaj spędzał. Tutaj też, proszę Państwa, w latach 1933-34, gdy został kanclerzem Rzeszy Adolf Hitler, przyjeżdżał, żeby konsultować pewne rzeczy z Hindenburgiem. Jeszcze wtedy Hitler w tych gremiach rządzących sprawiał wrażenie demokraty, człowieka, który no, z Hindenburgiem się liczył. I oczywiście wtedy musiał się z nim liczyć, ponieważ był prezydentem, no i te jego przyjazdy były tutaj konieczne. Ale gdy Hindenburg w 1934 roku zmarł, Hitlerowi hamulce puściły, połączył urząd premiera, czyli kanclerza, i prezydenta w jeden urząd Führera, co było już później, to Państwo doskonale wiecie. Ale co się działo później i skąd ten Marburg, skąd Hindenburg, i skąd Emil von Behring. Mianowicie Hindenburg umiera w 1934 roku, został wbrew swojej woli pochowany pod Olsztynkiem w wielkim ojczyźnianym grobie, który był w formie zamku krzyżackiego. Tam spoczęły szczątki jego, tam też sprowadzono szczątki jego żony. No ale w 1945 roku do Olsztynka zbliżała się Armia Czerwona, wypędzając Niemców z Warmii Mazur. Jego syn zabrał zwłoki ojca, matki i wywozi je w nieznanym kierunku. W 1945, pod koniec albo na początku 1946 roku, armia amerykańska odnajduje dwie brązowe skrzynie, dwie trumny w zasadzie, trumny w trumnach, dwie brązowe trumny Hindenburga i jego żony w sztolniach jednej z kopalni w Niemczech. Wyciągają je, nie mieli pojęcia, co z tym zrobić. Niemcy, którzy tam zorientowali się, kto to jest, osoba niezwykle ważna dla nich, zwycięzca wojny w 1914 roku, bitwy pod Tannenbergiem i nie tylko, postanawiają, że do najbliższego miasta je zawiozą. Tym miastem był Marburg. Znani przynajmniej, może nie tyle co słynni, może znani ludzie związani z historią nie tylko Niemiec, ale w zasadzie Europy, czyli Hindenburg i Emil Behring. Koleje losu dwóch mieszkańców w zasadzie podiławskich leżą w jednym mieście właśnie w Marburgu. Tyle może o takich osobach, które były przełom XIX i XX wieku, ale też nie można nie wspomnieć tutaj o wielkim, małym człowieku. Był to Helmut Stifel. Był to generał niemiecki, urodzony w 1901 roku w Iławie, ten już rodowity ławianin. Helmut Stifel był synem iławskiego oficera, który służył w jednym z iławskich koszar. W Iławie za długo nie zamieszkał, nie pomieszkał, ponieważ ojciec był przerzucany do innych jednostek wojskowych. Tam też został przerzucony razem z swoim synem. Ale czym ten syn się wsławił? Może jego sława jest troszeczkę przyciemniona przez to, co się jakby wydarzyło wokół tego, o czym zaraz Państwu powiem. Mianowicie w 1944 roku Helmut Stifel razem z pułkownikiem Stauffenbergiem i z gronem innych spiskowców zawiązali stowarzyszenie, spisek, którego miał na celu zamordowanie, zabicie Adolfa Hitlera. Spiskowcy mieli tego dokonać w różnych miejscach, w różnym czasie, dlatego być może jest to troszeczkę nadużycie mówiące o tym, że Helmut Stifel spał z bombą pod poduszką, którą tą bombę woził, żeby mieć odpowiedni i sprzyjający moment, żeby tę bombę podłożyć i Adolfa Hitlera zabić. Taka okazja się nadarzyła, gdy Stauffenberg i Helmut Stifel zostali wezwani na naradę do Wilczego Szańca. I tam też się udali 20 lipca 1940 roku nasz iławianin, podkreślam, iławianin, z panem pułkownikiem Stauffenbergiem wyjechali, żeby brać udział w tej naradzie. Sam Stifel nie miał takiego statusu, żeby być aż tak blisko, mimo generalskiego stopnia, jak Stauffenberg, dlatego na tą naradę zaproszono Stauffenberga i Stauffenberg zabrał z sobą bombę, którą woził, którą miał pod opieką nasz Helmut Stifel. Ta bomba, wniesiona do sali obrad, uzbrojona przez Stauffenberga, niestety nie została uzbrojona w pełni. Spiskowcy byli przekonani, że zamach się udał. Szybko zorientowano się, kto był sprawcą tego zamachu. Stauffenberg wylądował i po krótkim procesie stracony. Jeszcze tego samego dnia został rozstrzelany. Natomiast Helmut Stifel nie. Był bardzo takiej nikczemnej postury. Miał podobno 1,50 m wzrostu. Był najniższym generałem armii niemieckiej. Adolf Hitler nazywał go trującym karłem, jakby wiedział, co mu chce zrobić. I został aresztowany, osadzony w więzieniu. Tam był poddany naprawdę strasznym torturom. No i w czasie tych tortur niestety, ale wydradził. Wydradził tych spiskowców, których znał. Zostali aresztowani, straceni. Zresztą sam Stifel również. Wiedząc, że i tak nie ma szans, żeby ocalał. No ale był podobno mało odporny na ból. Dlatego wydradził bardzo wielu z nazwiska innych zamachowców, a i tak spotkała go za to straszna kara, ponieważ Hitler w psychopatycznych zapędach zażądał od sądu, żeby go skazano na potrójną karę śmierci. To wszystko było nagrywane. Psychopata Adolf Hitler to wszystko sobie oglądał.
1: To naprawdę niesamowite historie. A czy mógłbyś powiedzieć o szczególnych mieszkańcach, którzy zasłynęli po okresie wojennym?
4: Nie sposób nie wspomnieć już dyrektor Iławskiego Górniaka, profesor Stanisław Hertel. Dzięki jego działaniom w roku 1966 raz był posłem na Sejm. Na Sejm PRL-u, ale był to jednak poseł. Natomiast dzięki jego staraniom udało się zorganizować zbiórkę pieniążków i odsłonięto w 1966 roku w październiku pomnik Stefana Żeromskiego, słynny Żeromek, tak? Mamy pomnik Stefana Żeromskiego, w tym samym czasie Iławski ogólniak otrzymał imię Stefana Żeromskiego. Takie jeszcze dwie mniejsze części zapraszam do oglądania na skwer Żeromskiego. Stanisław Hertel, późniejszy dyrektor ogólniaka Iławskiego, zmarł w Iławie, też w Iławie jest pochowany. No i tutaj mi się skojarzyła taka postać, właśnie mówiąc o nim, pewno bym pominął, no to Stefan Żeromski. Niezwiązany, broń Boże, z Iławą, nie urodzony tutaj, ale człowiek, który w 1920 roku zachciało mu się zawalczyć o Iławę, żeby ta Iława była polska. W kwietniu i w maju 1920 roku Stefan Żeromski rozpoczął taki tour po miejscach, w których miał być zorganizowany plebiscyt. Plebiscyt, który miał zadecydować, czy mają to być tereny należące do Polski, czy do Niemiec. Próbował zachęcić, próbował agitować Iławian do tego, żeby zagłosowali za Polską. Jak Państwo doskonale wiecie, ta agitacja na niewiele się zdała. 11 lipca przeprowadzony w Iławie plebiscyt. No niestety tylko 5% zagłosowało za Polską.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wiem.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
8: Dominik Jaskulski.
9: Temat specjalny. Nie możesz tego przegapić.
8: W porcie śródlądowym w Iławie odsłonięto tablicę dedykowaną Agacie Barwińskiej, jednej z najbardziej utytułowanych współczesnych polskich żeglarek. Od lat związana z Iławą i jeziorem Jeziorak z sukcesami reprezentuje Polskę. Wielokrotnie stawała na podium Mistrzostw Świata i Europy w olimpijskiej klasie Ilka 6. Jej determinacja, pasja i konsekwencja w dążeniu do celu są inspiracją dla kolejnych pokoleń sportowców. Odsłonięcie tablicy w Alei Żeglarskiej jest wyrazem uznania dla jej imponujących osiągnięć oraz wkładu w promocję powiatu iławskiego. Wydarzenie z udziałem zaproszonych gości poprowadził Robert Szklanny, pierwszy trener Agaty Barwińskiej.
10: Wyjątkowe żeglarskie święto, odsłonięcie tablicy honorującej Agatę Barwińską w Alei Żeglarskiej w porcie śródlądowym w Iławie. Spotykamy się dziś po to, aby docenić wybitną mieszkankę naszego powiatu, znakomitą żeglarkę, reprezentantkę Polski na najważniejszych regatach świata, jak również na Igrzyskach Olimpijskich. Agata Barwińska, witamy Cię serdecznie. Gorąco witam również gospodarza tego miejsca, starostę powiatu iławskiego, pana Bartosza Bielawskiego.
11: Dzień dobry.
10: Witamy również członków zarządu powiatu, przewodniczącego, radnych Rady Powiatu Iławskiego, przedstawicieli klubów żeglarskich i organizacji żeglarskich. Witam trenerów, działaczy sportowych oraz ludzi związanych z żeglarstwem, mieszkańców powiatu iławskiego, lokalne media oraz wszystkich przybyłych gości. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem uznania dla wyjątkowych osiągnięć sportowych Agaty Barwińskiej, która swoją pasją, talentem, ciężką pracą od lat promuje powiat iławski oraz Polskę na najważniejszych żeglarskich arenach świata. Uznając wagę jej dorobku sportowego, Zarząd Powiatu Iławskiego przyjął w dniu 26 sierpnia 2025 roku uchwałę w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Alei Żeglarskiej na terenie Portu Śródlądowego w Iławie. Decyzja ta stanowi symboliczne podziękowanie za dotychczasowe sukcesy oraz trwałe upamiętnienie osoby, która stała się wzorem dla młodych sportowców oraz ambasadorką żeglarskich tradycji naszego regionu. Dzisiejsze spotkanie jest zatem nie tylko okazją do uhonorowania wybitnej zawodniczki, ale również świętem całej społeczności żeglarskiej, która od pokoleń tworzy wyjątkowy charakter krainy Jezioraka. Aleja Żeglarska powstała po to, by przypominać o ludziach, którzy swoją pasją, pracą i sukcesami rozsławiają Jeziorak na żeglarskich arenach i akwenach całego świata. Dziś do grona tych wyjątkowych postaci dołącza najbliższa memu sercu Agata Barwińska. Bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza, pana Bartosza Bielaskiego, starostę powiatu Iławskiego.
3: Agato, szanowni państwo, jak doskonale wiesz, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy, jest to trochę złamanie pewnej formuły, która tutaj została przyjęta, kiedy powstał pomysł upamiętnienia osób wyjątkowo zasłużonych dla żeglarstwa, dla Pojezierza Iławskiego, tutaj w tym miejscu. Ty, i dobrze, jesteś pierwszą osobą, która cały czas jest aktywna sportowo, która funkcjonuje i buduje wizerunek powiatu Iławskiego, jeziora, jeziora, klubu, z którego wyrosłaś, który reprezentujesz. Jest mi bardzo miło, że te wszystkie zasługi, dokonania twoje stały się inspiracją dla młodego pokolenia żeglarzy, że młodzież ma na kim się wzorować. Jesteś wyjątkową osobą, skromną, pracowitą i liczę, że to jeszcze nie koniec sukcesów, które padły już twoim udziałem w tak młodym wieku. Liczę na to, że kolejna olimpiada również stanie się twoim udziałem, a po tej olimpiadzie będziemy mogli już nie tylko tablicę, ale również posąg pozłacany postawić u wejścia portu, bo jestem przekonany, że na to zasługujesz i jestem przekonany, że wszelkie te marzenia, zarówno prywatne, jak i związane ze sportem, staną się twoim udziałem, zostaną zrealizowane. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Gratulacje również kieruję do taty, bo dzisiaj chyba tylko tata jest, za wytrwałość i wspomaganie ciebie, stworzenie możliwości do rozwoju od najmłodszych lat, ale i również trenerów, bo widzę, że wszyscy tutaj ci, którzy z tobą pracowali od najmłodszych lat, również są obecni. Wszystkim państwu gratuluję. Agata jest wizytówką waszego profesjonalizmu, wytrwałości. Przede wszystkim Agata sama w sobie jest wyjątkowa, ale również wasza cegiełka tam jest, nie sposób ją pominąć. Wszystkim państwu serdecznie gratuluję, że możemy się tutaj spotkać i dokonać odsłonięcia twojej tablicy. Tablica, tak jak już rozmawialiśmy, jest kompozycją otwartą. Będziemy mogli w trakcie lat kolejnych twojej kariery dopisywać różne na niej osiągnięcia. Wszystkiego dobrego.
11: Dziękuję bardzo.
10: Szanowni państwo, zanim przejdziemy do odsłonięcia tablicy, chciałbym zaprosić, jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę, jest teraz na to świetny moment.
8: Mówi Lucyna Czołba, sekretarz gminy Iława.
12: Szanowni państwo, pani Agato, chciałabym w imieniu pana wójta Krzysztofa Harmacińskiego, wójta gminy Iława, złożyć pani serdeczne gratulacje i pozwoli pani, że w imieniu pana wójta odczytam słowa skierowane do pani. Z okazji odsłonięcia tablicy dedykowanej pani osobie w imieniu swoim oraz całej gminy Iława z ogromną radością składam pani najserdeczniejsze gratulacje. To wyjątkowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla pani wybitnych osiągnięć sportowych, niezłomnej determinacji oraz godnego reprezentowania polskiego żeglarstwa na arenie międzynarodowej. Pani imponujące osiągnięcia, w tym tytuły mistrzyni Europy, medale Mistrzostw Świata oraz liczne sukcesy w rywalizacji międzynarodowej są powodem do dumy dla mieszkańców całego regionu. Dzięki talentowi i ciężkiej pracy stała się pani inspiracją dla młodego pokolenia sportowców. Odsłonięta tablica będzie trwałym symbolem wdzięczności i szacunku dla pani dokonań. Życzę pani dużo zdrowia i dalszych sukcesów. Niech każdy kolejny start przynosi powody do dumy, a życzliwość i wsparcie mieszkańców niech towarzyszą pani na sportowym szlaku. Z wyrazami najwyższego uznania wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Pani Agato, gratuluję, kibicujemy, życzymy dalszych sukcesów, wszystkiego dobrego, powodzenia.
11: Bardzo proszę. Dziękuję.
12: Bardzo proszę bardzo.
11: Dziękuję.
12: Dziękuję.
8: Mówi Wojtek Janusz, jeden z trenerów Agaty Parwińskiej.
13: W imieniu środowiska, z którego Agata wyrosła, chcę powiedzieć kilka słów. Agata, to, że jesteś teraz czołową zawodniczką świata, to jest oczywiście przede wszystkim twoja zasługa. Zasługa rodziny, bo bez rodziny na pewno by się to nie stało. Ale nie będę skromny i powiem, że jest to również zasługa trenerów, którzy z tobą pracowali. I cieszę się bardzo, że w tak niewielkim mieście i powiecie, jakim jest powiat Iławski i Iława, no może nie obszarowo, ale wiadomo, co mam na myśli, taki talent został dobrze oszlifowany. Bo bez tego oszlifowania, no zapewne nie byłoby aż tak dobrze. Być może ty również chcesz zabrać głos i myślę, że tak właśnie, dokończyć jakby tą moją myśl, na temat twoich związków z tym środowiskiem i z tym miastem, bo przecież wciąż jesteś członkinią klubu Stowarzyszenia Sportów Wodnych i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Więc no i tym bardziej uważam, że powinniśmy ci również podziękować za to, że jesteś wciąż członkinią naszego klubu. Wielkie brawa.
10: Szanowni Państwo, kariera Agaty Barwińskiej jest przykładem, to co Wojtek również powiedział przed chwilą, wytrwałości, konsekwencji sportowej, odwagi, wsparcia ze wszystkich możliwych stron, rodziców najbardziej. Od pierwszych treningów na Jezioraku po starty w Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich zawsze pozostawała ambasadorką Jezioraka i lokalnego żeglarstwa. A głównym punktem dzisiejszej uroczystości jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Tablicy w Alei Zasłużonych dla Iławskiego Żeglarstwa, dla żeglarstwa z nad Jezioraka. I bardzo proszę o dokonanie tej uroczystości przez Agatę.
14: Pierwszy raz ją widzę, musiałam tak, przeczytać.
10: Przeczytaj, zobacz dokładnie. Tak, kolejna
14: wszystko,
10: wyjątkowa.
14: Wszystko się zgadza. Jest karta. Miejsce, żeby dopisać. No,
10: tak, historia zapisana. Ja mam takie osobiste jeszcze dwa słowa, ponieważ zanim cóż Agatę dalej, Wojtek ją przyprowadził do klubu, a ja ją wsadziłem na optymistkę. I z tego jestem najbardziej dumny, że byłem jej pierwszym trenerem. A teraz ci mogę oddać głos.
14: Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy tutaj przyszli, ale przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie tutaj doprowadzili do tego miejsca, w którym się teraz znajduję, bo myślę, że dużo już zostało tutaj powiedziane i wszystko się zgadza. Wszyscy trenerzy, dzięki nim osiągnęłam to, co osiągnęłam i bez nich by się to na pewno nie udało. Na pewno chciałabym podziękować moim rodzicom, bo oni są dalej dla mnie największym wsparciem i od małego jakby wspierali tą moją karierę żeglarską. Na pewno pomogło to, że jestem z takiego pięknego miasta, gdzie zaraz ze szkoły mogłam przejść obok Jezioraka i wskoczyć na tą optymistkę, także to, że jestem z małego miasta, myślę, że jest fajne, że pokazuje, że właśnie z małego miasta też można się wybić, ale też myślę, że nasze miasto ma bardzo duży atut, to, że ma to piękne jezioro w środku, w centrum miasta, także to jest na pewno duży atut. Także mam nadzieję, że moje osiągnięcia będą jeszcze bardziej nakłaniać tych wszystkich młodych adeptów do tego, żeby schodzić na to jezioro, pływać zaczynać na optymistkach i kontynuować swoją karierę na większych łódkach. Może na laserze, może na innych klasach, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tabliczek z innymi zawodnikami. Będziemy mieli więcej okazji do tego, żeby świętować inne tabliczki. Dziękuję.
10: Dziękuję za te bardzo inspirujące słowa. Kochani, dzisiejsza uroczystość jest nie tylko wyrazem uznania dla sportowych osiągnięć Agaty, ale także podziękowaniem za godne reprezentowanie Iławy, powiatu iławskiego i Polski na wszystkich możliwych akwenach międzynarodowych. A niech ta tablica będzie trwałym symbolem marzeń, które dzięki ciężkiej pracy mogą prowadzić od Jezioraka aż na olimpijskie akweny świata. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za udział w tej dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy wszystkich gości do sali konferencyjnej na dalszą część naszego spotkania, a tam niesamowite pamiątki, trofea Agaty. No, będzie można porozmawiać i zobaczyć trud jej pracy. Tam na pięknie wyłożonym stole są jej trofea. One się nie wzięły z niczego. To jest tysiące godzin przepracowanych z różnymi ludźmi, z różnymi trenerami, zaczynając tutaj w naszej bazie na Jezioraku, no a kończąc tam, gdzie Agata jest, na najwyższym topie światowym.
15: Dziękuję.
8: Jakbyś mogła podsumować ostatni swój okres, a był bardzo intensywny, bo było bardzo ciekawie i bardzo mocno, silnie, a przede wszystkim oczywiście po polsku.
14: No, dopiero co wróciłam w sumie z Mistrzostw Europy, gdzie skończyłam szósta. W sumie po czasie jestem zadowolona z tego miejsca, oczywiście zaraz po nie byłam do końca zadowolona, zawsze jest gdzieś tam ta chrapka na więcej, żeby zdobyć ten medal, obronić ten medal, ale tak jak ktoś mi powiedział właśnie w rozmowie po regatach już, to od 2020 roku tak naprawdę nie wypadłam z tej top 7 Mistrzostw Europy, także to pokazuje, że cały czas utrzymuję się w tym topie. To jest, myślę, bardzo ważne i to jest bardzo dobry prognostyk do tego właśnie, żeby gdzieś tam powalczyć, myślę, w LA o ten medal, bo jestem w stanie zdobywać te medale, tylko myślę, że trzeba wszystko dopiąć i wtedy będzie na pewno dobrze. No i teraz mam troszeczkę luźniejszy okres, właśnie wróciłam do Iławy. Obowiązki, ale myślę, że przyjemne obowiązki. Myślę, że to jest to wzruszający moment, bo jednak jestem z tego miejsca, to miejsce, to Iława jest jednak głęboko w sercu u mnie i kocham to miejsce, jest to dla mnie takie bezpieczne miejsce, do którego zawsze wracam, także fajnie. fajny akcent, że mogę być tutaj w moim porcie, w którym zaczynałam swoje kroki, mogę tutaj wisieć. Myślę, że fajnie też. Mam nadzieję, że będę dalej inspiracją dla młodych dzieci, żeby zaczynały swoją przygodę żeglarską.
8: To jest oczywistość i na pewno tak też będzie, bo wielu ludzi właśnie już teraz inspiruje się twoimi osiągnięciami, ale też postawą sportową, taką skromną, typowo właśnie zadaniową, gdzie trzeba pokonywać różne trudności, no i często też trzeba wchodzić ponownie na ten szczyt. Jak to jest właśnie? Mając tyle tytułów, startujesz po raz kolejny i trzeba się znowu zmagać i to jest chyba jeszcze większa presja, prawda?
14: Tak, myślę, że to jest dość spora presja, ale myślę, że presja w sporcie nigdy nie znika. Trzeba ją po prostu dobrze sobie przełożyć, żeby dobrze na ciebie, pozytywnie na ciebie wpływała, także myślę, że pierwsze początki, jak pierwsze medale przywoziłam, to było dla mnie trochę cięższe, teraz już jednak trochę się przyzwyczaiłam, ale też z drugiej strony wiem, że nie można się przyzwyczajać do swojego miejsca i trzeba ciężko pracować, żeby pozostać na tym topie, także myślę, że to jest to, co pozwala mi jednak zostać, cały czas być w tym topie światowym.
8: Teraz wakacje, czy raczej przygotowania już do kolejnej sportowej imprezy?
14: No nie, powiedziałam, że teraz taki wolniejszy czas, ale szczerze mówiąc to mam tydzień wolnego i zaczynamy już przygotowania do wyjazdu do Los Angeles, gdzie będą właśnie kolejne igrzyska w 2028 roku. Wyjeżdżamy tam, żeby zbadać akwen, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, żeby zobaczyć, z czym będziemy się mierzyć podczas kolejnych igrzysk. Także no, zaczynamy już przygotowania do LA, a później w drugiej części roku mamy w początek września Mistrzostwa Świata, także tam na pewno chciałabym powalczyć o medale.
8: Moim i waszym gościem była Agata Barwińska, mistrzyni i pewnie jeszcze oczywiście wielokrotnie będziemy to podkreślać. Też osoba, która ma ufundowaną tablicę pamiątkową. Tablicę, która zachęca młodzież, ale też dorosłych do tego, że warto o każdej porze roku i dnia ruszyć z taką przygodą. Dziękuję bardzo.
14: Dzięki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
8: Dominik Jaskulski. Tradycyjnie opuszczamy studio, żeby dotrzeć do miejsca, które na pewno pokochacie, jeżeli tu zajrzycie chociaż raz w życiu. Mowa oczywiście o pięknej pracowni Marka Kałuży, który jest naszym gościem. No i teraz wracamy pewnie do tego, o czym mówimy zawsze, czyli podsumujemy ostatni okres, a potem powędrujemy dalej, żeby powiedzieć o planach, o tych wszystkich fajnych rzeczach, które oczywiście otwierają się wraz z wiosną. Zachęcony do wojaży, Marek Kałuża rusza ze swoją sztuką.
15: Witam serdecznie. Tak, tak, są siły, jest wiosna, jest słońce. Tamten rok pozostawiamy już z tyłu. Była zima, była ostra zima, jak niedźwiedź w gawrze, ale nie spałem, tylko byłem bardzo aktywny, ale teraz, jak już zima się skończyła, jestem podwójnie aktywny. Całe worki pomysłów. Będzie się działo w kuźni talentów, będzie się działo też w moim osobistym takim życiu artystycznym, ponieważ mam taką fajną rocznicę, 45-lecie pracy i w związku z tym dużo wokół tego robię, żeby może we wrześniu sfinalizować te wszystkie moje pomysły, a w międzyczasie będzie się działo jeszcze wydarzenia w Kuźni Talentów, także wiosna, normalnie zwariowałem.
8: Czekamy z utęsknieniem, zanim powiemy o planach. Chciałem cię zapytać, bo masz strasznie dużo zajęć, pracy, no i przede wszystkim potrafisz jeszcze znaleźć trochę czasu dla siebie, żeby sam oczywiście zająć się sztuką. Co jest takim przedmiotem zainteresowania Marka Kałuży obecnie?
15: Obecnie bardzo mnie frasuje moje 45-lecie i będę robił rzeczy takie nietuzinkowe. Nie zdradzę tajemnic, ponieważ materiał już leży, już czeka, już za chwileczkę, już za momencik, a tak w ogóle to w międzyczasie robię takie zlecenia, różne duże i małe. Cieszę się, bo to mi daje na chlebek coś tam, jakieś sytuacje dla firm. Także w tej chwili na warsztacie dla przykładu jest las, Bieszczadzki Las. Jest taki pan, który zażyczył sobie taką płaskorzeźbę, która jest cała, jest las bieszczadzki, czyli pełno drzew, ale te drzewa będą takie znikające troszeczkę w mgle. Jest to trudne w rzeźbieniu, bo malarz by miał łatwiej, ale już wiem, jak to zrobię, także będzie naprawdę w mgle. To jest takie fajne wyzwanie. Ostatnio robiłem podobną taką płaskorzeźby bardzo dużą, taką 1,50 m na 2 m. Ktoś sobie zażyczył wodę. Nie wiedziałem, że można wodę wyrzeźbić. Tak się bardzo podobała ta woda. Banalne fale, ale mniejsze, większe, bałwany i tak dalej. Nasze jeziora i tak dalej. I na niebieską bejcą pomalowane. Okazało się, że chyba w tym kierunku będę brnął. Czyli takie tematy wymyślone z wyobraźni i wcale nie z żadnego AI. Nic, tylko ciągle to wszystko z głowy. Także duże, fajne rzeczy robiłem nawet.
8: Wcześniej już przed świętami mówiliśmy o tym, żeby te tradycje tradycyjne rzeźby zamienić gdzieś, powiedzmy, na jakiegoś rybaka, który by charakteryzował się z naszym regionem. Natomiast oczywiście, jaka praca cię najbardziej zaskoczyła? Takie zadanie, które miałeś wykonać, które było dla ciebie najważniejsze i do dzisiaj stanowi może zagadkę, może wspominasz to często?
15: Powiem szczerze, że też bym musiał się cofnąć wstecz o kilka lat, o kilkadziesiąt lat. Są też chyba rzeczywiście, jak ja tak z perspektywy czasu, gdy już troszeczkę osiągam swój wiek i gdybym miał się podsumowywać i właśnie na tej wystawie może będzie to też powiedziane, to są takie rzeźby, które mają większy przekaz niżli sowa, niżli koń, nawet co powiedziałeś rybak. Jest to pamiątkarstwo troszeczkę, a jeżeli wyrzeźbię rybaka ponownie, to na pewno zrobię go tak wyśmienicie, tak wykwintnie, że będzie stopień trudności zwiększę 300 razy. To będzie taki rybak, a jeżeli miałbym podsumować, to rzeźby sakralne. Chyba mi jednak to jest kwintesencja życia, czyli rzeźby, które kiedy nas już nie będzie, konserwatorzy na bank, skoro stoją w kościołach, stoją przed kościołami, stoją gdzieś w Toruniu, bo robiłem też dla znanego kanonika z Torunia, także ja myślę, że te rzeźby po mojej śmierci będą konserwowane i chyba to mnie najbardziej kręci, bo te rzeźby przeciętne, one mogą się już nie podobać za kilka lat, ktoś może je wyrzucić, naprawdę na przysłowiowy śmietnik, to można się z tym liczyć, czyli pamiątkarskie rzeźby przywożone z Egiptu, z różnych krajów świata, często ich los może się skończyć na śmietniku, a te rzeźby, które się nie skończą, to mnie fascynuje. Chciałem powiedzieć, że jestem dumny i parę śladów w swoim życiu właśnie robiłem świętego Jana Pawła II. Właśnie 3 razy robiłem, czyli okazało się aż 3 razy. 3 rzeźby. Robiłem świętego Antoniego. Nawet, powiem ci szczerze, nie była to trudna rzeźba, ale rzeźba na kamionkę. Jak się idzie to asfaltem, święty Franciszek, wykonany z dębu, który miał chyba 200 lat, to drzewo miało bardzo duża średnica i jeżeli leśnictwo nadal przekonserwowało, to ta rzeźba w świetnym stanie jest cały czas, bo to jest dąb. I z takich rzeźb jestem dumny, gdzie one trwają dłużej. Jednak takie rzeźby na półeczkę, na ścianę, ozdobne, to ze względu na to, że to jest mój zawód, lubię to robić, ale one nie przynoszą mi też dosyć dużo chwały. Czyli te rzeźby, które konserwatorzy kiedyś będą konserwować.
8: Sporo tych prac jest też rozmieszczonych chociażby w gminie Iława i w wielu innych zakątkach. Mowa o tych słynnych skrzypcach.
15: Cmentarz Racławicki. W Krakowie Zbigniew Wodecki. Te skrzypce, takie banalne, takie drewienko. Nie było tam wysiłku rzeźbiarskiego potężnego, ale efekt taki, jaki osiągnąłem, taką pseudo w cudzysłowie, może sławę, że naprawdę, że ktoś nawet kilka razy już mi dzwoni z Polski i mówi, byłem na cmentarzu, patrzę na nich, piszę i ława, bo one są zakonserwowane żywicą i ciągle leżą na grobie. Ktoś mi mówi, że jego syn na Uniwersytecie w Krakowie wykłada i jakiś student pyta, pan jest z Iławy? A z Iławy, na cmentarzu. I znowu, co chwila się ktoś odzywa. Także te skrzypce trochę mi nadały sławy. Także, leżą na cmentarzu.
8: To jest bardzo ważna sprawa, dlatego, że postać w ogóle tego artysty jest niesamowita wręcz i moglibyśmy pewnie długo o tym mówić. Zresztą już był taki program, w którym wspominaliśmy Zbigniewa Wodeckiego. Chyba nie ma takiej rzeczy, której byś nie zrobił, a więc każde zlecenie jest dla ciebie właściwie wyzwaniem, ale takim, które będzie oczywiście konkretnie przygotowane i taki projekt jest naprawdę doskonały. Nie trzeba się bać, jeśli ktoś ma taką ochotę i na przykład chciałby mieć rzeźby. Dzisiaj to jest właśnie trudne, bo znaleźć artystę, który to zrobi sam, nie przy pomocy sztucznej inteligencji, ani drukarki elektronicznej, tylko po prostu ręcznie, z serca, z uczuciem i przede wszystkim z myślą, bo myśl w tym momencie jest chyba najważniejsza. Sztuczna inteligencja nie potrafi myśleć. Twoje prace są żywe, pokazują żywą rzeczywistość.
15: Tak, powiem szczerze, tutaj, jak wspomniałeś, sztuczna inteligencja jest niezła. Powiem ci szczerze, wywołałem kilka razy w telefonie jakiś pomysł. Rzeczywiście na chwileczkę zdjęcie się drukuje i rzeźbiarsko nie jest to złe, ale czuję się obco z tym pomysłem. Nie chcę go realizować, bo mogę tam zobaczyć na jakieś elementy, na szczegóły, ale nie chcę się realizować tego pomysłu. Czuję się, że to nie jest z mojej głowy on nie wyszedł, więc to nie jest moje i automatycznie nie chcę korzystać z AI. Naprawdę jest to niezłe ułatwienie. Nawet mój syn, który rzeźbi, też mi wysłał jakiegoś żubra, tam na Podlasiu jest i taki jakiś stylizowany z AI i tak dalej, to on może tego nie czuje. Mnie boli. Troszeczkę tak jakby nie umie kopiować kogoś, nie umie, a z AI bym umiał korzystać, ale nie chcę. A pomysły, które wypływają z głowy, ja jestem wychowany na rysunkach, ja mogę wziąć gazetę z warzywami i to jest moja inspiracja do rzeźbienia. Nie muszę z AI poprosić, jak wygląda marchewka. Pójdę sobie z sklepu warzywnego i z marchewki skorzystam z prawdziwej, a powiem szczerze, fajne czasy takie, one są cały czas, że tak zwani w cudzysłowie mecenasi sztuki, czyli firmy potężne, tutaj ja mówię o meblarskich naszych okolicznych, firma Szynaka czy IKEA, często dają mi wolną rękę i tu się czuję bardzo fajnie, mogę się wykazać, bo na przykład, gdy ostatnio jakiś pan dyrektor dzwoni i mówi, panie Marku, jedziemy jedziemy do, z rewizytą do naszej konkurencji, czy by pan wykonał taką nasz przyjaciół z tej firmy i z tej firmy w rzeźbie i jakiś takimś kluczem, który wynaleźli, to jest, nie chcę za dużo mówić, powiem szczerze, to jest dla mnie wyzwanie i w tym momencie ja uruchamiam nie, a i to swoją głowę i wykonam, na pewno wyjdzie fajna rzeźba. Ostatnio zamawiali coś, też się mega podoba i powiem szczerze, bardzo podziękuję im, ponieważ tu oni dają mi wolne pole i im bardziej ich zaskoczę, widocznie zaskakuję, skoro zamówienia spływają cały czas. Czyli jeszcze no, szef tutaj naszego miejscowego zakładu, tego potężnego, meblarskiego i co w okolicy jeszcze ma zakłady, to dosłownie ufa mi na tyle, że to, co ja zrobię, bardzo się podoba. Czyli mimo, że mogą skorzystać, na pewno można zadzwonić sobie, ściągnąć jakąś rzeźbę nawet z drewna, skąd tylko chcą, Marka Kałuży. I to mi daje taką satysfakcję, że oprócz tego, że jest jakiś zapłacone za to, ale ja mam wolne pole. I właśnie tak jak za dawnych czasów byli mecenasi, ci bogaci ludzie są mecenasami sztuki, to w Iławie i w naszej okolicy te duże zakłady, dzięki nim właśnie czuję się taki zrealizowany, bo mogę robić dla nich pomysły, które potwierdzają i oni widocznie nie chcą kupić gotowca, wolą dać w prezencie rzeźbę, którą wykona artysta nie z AI, tylko z głowy ją urodzi i chcą dać rzeźbę, a nie wazon, a nie chcą dać z mosiądzu jakiejś rzeźby. Także bardzo się cieszę i dziękuję im za to również.
8: Stąd może ten prezent dla i rzeźba właściwie dla prezydenta, którą wykonałeś, mówiliśmy już o tym też. Wiesz co, chciałem cię zapytać o Dom Weterana. Dużo się mówi na temat i remontu. No, co uważasz? Bo jest naprawdę taki rozdźwięk, jeśli chodzi o sam pomysł modernizacji, ale nie tyle mi chodzi o modernizację, jak upamiętnienie oczywiście iławskiego kapelmistrza, czyli pana Bogdana Olkowskiego, który jest postacią no nietuzinkową i ważną dla miasta.
15: Powiem szczerze, że znałem, to był mój przyjaciel, także Bogdan Olkowski, no i pozostali ludzie, którzy na pewno odeszli, Jan Kowalski, ja ich mam w sercu i w głowie, ja, moim marzeniem jest takie coś. Ja na pewno, jak już na poprzednich rozmowach powiedziałem, ja ich wyrzeźbię, ja sobie stworzę panteon z nich. Póki ja żyję, jeżeli mnie już nie będzie, daj Boże, żeby ktoś o mnie tak pomyślał. Takie mam marzenie, no ale nie wiem, czy tak się stanie. Ja Bogdana Olkowskiego chcę uwiecznić w rzeźbie i ja w ten sposób uwiecznię. Wiesz, a jeżeli chodzi o jakieś inwestycje, to na pewno trzeba pamiętać o naszych mieszkańcach Iławy, którzy wnieśli tyle po wojnie w kulturę, że trudno by było ich nie wyeksponować. I może być to w postaci nawet, no nie wiem, budynku, w którym jest dusza i duch pana Bogdana. Ja wykonam rzeźbę, którą może później kiedyś w tym budynku się znajdzie. Także na pewno w ten sposób ja upamiętnię. A jeżeli chodzi o inwestycje, trudno mi się jest, wiesz, wyrazić, bo Dom Weterana, ja tam chodziłem. Ja chodziłem uczyć się grać na jakiejś trąbce. Później pan Bogdan, później był na ty, byliśmy, przerzucił mnie na puzon i później dał mi kopa i mnie wyrzucił. Ponieważ ja się nie uczyłem, bo ja miałem inne plany co do grania na instrumentach. Podobało mi się tam, ponieważ oni wyjeżdżali za granicę, ale ogólnie pamiętam i naprawdę może ci młodzi nie wiedzą, ale Iława miała duszę. I chciałbym, żeby właśnie ten budynek reaktywować w jakiś sposób, może być to, nie wiem, cokolwiek ta biblioteka, ale ciągle widzę, że tam jest jakaś reanimowana ta orkiestra i tak dalej. Przecież nie wiem, jak pana imię prowadzi tą orkiestrę. Także ja ci powiem szczerze, że ja go na pewno upamiętnię. A co to jakieś, wiesz, inwestycje i tak dalej, nie mam na nią wpływu, ale chciałem, żeby Iława pozostawiała ślady po tych wielkich naszych Iławiakach. I żeby nie zapominała, bo jednak my się starzejemy, odchodzimy, a inne pokolenie kiedyś, burmistrz za 20, 30, za 50 lat, żeby wiedział, jaki miał zasób, a nie tylko w opowieściach. I może to budowla może być pomnikiem też również ku czci takiego znanego dyrygenta, a to nie tylko on na miasto bardzo rzutował. Zobacz, zlot był tych ludzi i tak dalej. Tutaj wszyscy otarli się o Bogdana Olkowskiego, o Jana Kowalskiego. Także czy oni nie są wielcy? Ja obawiam się, że byli wielcy jednak, bo po śmierci teraz się to odczuwa brak. Są luki, robią się luki tych znanych Iławiaków. Póki następni zasłużą się tyle, co oni się zasłużyli, to ja nie wiem, to jeszcze może upłynąć. Także warto może upamiętniać to w sposób właśnie architektoniczny, czy ja w rzeźbie, bo ja na pewno w rzeźbie.
8: Ja mam z kolei takie wrażenie, że ani powiat, ani miasto w ogóle nie interesują się tym kompletnie i to jest przykre, naprawdę. Słyszałem, że były tam jeszcze spięcia jakieś pomiędzy tymi ludźmi. Nie chcę w to wchodzić, bo to jest żenujące w ogóle cała ta historia z orkiestrą. Natomiast chciałem cię na koniec zapytać oczywiście o rzecz piękną i przyrodniczą, czyli o miejsce nad Iławką, mowa o Kuźni Talentów. Czy będzie można liczyć znów na tak fajne imprezy, które organizowaliście latem? Czy w tym roku będzie też taka okazja, żeby najmłodsi, średni, a nawet najstarsi mogli ciebie odwiedzać?
15: Byliśmy ostatnio na takim zebraniu ubraniu w ratuszu z panią wiceburmistrz i pani z informacji turystycznej już taka ciekawa była: panie Marku, czy w tym roku też, czy już mam ogłaszać? No nie ode mnie to zależy. Mi się wydaje, że pani dyrektor jest przychylna, że to się to wypaliło i stało się na tyle ciekawe. Turyści i moi uczniowie już czekają na to.
8: Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby wrócić do tego miejsca, zarówno do kuźni, jak i do tej przeuroczej piwnicy. Moim i waszym gościem był Marek Kałuża, oczywiście artysta, rzeźbiarz, również organizator społecznych projektów. Dziękuję bardzo.
15: Pozdrawiam serdecznie.
9: Zmieniamy temat.
8: W lasach pod Iławą coraz częściej pojawiają się rzadko spotykane gatunki zwierząt i roślin. To m.in. moczarka kanadyjska, która przywędrowała z Ameryki Północnej, czy nur czarnoszyi, wydający dziwne odgłosy ptak wędrowny z Alaski. Obecność tego gatunku to wyjątkowa rzadkość. Ostatnio coraz częściej pojawia się też zagadkowy zielony pająk. Mówi Magdalena Rudnicka ze Stowarzyszenia Cika Iława.
14: Akurat jeżeli chodzi o tego pająka, mówimy tutaj o spachaczu zielonawym. To jest nasz rodzimy gatunek. Tylko z racji tego, że ma bardzo charakterystyczne, jaskrawo-zielone ubarwienie, bardzo dobrze się kamufluje i przez to bardzo często jest niezauważalny. Natomiast część z nich została, tak jak chociażby ta moczarka kanadyjska, sprowadzona przez człowieka i o takich gatunkach mówimy, że są gatunkami obcymi. Natomiast wiele gatunków zaczyna się w naszym kraju pojawiać naturalnie, w sposób naturalnego zwiększania swojego zasięgu, chociażby przez to, że zmienia się klimat. Modliszka zwyczajna, gatunek, który kiedyś był praktycznie spotykany tylko na południu kraju, w tej chwili jest już od kilku lat spotykany często w Iławie.
8: Mówiła Magdalena Rudnicka.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
8: Dominik Jaskulski.
9: Blisko mieszkańców.
8: W tym programie powiemy o historii zabytkowej lokalizacji iławskiego sanepidu. Zaczynamy jednak od zmian wizerunkowych miasta. Na osiedlu podleśnym ruszyła termomodernizacja kilku budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wiejskiej. Mówi Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
16: Mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5. To są już dwa z trzech, które nam zostały, budynki na terenie osiedla podleśnego. Te dwa budynki w tym roku termomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach.
8: Teraz chciałbym zapytać o plany. Dotyczą różnych właściwie fragmentów Waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
16: W sześciu budynkach, w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków, ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też tym samym komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Na tym samym osiedlu też ponad 40 miejsc parkingowych, postojowych w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac także w obrębie osiedla podleśnego poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana spółdzielcza, ale w części od ulicy Brata Alberta mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się tam kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie, natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM, oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów ich oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
8: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
16: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta i powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego, pięciokondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami zadaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii, z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich będziemy chcieli iść przy termomodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są w bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych, mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będzie

0: lat. No jest to wysłużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie, chociażby w okresie zimowym, za pomocą pługaw, który jest wyposażony w przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy gwałtownych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę. Będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę, czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli naszej spółdzielni, a teraz będziemy mieli 2 pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
1: Sezon grzewczy już za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
0: Chcę Państwu przypomnieć, że spośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny też drenuje Państwa budżety domowe. Miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej jest potentatem tutaj u nas i podlega tylko regulacji ustawowej co do wysokości kosztów gigadżula dostarczonego ciepła do Państwa mieszkań. Spółdzielnia nie ma w tym zakresie żadnych możliwości negocjacji cenowych, ale może wdrażać inne systemy, co czyni. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie 2 lata były w Państwa mieszkaniach montowane podzielniki ciepła. W tej chwili procent opomiarowania w te urządzenia wynosi 98. Niemal 100% naszych zasobów jest opomiarowane w podzielniki ciepła. I już widzimy po tym okresie grzewczym, po tym sezonie, ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostka gigadżula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30%, powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że parł w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani w topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minim osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania Państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać Państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wytypowaliśmy spośród 107 naszych budynków około 50, czyli niemal połowę naszych zasobów, do tego programu na 3 lata, gdzie poprzez umieszczenie czujników wewnątrz mieszkań, tego będzie bardzo niewiele, są to czujniki radiowe, bezprzewodowe, więc to nie będzie wiązało się z jakąś ingerencją w państwa mieszkania, proszę się tego nie obawiać, oraz czujniki zewnętrzne, na bieżąco będą korygowane parametry, które będą powodowały po prostu bardzo oszczędne i celowe sterowanie ciepłem dostarczanym do państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 zł w ciągu jednego sezonu grzewczego.
1: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
2: Zmieniamy temat.
1: I zaglądamy do zabytkowego budynku iławskiego sanepidu, o którym mówi Michał Młotek z internetowego Muzeum Iławy.
3: W tym przypadku wiemy i mamy

0: Mamy tę pewność, że gospodarzem tej willi był Hermann von Stein, wtedy dowódca jednego z garnizonów, natomiast docelowo pruski minister wojny. I on właśnie mieszkał tutaj dokładnie w tym miejscu.
1: Państwa, tak, generał von Stein był dowódcą całego garnizonu iławskiego. Przypomnę, garnizon iławski to aż 3 jednostki wojskowe, czyli dzisiejszy zakład karny, były IZNS i dzisiejszy szpital powiatowy. Tam były 3 jednostki i on tymi 3 jednostkami dowodził.
0: Moi drodzy, poznajcie Macieja Mikołajczyka. Maciej Mikołajczyk jest jedną z tych osób w naszym mieście, które dbają o nasze bezpieczeństwo i robi to bardzo dobrze, a przy tym jest gospodarzem jednym z piękniejszych zabytków w naszym mieście, który oprócz tego, że jest piękny sam w sobie, to jest jeszcze znakomicie utrzymany, co też zobaczymy w środku, bo zorientujecie się, jak wejdziemy i do piwnic, i na strych, że czuć tam historię i ktoś mocno dba o to, żeby tę historię było tam czuć. Ale można lać wodę, można mówić też o konkretach. My z Dariuszem przeczytaliśmy sobie, przyswoiliśmy, odświeżyliśmy wiedzę, która znajduje się w karcie zabytku i o tym obiekcie można byłoby naprawdę mówić godzinami, można byłoby mówić o nim długo. Ja powiem tylko jedno na tym etapie, że tak jak ta willa wygląda okazale, tak przed wojną okazale wyglądała cała ta ulica, którą tutaj przyszliśmy. Ona i z jednej, i do pewnego momentu z drugiej strony zabudowana była właśnie takimi budynkami, takimi obiektami. I mieszkał tu nie byle kto. Nie mówię tu konkretnie w tej willi, ale w ogóle. Tutaj trzeba było mieć albo pozycję, albo pieniądze, żeby na całym tym półwyspie i przy tej głównej ulicy wjazdowej do Iławy zamieszkać.
2: Mówi Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę, chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania i na tą okazję przekazać takie podziękowania od Państwa, od siebie.
4: Za to, że...
3: To pokazuje, jak ta historia jednej ulicy jest. Ale proszę też przyjąć podziękowania. Proszę Państwa, specjalnie na tą okazję przygotowałem to na papierze gilszowym. To jest papier, który jest bardzo cenny w administracji, bardzo się często go używa na różne okazje i to jest jedna z tych okazji. Darku, proszę przyjmij.
5: Dziękuję.
3: Gratulacje.
5: No. Dziękuję pięknie.
3: Dla Ciebie również. To są brawa dla Was. I rzeczywiście jesteśmy, proszę Państwa, w historycznym momencie. Ja mam ze sobą parasol, także się nie martwcie Państwo. Na pewno nie zmokniemy. 1901 rok powstał budynek. I muszę Państwu powiedzieć, że jest bardzo ciężki, żeby go utrzymywać, ponieważ wszystkie prace, które wykonujemy za zgodą konserwatora. Bez jego ręki nic nie możemy zrobić. Przejdziecie się za chwilę tymi drzwiami do piwnicy. To są drzwi, które będą po prawej stronie pokój szczepionek. Tam są szczepionki. Dalej zobaczycie zrewitalizowane archiwum, które będzie za kratami po kontroli przeprowadzonej przez archiwum Państwowe w Olsztynie. Dalej przejdziecie, zobaczycie najlepszą, myślę, że na świecie, zabytkową toaletę, która została stworzona i odrestaurowana. Dalej zobaczycie, proszę Państwa, schron, gdzie będą 3 agregaty. Jesteśmy przygotowani w razie sytuacji nadzwyczajnej do tego, żeby prowadzić nasze dalsze działania, chociażby w chwili kryzysowej. Jesteśmy w trakcie przygotowywania, proszę Państwa, dodatkowo źródła indywidualnego. To źródło indywidualne będzie polegało na tym, że będzie to zabezpieczenie wody. Proszę Państwa, woda jest punktem krytycznym. Dzisiaj infrastruktura krytyczna. Tak bardzo mi zależy na tym, żeby jednak woda była na najwyższym poziomie. Zaraz za schronem pomieszczenie laboratoryjne. Tam znajdują się wszystkie substancje, które wykorzystywane są do przygotowywania podłoża na szalkach Petriego. I takie szalki Petriego, jak Państwo będziecie wychodzić, ode mnie dzisiaj otrzymacie. Chciałbym, żeby to był taki suwenir, że gdzieś wykorzystacie je na ozdobę, to żebyście pamiętali o iławskim sanepidzie, że on jest dobry. On jest blisko ludzi i zawsze dla ludzi. Następnie na parterze, można tak powiedzieć, przy wejściu gablota grzybów 3D prowadzimy informacje w zakresie tego, żeby społeczeństwo wiedziało, czy grzyby, które zbierają, są dobre, więc klasyfikator jest od zeszłego roku w Oddziale Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Zobaczycie też gablotę pamięci, to wspólnie ze starostą powiatu, panem Bartoszem Pilawskim, w październiku 2022 roku otworzyliśmy. I strych zabytkowy, strych, gdzie nie ma ani jednego gwoździa, tylko są kołki. Proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć i podzielę się, będziecie jako pierwsi tą informacją. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam budżet i w tym roku jeszcze będzie remont tego dachu robiony, także myślę, że wielkie brawa tutaj się należą i pan Mateusz Schauer, pan wojewoda, również tutaj nam pomagał.
2: Mówił Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
6: To jest tydzień.
4: magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu historia Wojciecha Kopczyńskiego, który samotnie kajakiem przepłynął trasę ponad 500 kilometrów. Znajdujemy się w hali sportowej, bo trochę ze sportem ten temat jest związany. Mówimy oczywiście o przygodzie z kajakiem, o pływaniu po różnych miejscach, w wielu akwenach. Teraz byśmy chcieli usłyszeć, jak to się zaczęło, dlaczego wpadłeś na taki pomysł, żeby wybrać się na taką przygodę. No i oczywiście, jak ona przebiegała, bo na pewno była bardzo interesująca.
5: Zaczęło się 6-7 lat temu, kiedy zaczęliśmy wraz z synami, spłynęliśmy po raz pierwszy Wisłę. Wtedy akurat były obchody 1000-lecia państwa, te 1000 występowało wiele, wiele razy. A że Wisła, jak się dopłynie do Sobieszewa, to akurat ma 1000, jak się zaczyna oczywiście po Zalewie Goczałkowickim, więc cały ten odcinek spłynęliśmy. Tylko zajęło to nam wtedy chyba 13 dni. Synowie później rozpoczęli albo pracę, albo dalej studia, w związku z tym nie było specjalnie z kim. Żona lubi pływać, kajakiem też pływa, robi to bardzo dobrze, ale tak bardziej kontemplacyjnie, gdzieś tam się zatrzymać, kawa, ciastka, herbata. To akurat ja należę do tych, którzy się cieszą z tego, że są w drodze. W związku z tym zacząłem pływać samodzielnie, potem był spływ z Bieszczad, zacząłem przed w Sękowcu, to jest troszeczkę powyżej Zalewu Solińskiego, i przez San, Wisłę, Bydgoszcz, Notecią dopłynąłem do, przez Szczecin oczywiście, do Świnoujścia. Tam się trochę pokręciłem po zalewie, dopłynąłem do Dziwnówka. No i wtedy mnie żona odebrała, bo już się bała, że jak jeszcze dzień się spóźni, to będzie musiała do Szwecji jechać, także miała silną motywację. Po tamtym okresie jeszcze był spływ z Częstochowy Wartą do Iławy, centralnie pod dom. Próbowałem połączyć wschód z zachodem. Akurat tak się złożyło, że po drodze się ujawniły moje jakieś mankamenty zdrowotne, które przerwały mi podróż. Teraz chciałem sprawdzić, czy mogę. Okazuje się, że kajakarstwo, tak jak jazdy na rowerze, się nie zapomina. Wymyśliłem trasę tak, żeby było niedaleko. Znaczy, trasa jest ogólnie znana, bo to pętla toruńska, tylko ja ją robiłem w opcji iławskiej. Startowałem na plaży przy Skarbku i po 6 dniach syn przyszedł, pomógł mi wyciągnąć kajak, bo to kilkanaście godzin tego dnia siedziałem w kajaku. Znaczy, jeśli chodzi o sam spływ, ja już byłem bardzo mocno nakręcony i zadowolony samymi przygotowaniami. I tak na dobrą sprawę, ja zaczynam przygotowywania rok wcześniej. Się pojawiają gruszki. Ja te gruszki już sobie suszę na rok przyszły. Zresztą powiem szczerze, niesamowita petarda. Można, jak się zje ich troszeczkę, to lepsze od batonu energetycznego i zdrowsze. W ogóle bardzo smaczny owoc. Troszeczkę chyba je skrapiałem również cytryną, żeby nie ściemiały. Natomiast jest na tyle dobry, że w czasie suszenia jabłka leżały sobie spokojnie, natomiast gruszki musiałem chronić, bo przylatywały osy i je zjadały. Sporo cukru w nich jest, także bardzo fajnie się wiosłuje. W ogóle wykonuje cokolwiek, a czy jabłka? Jabłka są trochę kwaśniejsze, może banany znowu się trochę kleją, także oczywiście robione samodzielnie, w związku z tym ta gruszka jest idealnym rozwiązaniem.
2: No właśnie, i jakie ciekawe miejsca na trasie i jak ona wyglądała? Co po kolei pokonywałeś?
5: Czy wystartowałem na plaży przy Skarbku w Iławie. Oczywiście do Iławki. Pierwsza przenoska przy młynie, przy cmentarzu. Tu akurat, jeśli można by delikatnie zasugerować, to nie są wielkie koszty, gdyby... Ja sobie daję radę, bo mam tych przenosek już zrobionych wiele, wiele i mam odpowiedni sprzęt ku temu. Natomiast bardzo ładnie by zostało uruchomione jezioro Iławskie, gdyby osoby mniej wprawione miały drobne, jakiś kawałek pomostu, kawałek trapu. Być może wyłożono nawet jakiś zwykły pas transmisyjny, żeby ten kajak nie sunąć do wody, a nie przenosić po betonie, bo wiadomo, sprzęt się niszczy. Ludzie się obawiają i to jezioro troszeczkę nie pracuje. I ławką oczywiście do Dziarnówka, tam druga przenoska, podobna historia. No i tam się zaczyna ta prawdziwa Camel Trophy, ponieważ wody tam zbyt wiele nie ma. To, co jest w dziwny sposób, wyparowuje, natomiast fantastycznie działał tam wiatr, trochę pomogły bobry, w związku z tym przenosek kilka, albo dołem, nawet i górą trzeba przeciągać kajak, przepychać kajak stopami pod drzewem i tak po 17 kilometrach dociera się do Drwęcy. No Drwęce, rzeka bardzo silnie meandrująca, prądu już strasznie szybkiego nie ma, mój kajak jest dość długi, on ma 4,30 długości, w związku z tym ja pływam bez steru, więc trzeba troszeczkę pracować, żeby w tych driftach tam się wyrabiać, tym bardziej, że też jest sporo drzew zrzuconych do wody, nawet za Nowym Miastem w poprzek jest przerzucone, także trzeba centralnie wyjść znowu z kajaka, kajak przeciągnąć nad drzewem, żeby płynąć dalej. No ale to są takie atrakcje, które podnoszą walory tego wszystkiego. Problem jest delikatny, tak jak ja płynę na rzekach tego typu jak Drwęca z noclegami, one są rozrzucone w dość dużych odległościach od siebie, brzegi są strome, mocno zakrzaczone, roślinność wodna, w związku z tym jak się coś ładnego znajduje, to trzeba korzystać, tylko nie przy mostach, bo strasznie samochody hałasują i ciężko spać. Ja akurat w tym roku stanąłem pierwszy nocleg, spory kawałeczek za kurzętnikiem, nawet miałem towarzystwo, bo się okazało, że te pole biwakowe to równocześnie wodopój i pastwisko dla krów, także przyszły, były bardzo zainteresowane. Ja na trasie udzielałem kilku rad takim początkującym kajakarzom, jak sobie dawać radę, się zastanawiałem, czy nie będę musiał tutaj koleżanek uczyć, bo trawa po drugiej stronie rzeki im się wydawała chyba bardziej atrakcyjna niż po tej stronie, której byliśmy. Takie fajne pływanie na Drwęcy zaczyna się bliżej Brodnicy, a już naprawdę bardzo fajnie jest w okolicy Golubia Dobrzynia, tam rzeka jest szersza, widoki ładne, pojawia się nawet Bystrze. Są oczywiście też dwie przenoski, ale już przygotowane. Burmistrz tam zainwestował pieniążki, jest z jednej strony i z drugiej zrobione udogodnienia. Jak ktoś jest samodzielnie, a nie ma wózka, może nawet po trawie przeciągnąć kajak, jemu się nic nie stanie i nie jest to problematyczne. W związku z tym, że ja tak się bardzo cieszę z tego, że płynę, więc nie wiem, ten mój entuzjazm się chyba udziela innym ludziom, więc gdy potrzebowałem dojścia do sklepu, po prostu zostałem dowieziony przez pracowników wodociągów, odwieziony, wytłumaczyli mi, gdzie na pewno nic nie kupię, bo remonty, gdzie mam uważać i tak dalej, także jest bardzo sympatycznie. Drwęca wpada do Wisły troszeczkę przed Toruniem. To jest duża szerokość rzeki, natomiast niestety nie jest to duża głębokość rzeki. Trzeba bardzo mocno uważać. Niejednokrotnie ludzie się dziwią, że pływam samodzielnie, czy się nie nudzę, nie mam z kim porozmawiać i tak dalej. Płynąc samodzielnie wiem, że jak się wpakuję w jakieś maliny na środku rzeki, to będę musiał sam się z tego wykaraskać. Nic chwalebnego, ale też trochę przyorałem. Z 5 kroków musiałem 6 przepychać. Jakby była zimna woda, to może bym to zszedł tak na zasadzie takiego flisowania, ale szkoda sprzętu. To szkoda się męczyć, lepiej wyjść po prostu, trzymając kajak oczywiście i spłynąć dalej. A potem już byłem bardzo, bardzo uważny, jak się woda nie podobała, była zbyt srebrzysta albo trochę za mocno brązowa, to wiadomo, że się robi płytko i trzeba pływać szerokimi zakosami, tam zawsze po zewnętrznej. Szlaku żeglowego jako takiego nie ma, nie jest wyznaczony. To jest tylko fragment przy Toruniu, gdzie jest kilka bojek, a potem to już trzeba po prostu na własny nos płynąć. Należy do tych ludzi, którzy cieszą się z tego, że płyną. Jestem dobrym turystą, bo niektórzy zaczynają wypoczynek w momencie, kiedy dojadą na miejsce. Ja mam zawsze w czas dłuższe, bo od momentu, kiedy rozpocznę, do momentu, kiedy zakończę, jestem na wczasach. Nie mam problemu, że na lotnisku mi bagaże zginęły, że coś się stało. Kolejny odcinek to jest właśnie Nogatem. On ma całe 62 km. Na Elbląga to już z górki tak formalnie, bo to jest najdalej wysunięty odcinek. I z Elbląga do Iławy oczywiście przez kawałek rzeką Elbląg, potem jezioro Drużno, potem jest 5 pochylni. Kanał Elbląski do Miłomłyna i w przewodnika generalnie opisana jest ta trasa od Miłomłyna na w kierunku jeziora Drwęckiego Drwęcą dalej. Ja akurat wybrałem kanał Iławski, Kragę, Jeziorak, no i lądowanie na plaży.
2: Niesamowita przygoda i to wszystko w 6 dni. Na pewno to bardzo duży wysiłek, jak już wspominałeś. Radziłeś sobie świetnie na trasie. No właśnie, chciałem cię popytać o ten kanał Iławski, bo skoro już płynąłeś nim, to na pewno masz swoje spostrzeżenia. On był niedawno czyszczony podobno. Jest teraz jakoś tak łatwiej dostępny dla nawet żeglarzy, dużych jednostek.
5: Znaczy, część osób nie lubi pływania po kanałach, ponieważ tam nikt nie pomaga. Ja akurat kanały lubię. Jak wieje, to tam jest spokojnie. Jest faktycznie wyczyszczony ten kanał, no w przeciwieństwie do Iławki, która jest tak zarośnięta, że tylko i wyłącznie kajak, ewentualnie jakiś ponton. Natomiast tutaj się płynie bardzo fajnie. Niektórzy użytkownicy mogliby przestrzegać dwóch zakazów, które są na tym kanale, czyli ograniczenia prędkości i zakaz wytwarzania wysokiej fali. Bo nawet jeżeli ktoś płynie te 6, 7 czy 8 na godzinę, ale jest bardzo mocno zanurzony, to woda wychodzi z kanału i wraca i potem się robi problem, że wszystko jest popodmywane. Ale to było na całej tej długości. Z jednym takim pontonem się spotkałem, który no w ten sposób działał. Natomiast przed nim musiało płynąć jeszcze kilka innych też, bo niektóre brzegi są były, znaczy nie wiem, czy na kanale Iławskim, czy bardziej na kanale Elbląskim. Były dość mocno popodmywane, także nawet korzenie drzew było widać.
2: No właśnie, bo niektórzy z kanału Iławskiego robią sobie taką trochę autostradę do Ostródy i w związku z tym często śmigają tam jednostki, które mają dość duże silniki. No właśnie, dla ciebie jest to duży problem. Natomiast chciałem cię zapytać o spostrzeżenia, co by się przydało zrobić. Chodzi o kajaki i o takie właśnie wypady, może nawet nie takie jak twój, tylko nawet tutaj po jeziorze Jeziorak, to wszak najdłuższe jezioro w Polsce, ponad 21 km, to też jest dobra trasa, ale być może są takie twoje spostrzeżenia, które by pomogły w takich wyprawach. Jak myślisz, warto spróbować?
5: Znaczy jak najbardziej tak. Infrastruktura już jest w dużej mierze, ponieważ są te pomosty unijne, w związku z tym jeżeli ktoś potrzebuje, tak jak ja pływam z namiotem, w związku z tym namiotem, kuchenką, nawet od wielu lat wożę ze sobą filtr do wody, tak na wszelki wypadek, jeszcze ani razu z niego nie korzystałem, ale gdyby był potrzebny, bo nie zawsze da się zejść, to można spokojnie sobie popływać. Są rejony, w których tylko i wyłącznie tak na dobrą sprawę kajakiem jezioro płaskie, chyba że ktoś ma silnik elektryczny. Natomiast na jeziorach jest ten delikatny problem i być może dlatego ludzie ich unikają, że przy długich, prostych, jak zaczyna wiać w twarz, a nie daj Boże z boku, to się robi po prostu ciężko. Tak jak w niektórych przewodnikach są opisane trasy typu 5-7 km, no to u nas niezbyt daleko by się dopłynęło, a na więcej nie wszystkich stać.
2: Mówił Wojciech Kopczyński z Iławy. Teraz zmieniamy temat. W przewodniku turystycznym kolejne miejsca, które możemy śmiało umieścić na mapie naszej turystycznej wędrówki. Tym razem wybierzemy się nad Jezioro Zielone. To ciekawy akwen, który z pewnością jest dostrzegany, zwłaszcza przez kierowców, którzy jadą z Iławy do Lubawy, kilka kilometrów za Iławą. Właściwie to czasami mam wrażenie, że jest tu już miejsce odpuszczone przez wędkarzy. Natomiast zdarza się, że widzimy tam wielu spacerujących mieszkańców. Do pewnego momentu, właściwie w połowie trasy, kończy się ścieżka rowerowa, potem łatwo przejechać drogą już do samego zajazdu. Właśnie, bo tam jest też miejsce parkingowe, więc można sobie podjechać. Jeśli chcemy tylko połowić ryby, spokojnie znajdziemy tam miejsce do tego, aby zaparkować nasz samochód. Oczywiście polecamy pieszą wycieczkę krajoznawczą. Po drodze możemy spotkać wiele pomników przyrody, ponieważ przed wojną były to tereny niemieckie, bardzo blisko było do granicy, więc był to taki pierwszy zajazd, do którego można było sobie podjechać. Niedawno Dariusz Paczkowski, nasz iławski regionalista, opowiadał mi o pewnych zdarzeniach, które miały tam miejsce podczas II wojny światowej. Nieopodal znajduje się jeszcze z tamtych czasów bunkier, można do niego zajrzeć, no ale my kierujemy się oczywiście wędrówką turystyczną, no i przy okazji też wędkarstwem. Jezioro Zielone, prawie 23 hektary powierzchni, więc jest gdzie powędkować. Maksymalna głębokość to 3 metry, średnio gdzieś około 2 metrów. Bardzo mocno wydłużone, właściwie z północnego zachodu na południowy wschód, brzegi łagodne, wzniesienia. Warto dodać, że z tego miejsca wypływa ciek odprowadzający wodę do rzeki Ławki. Jezioro zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Rzeczywiście sam osobiście byłem świadkiem takich połowów, więc z pewnością ta ryba tam jest, zwłaszcza lin. Przynajmniej jeszcze jakiś czas temu można było taką rybę złowić. Oprócz tego, według oczywiście poradników, powinien tam się znaleźć szczupak, leszcz, okoń, płoć, a także karaś. Ten ostatni gatunek występuje dość często i rzeczywiście można złowić bardzo sympatycznego karasia. Bardzo dobra treść ryba. No właśnie, zbiornik ciekawy, jak już wspominałem, ciekawa też okolica przyrodnicza, możemy wybrać się tam na dłużej, możemy pospacerować po lesie, jesienią możemy wybrać się tam na grzyby, jest wiele miejsc. Ciekawa sprawa, jeśli ktoś chce poobserwować zwierzynę, to chyba nie ma lepszego miejsca. Mnóstwo różnego rodzaju dróg leśnych, stanowisk dla myśliwych, można wejść też na ambonę, myślę, że leśnicy się nie obrażą, występuje tam naprawdę sporo zwierząt. Osobiście znam też kilku fotografików, którzy odwiedzają te tereny, robią fantastyczne zdjęcia, zresztą niektóre ukazują się w albumach, które możemy nabyć oczywiście w informacji turystycznej. Polecamy Jezioro Zielone, myślę, że to jest 15 do 20 minut jazdy rowerem. Piesza wycieczka zajmie nam godzinę, samochodem dojedziemy tam w 5 minut, więc jest blisko i naprawdę warto, ponieważ to miejsce jest mało odwiedzane przez mieszkańców Iławy, a wręcz trzeba wybrać się, aby zobaczyć to naturalne piękno okolicznych lasów, a także oczywiście same jezioro. Kolejnym takim miejscem, które położone jest naprawdę niedaleko Iławy, to jezioro Slim. Jest tam też specjalna ścieżka dydaktyczna, która została wytyczona w pobliżu właśnie Iławy, zaledwie 2 km od centrum miasta. Oczywiście z myślą o mieszkańcach i turystach, którzy wypoczywają nad jeziorakiem. Iława to ciekawe miejsce, bo oprócz jeziora Jeziora, które jest najdłuższym jeziorem w Polsce, jest też sporo takich akwenów i też miejsc przyrodniczych, które bez problemu mogą znaleźć się na trasie naszych turystycznych wędrówek.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
1: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
3: Rano.

Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo. Melo Radio.

Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
0: Po reklamie. Meloradio i

0: Radio Iława.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Melo Radio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To obiad dla kolegów. Jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

stare Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.